0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Popadało, ma trochę rzeźko. Już tak jakoś się jesiennie robię, ale spokojnie, dzisiaj będzie dużo cieplej. Teraz na moim radiowym termometrze 17 stopni. Jeszcze dzisiaj przelotno, pad deszczu możliwe, ale to od samego rana, później mocno się rozpogodzi. Będzie dużo więcej słońca i temperatura maksymalnie do 26. Wiatr z zachodu wieje teraz słabo, 11 km na godzinę. Ciśnienie jest stabilne, a biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
2: 6.
4: Radio
5: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
6: Polska chce w całości przejąć śledztwo po wypadku na Węgrzech. Nowe propozycje podatkowe zyskać ma 3,5 miliona osób. Iga Świątek w najlepszej formie tego sezonu, coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Wojsko poderwało myśliwce. To w związku z kolejnym zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę. Chodzi o uderzenia na zachodnią część tego kraju, pisze Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, które rozesłało SMS-y do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zapewnia, że monitoruje sytuację i że obecne działania mają charakter prewencyjny. Śledztwo w sprawie tragicznego wypadku autokaru z pielgrzymami na Węgrzech chce w całości przejąć polska prokuratura. Wniosek w tej sprawie jest na biurku ministra sprawiedliwości. To leży w interesie naszego wymiaru sprawiedliwości, bo zarówno poszkodowani, jak i podejrzani to Polacy, przekonuje prokurator.

0: Stawkę podatku VAT. Ile osób na tym skorzysta, to już pytanie do Cezarego Jaszczyka.
1: Według ministra finansów Andrzeja Domańskiego zmiany odczuje 3,5 miliona podatników.
2: Zaproponowane zmiany, one się mniej więcej bilansują.
1: A co o propozycji mówią eksperci?
3: Największą korzyść osiągną ci, których to wynagrodzenie brutto jest przynajmniej 14 800 lub więcej. W przeliczeniu na miesiące oznacza 300 zł więcej kieszeni.
1: Mówiła doradczyni podatkowa Grant Thornton Małgorzata Samborska.
0: Propozycję będzie musiał zaakceptować parlament i prezydent. Miejskie urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. Polacy przestraszyli się wycieku danych firmy MyDoctor. Numer można zastrzec w dowolnym urzędzie gminy lub miasta, ale też zdalnie przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez komputer. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu na turnieju w Cincinnati. Naszą tenisistkę dzielą od tego 3 wygrane mecze. Wczoraj wieczorem zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Diane Paris, którą pamięta z Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. O czym więcej Przemysław Pozowski.
4: 9 wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Diane Paris. To był drugi mecz tych zawodniczek, ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu, wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1, no ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
0: Mecz o półfinał w Cincinnati w nocy polskiego czasu.
5: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
6: Od samego rana, również w kalendarzu czwartek, czwarteczek, czwartunio, to 20 sierpnia. Już Karolina Rumka z tej strony mikrofonu. 232 dzień roku do końca, 133 i do końca lata też 33. Dzisiaj lato o sobie przypomni, dzisiaj ma być przyjemnie, nieco cieplej i dużo bardziej słonecznie. Więc niech pogoda ducha także Was nie opuszcza. Niech to będzie dobry dzień, nie trzymam za Was mocno kciuki. I dobry dzień również w muzyce Some Non Grace i idealnie już za moment.

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: No to teraz dla Was, tak do kawy jeszcze, kwestie związane z gazetami, z tymi najbardziej poczetnymi, kolorowymi. Zobaczmy, cóż tam się dzieje. Ponoć Niemcy tankują, bo u nas taniej, czyli było tak, że w pewnym momencie się rozmyślili, bo się nie opłacało, a teraz znów jest, jak to piszą media, szturm na przygraniczne stacje. Tam jest dosyć popularnie i tam rzeczywiście jest ich coraz więcej. Cóż jeszcze? Lipowskie wakacje, różdżki, kocyk i parawan. Nie dla aktorki, bo ona tutaj spędza sobie bardzo luksusowo wakacje, no ale mediom, oczywiście paparazzi, nic nie przeszkodzi, żeby pstryknąć jakieś zdjęcia, nawet w takich naprawdę chwilach, w których aż dziwne, że gdzieś tam się znajdują. Czyli odpocząć niestety celebryci nie mogą. Ten na pewno nie odpoczywa, bo ten, jak to mówią, zawija manatki. Michał Wiśniewski po rozstaniu z Polą już daje znać w sieci, że się przeprowadza, przenosi cały swój świat. Wrzucił filmik, jak pakowane są jego ubrania, nagrody, pamiątki związane z karierą muzyczną. Artysta podsumował nawet, że w jego przypadku to nie jest zwykła przeprowadzka, tylko relokacja.
1: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Jeszcze moment, jeszcze chwila i ruszam w trasę po raz pierwszy dzisiaj. No i pamiętajcie, że wy też możecie dawać znać, co w tej trasie słychać, nagrywając się na skrzynkę głosową 62 500 3064 albo pisząc na profilu Radia Centrum na Facebooku.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
2: Informacje dla kierowców.
3: Dzień dobry, poranne ptaszki i ptaszyna za kółkiem. Ruszamy w trasę po raz pierwszy Opolanku. W tej trasie, no o tej porze jest całkiem przyjemnie. Już nie pada nic, nie jest burzowo, więc można jechać. Oprócz tego ruch także nie jest spory. Jedźcie, jeżeli chodzi o Kalisz, ostrożnie w kwestiach ulicy Złotej, bo ta na długim odcinku jest jednokierunkowa cały czas. To przebudowa od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Tutaj także czasowa zmiana organizacji ruchu. W okolicy, jak wiecie, z Duny, droga krajowa Kalisz, opatówek numer 12. Tutaj możliwe cały czas objazdy przez Szało oraz przez Tłokinie. Tutaj też możecie się kierować, żeby ominąć remonty, które potrwają jeszcze do końca tego roku. Przenosimy się do Ostrowa Wielkopolskiego. O tej porze także jeszcze spokój remontowo na ulicy Wrocławskiej. To odcinek od Ronda Bankowego do Ronda Miast Partnerskich. Przebudow jest Ledochowskiego. No i oczywiście to, co największe, to droga krajowa 36 z Ostrowa w kierunku Krotoszyna. Odcinek Zacharzew Lamki Łąkocinę. Tutaj postoicie i to kilka razy. Sygnalizacja świetlna kierująca ruchem zwężenia, więc noga z gazu, a w Krotoszynie na Raszkowskiej i prace remontowe na Wiśniowej jeszcze.
4: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
0: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
1: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
3: Mandat i to w wysokości 2000 zł i 15 punktów karnych grozi kierowcy za wjazd na przejazd kolejowy przy zapalonym czerwonym świetle. Warto o tym pamiętać, bo w ostatnich kilku miesiącach w Polsce przybyło 5 lokalizacji, na których zachowania kierowców monitorują kamery wpięte w system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym CANART. Aktualnie w kraju jest już 10 przejazdów objętych właśnie takim nadzorem.
4: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
3: 27 minut do godziny 7. Jedźcie ostrożnie, jeżeli jesteście za kółkiem. Ja wam jeszcze zagram przyjemnie, co by wam się dobrze jechało. Come on,

0: urodzeni.
1: Sprawdźmy, kto już przyszedł na świat 20 sierpnia 1951 rok. W Stawiszynie urodził się Ryszard Tomaszewski, sportowiec, sztangista, złoty medalista Igrzysk Paraolimpijskich Seulu, Barcelona, Atlanty, wielokrotny mistrz Polski, Europy i świata. Cezary Harasymowicz to 1955 rocznik, scenarzysta, aktor, dramaturg i pisarz. Robert Plant, brytyjski wokalista, rockowy, autor tekstu, frontman zespołu Led Zeppelin, to rocznik 48. 74 z kolei to uzdolniona piękna aktorka Amy Adams, wielokrotnie nagradzana za role filmowych takich jak Nowy Początek, The Master. Grała także w Supermanie i w moim ulubionym filmie Zakupoholiczka. Andrew Garfield, młody, utalentowany aktor, 1983 rok, brytyjsko-amerykański, twórca roli Spidermana oraz gwiazda filmu Przełęcz Ocalonych. Jeżeli nie widzieliście, to naprawdę warto. No i muzycznie na koniec piosenkarka, aktorka Demi Lovato, to rocznik 92, a urodzenie 20 sierpnia. Są zdolni i delikatni. Sprawiedliwość i wielka życzliwość sprawiają, że są lubiani, mają wielu przyjaciół, chętnie pracują dla dobra innych, a w swoim postępowaniu nie kierują się zyskiem. Ich wadą jest niecierpliwość i brak wytrwałości. Z kolei w miłości mają powodzenie, choć często są nieśmiali i niepewni swoich zalet. Chętnie mieszkają poza miastem i opiekują się dziećmi. Szczęśliwa cyfra to 1, kamień szlachetny to bursztyn, a sprzyjający znak zodiaku...
0: Rak.
1: To wszystkiego, co najpiękniejsze wszystkim tym, którzy mają właśnie dzisiaj urodziny. Niech wam się darzy i w zdrowiu, i w szczęciu, i dla was również upominek muzyczny.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z kraju i ze świata. Będzie o tematach pogodowych oczywiście i alerty, te aktualne najbardziej dla części naszego kraju. Do tego kwestie paliwa. Sprawdzimy, jak ceny maksymalne. Szczegóły w wiadomościach, które już o godzinie 7:00.

Reklama. Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722. Reklama. Ding da go dong da ding da dong da dong da ding da ding da dong da go da dong Scatman's World.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: A w tej pogodzie dzisiaj dużo więcej słońca i temperatura też w południowej Wielkopolsce będzie wyższa do 26 stopni. Ponoć jeszcze o poranku gdzieniegdzie możliwe niewielkie przelotne opady deszczu. Teraz 18 stopni na moim radiowym termometrze. Wiatr z południowego zachodu wieje słabo 9 km na godzinę. W tym momencie na barometrach 1010 hektopaskali. Warunki biometeo są niekorzystne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 7.
4: Radio
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Burze, ulewy, upały, mamy aktualne alerty pogodowe. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania świadków wypadku na Węgrzech. Po ile dziś paliwo? Sprawdzimy ceny maksymalne. Marcin Krzemiński. Uwaga na gwałtowne burze z ulewami i gradem. Alerty pierwszego stopnia o poranku obowiązują w większości powiatów Opolszczyzny i województwa łódzkiego, na południu Mazowsza, na północy Lubelszczyzny oraz w kilku powiatach i miastach Śląska i Świętokrzyskiego, między innymi w Katowicach. Na południu kraju również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami i silnym wiatrem. Około 30 stopni dziś na obszarze od Oświęcimia przez Tarnobrzeg i Nowy Sącz po Przemyśl. Mocno wiać może z kolei na krańcach południowych kraju. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało o odwołaniu alertu w związku z atakami Rosji na zachodnią Ukrainę. Rosjanie atakowali też Kijów, gdzie zginęło 5 osób i ponad 290 zostało rannych. No, o poderwaniu polskich sił powietrznych informowało Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, dodając, że to prewencyjne działanie. Alerty RCB otrzymali mieszkańcy województw podkarpackiego i lubelskiego. Polscy śledczy zaczęli przesłuchania pierwszych świadków, którzy wrócili z Węgier po wypadku autokaru. Prokuratura w Krośnie chce przejąć całe śledztwo od strony węgierskiej, bo jak tłumaczy tę decyzję prokurator Marta Kolendowska-Matejczuk, pokrzywdzeni i podejrzani to wyłącznie Polacy.
6: Z uwagi na przedmiot postępowania,

0: Rząd zapowiada zmiany w podatkach, które głównie mają dać ulgę polskiej klasie średniej, ale nawet premier ma wątpliwości, czy szykowany pakiet wejdzie w życie. Bo może go zawetować prezydent, co jak mówi Donald Tusk, ochroni tych, co mają 200 milionów przychodu rocznie, a zabierze pieniądze pielęgniarkom czy nauczycielom.
1: Być może tak będzie, ale mam nadzieję, że presja tych milionów ludzi, którzy czekają na tę decyzję, może wywoła jakiś impuls w sumieniu pana prezydenta. No, musimy tutaj liczyć na jakąś elementarną logikę w jego działaniu.
0: Donald Tusk mówi wprost, weto zmian podatkowych może być tak samo niezrozumiałe jak prezydenckie nie dla rządowych planów zwiększenia obciążeń dla koncernów paliwowych, co miało z kolei pomóc w obniżeniu cen paliw. A skoro o tym mowa, na stacjach działa rządowy program CPN, no i dziś będzie drożej. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95 może maksymalnie kosztować za litr 6 zł i 49 groszy. To wzrost o 3 grosze w porównaniu do wczoraj. O 5 groszy może maksymalnie natomiast podrożeć olej napędowy do 7,52.
2: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Iga Świątek jest coraz bliżej obrony tytułu w turnieju w Cincinnati. Polka w 88 minut zapewniła sobie prawo gry o półfinał po wygranym spotkaniu z francuską Dion Paris. Więcej o tym meczu Przemysław Pozowski.
3: 9 wygrany mecz z rzędu to raz, ale mecz wygrany bardzo pewnie, bo 6-3, 6-3 i właściwie tylko sam początek spotkania, kiedy Iga Świątek jakaś taka zdekoncentrowana wyszła na własny serwis, nie zwiastował dobrze, potem już przejęła kontrolę nad tym spotkaniem i przede wszystkim bardzo dobrze wykorzystywała ten swój topspinowy forehand, z którym męczyła się grająca jednoręczny backhand Dion Paris. To był drugi mecz tych zawodniczek. Ostatni rozegrały podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wtedy Świątek wygrała 6-1, 6-1. No ale co najważniejsze, Świątek będzie grać o półfinał turnieju w Cincinnati, turnieju, w którym broni tytułu.
2: To była relacja Przemysława Pozowskiego. W ćwierćfinale czeka na Świątek już dobra znajoma z finału z Toronto, Kazaszka Jelena Rybakina. Po tygodniu przerwy panie znów zagrają ze sobą. Celtic oraz Bodo Glimt jedną nogą w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Oba zespoły pewnie wygrały swoje pierwsze mecze w fazie play-off. Szkoci 3-0 pokonali Lask Linz, a Norwegowie 3-1 Nijmegen. Z Polaków grających wczoraj dobrze się spisał Tymoteusz Puchacz. Zaliczył asystę, to jednak na niewiele się zdało, bo jego Sabach Baku przegrał 1-2 z HPL-em Berszewa. Za to celie bezkontuzjowanego Łukasza Bejgera zremisowało ze Slovanem Bratysława 1-1. Drogi AS Monaco i Paula Pogba rozchodzą się. Piłkarski mistrz świata z 2018 roku opuszcza klub z księstwa. 33-latek trafił do Monaco zaledwie przed rokiem po ponad 2-letnim zawieszeniu w związku z testami antydopingowymi. A dziś AS Monaco o 20 w Zabrzu zagra z Górnikiem w pierwszym z dwóch decydujących meczów o awans do Ligi Konferencji.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: 6 minut po godzinie 7:00 ponoć to będzie dzień, który minie szybko, ale okaże się bardzo ciekawy. Dziś warto spotykać się z ludźmi, omawiać wspólne sprawy, ale ci ludzie będą życzliwi i otwarci na nowe propozycje. O tym, co w gwiazdach, już za kilka chwil, więc witam tych wszystkich, którzy obudzili się niedawno. Karolina Romka z tej strony mikrofonu, 106,4 gramy. A propos budzenia, ci potrafią budzić najlepiej. Wham! Wake me up before you go.

0: Reklama.
1: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku.
2: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
3: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
4: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.

0: Centrum.
1: Zabieram się za wróżenie. Baranie, będziesz towarzyski, pogodny. Niektóre sprawy mogą się trochę skomplikować. Ktoś nagle zmieni zdanie, zacznie kombinować, wyjaśni szybko powody tego zachowania, zamiast gubić się w domysłach. W kłopotach pomogą ci przyjaciele. Popołudnie to czas na odpoczynek. Pamiętaj, żeby zadzwonić do kogoś miłego. Byku, chwytaj nowe szanse, łap okazję, będziesz się podobać, a ludzie będą przyjaźni. To będzie dzień udany, łatwo nauczysz się czegoś zupełnie nowego. Poczujesz, że stajesz się gotowe na zupełnie nowe wyzwania. Jeśli nie masz pomysłów na rozwój, to znajdziesz sobie nowe hobby. Co u bliźniąt, powinny skoncentrować się na ważnych sprawach, walczyć o swoje, a będą dobre wyniki. Dzień sprzyja mądrym decyzjom zawodowym. Zainteresuj się tym, co robią inni, a wiele nauczysz się i jeszcze więcej się dowiesz. Dzisiaj także wszystko sprzyja odkrywaniu ciekawego hobby, ale także udanym zakupom i rozrywce. Raku, zostaniesz poproszony o pomoc albo poradę. Nie odmawiaj ludziom wsparcia, poczujesz się doceniony i potrzebny. W sprawach zawodowych dzisiaj bądź ostrożny, możesz zapomnieć o ważnych dokumentach. A osobiście wyjdziesz dzisiaj na wszystkim dobrze. Wieczorem znajdź czas na odpoczynek i oczyszczanie aury i emocji. Lwie, dzisiaj będziesz w nastroju doskonałym. Chętnie zabierzesz się do działania, wszystko się uda. Tylko, że aż tak się nie spiesz, możesz bardzo dużo zyskać dzięki umiejętności przewidywania tego, co robią inni. To także dobry dzień, abyś uporał się z pewną sprawą, która wymaga wsparcia ze strony kogoś na wysokim stanowisku. Tylko nie dyskutuj z przyjaciółmi, bo ktoś może się dzisiaj na ciebie obrazić. Panno, dzisiaj staniesz się nieco nieufna, byle drobiazg może wyprowadzić cię z równowagi, sprowokować do krytycznych wypowiedzi. Zajmij się własnymi sprawami, na wszystko dobrze się ułoży. W sprawach związanych z domem czy też mieszkaniem nie obawiaj się podejmować decyzji, wyjdzie ci wszystko na dobre. Po południu wyskocz na długi spacer. Wago, przed tobą dzień sympatyczny, wszystko się uda, tylko postaraj się nie zapominać o terminach ważnego spotkania. Nadejdą także ciekawe wiadomości, coś co może cię nieco rozproszyć. Po południu masz świetny czas, aby zadbać o zdrowie, urodę, wybierz się na zakupy. Uda ci się znaleźć coś wyjątkowego, tylko ostrożnie z tymi dużymi zakupami. Skorpionie, masz dzisiaj zachowanie, które wskazuje na kogoś bardzo opanowanego, który ma zimną krew. Dzięki temu uda ci się kogoś pocieszyć, los rozsądnie doradzić w trudnej sprawie. Dzisiaj finanse to twoja specjalność. Ludzie się zmieniają, mają różne wytłumaczenia, ale ty nie musisz się dzisiaj poświęcać. Wieczorem znajdź czas tylko dla siebie. Co u strzelca? Dzień także udany. W sprawach służbowych opłaci się być skrupulatnym, a nawet upartym. Ktoś pochwali albo poleci cię do wykonania ważnego zadania. Zajmij się też swoimi finansami. Popołudnie także sprzyja zakupom i dobrym pomysłom na wygodne urządzenie mieszkania.
2: Koziorożec.
1: Co u koziorożca? Nieoczekiwane spotkania, zabawne sytuacje. Nie zawsze to lubisz, ale dzisiaj wszystko dobrze się ułoży. Przy okazji możesz nawet ubić korzystny interes. Nie przejmuj się tylko za bardzo postępowaniem innych ludzi, bo możesz niepotrzebnie zrezygnować z ciekawej propozycji. Dzisiaj możesz być bardziej dociekliwy. Wodniku, możesz trochę być bardziej roztargniony i nieco zapominalski. Nie martw się jednak na zapas, bo różne nieporozumienia wyjaśnią się i to na twoją korzyść. Ważne sprawy załatwisz w popołudnie, a wtedy szczęście także sprzyja ci najbardziej. Uspokój dzisiaj myśli, dzisiaj będziesz mieć ciekawe pomysły, a nawet rewolucyjne rozwiązania. I rybki na koniec, poczują się zapracowane, nieco poganiane. Postarajcie się znaleźć pomocników do tych najtrudniejszych zadań. Kiedy opanujecie już chaos, zróbcie sobie przerwę na aromatyczną kawę i po prostu odpocznijcie. Nie dyskutujcie o swoich uczuciach, bo ktoś może źle zrozumieć i niepotrzebnie się zasmuci. Wieczorem zajmijcie się sprawami duchowymi i poczytajcie coś istotnego dla rozwoju, a odzyskacie humor.
0: Radio Centrum ponosi pełną odpowiedzialność za szczęście, jakie cię spotka w związku z horoskopem.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Ale będzie się działo, będą targi sztuki ludowej, pokaz regionalny haftów, koronek, do tego instrumenty ludowe. To wszystko już w najbliższą niedzielę, ostatnia z trzech estrad folkloru. Szczegóły o tym wydarzeniu w wiadomościach już o godzinie 7:30.
2: Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
4: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna.
7: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
8: Garnitury. Garnitur, który wybrać, ale który?
9: Garnitur!
10: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
2: Reklama.
11: Dzień dobry.

0: 7:30 minęła, czas na pierwsze dziś wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 49 pytań radnego do prezydenta Kalisza. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na estradę folkloru w Zdunach, a w sporcie 20. kaliski streetball.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Radny Koalicji Obywatelskiej Dariusz Grodziński domaga się wyjaśnień w sprawie utrzymania zieleni w rejonie 7, obejmującym m.in. cenny przyrodniczo i historycznie Park Miejski w Kaliszu.
3: W obszernej interpelacji, która zawiera aż 49 zagadnień, radny Dariusz Grodziński pyta prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego między innymi o powody wyłączenia tego rejonu ze standardowego przetargu i zastosowania specjalnej procedury związanej ze specjalną strefą rewitalizacji. Jak czytamy w przekazanym włodarzowi dokumencie, postępowanie przetargowe było kontrolowane przez Urząd Zamówień Publicznych, a w lipcu bieżącego roku zostało unieważnione. Grodziński chce też wiedzieć, co było powodem zmiany decyzji i powrotu do klasycznego przetargu. Pyta również o sposób wykorzystania prawa opcji w poprzedniej umowie ze spółdzielnią socjalną Zielony Kalisz i o wszystkie wydatki związane z utrzymaniem rejonu 7 w tym roku. Bo jak zwraca uwagę radny, część prac w Parku Miejskim mogli wykonywać pracownicy PUK-u. Rajca chce ustalić, na czyje zlecenie pracowali, kto za te usługi płacił i czy PUK był podwykonawcą. Dariusz Grodziński domaga się od miasta szczegółowych odpowiedzi oraz udostępniania dokumentacji dotyczącej przetargów, umów, faktur, prawa opcji i kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Radny podkreśla, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze na utrzymanie miejskiej zieleni i czy deklarowany cel rewitalizacyjny był rzeczywiście realizowany. Kasia Gurcewicz, Radio Centrum.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: W tę niedzielę w Zdunach, powiecie krotoszyńskim, odbędzie się ostatnia z trzech estrad folkloru 2026, którą organizuje Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu we współpracy ze Zdunowskim Ośrodkiem Kultury. W programie wydarzenia zaplanowano występy tancerzy, śpiewaków oraz muzyków ludowych z południowo-wschodniej Wielkopolski. Goście zobaczą tradycyjne tańce i regionalne stroje ludowe. Wśród atrakcji będą również targi sztuki ludowej z pokazem regionalnych haftów i koronek, bibułkarstwa, skrzyń i instrumentów ludowych. Zwieńczeniem dnia będzie potańcówka. Wydarzenie odbędzie się w starej kaflarni w Zdunach. Początek o godzinie 15, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym jest Radio Centrum. Stracił cały sezon halowy i letni. Słuch po nim zaginął, a teraz, kiedy już wszystko zmierza ku dobremu, opowiedział o problemach, z którymi borykał się od stycznia tego roku. Mowa o Patryku Wykrocie, świetnym sprinterze Stali Ostrów, którego nagle życie wywróciło się do góry nogami. Nie na skutek kontuzji, którą można wyleczyć, a choroby, jaką trudno było zdiagnozować.
4: Powodem tego są problemy zdrowotne, które gdzieś tam w styczniu mnie dopadły i na początku w sumie były to problemy z zapaleniem ucha, potem okazało się, że gdzieś tam też miałem zapalenie błędnika, nie do końca się to wszystko dobrze zagoiło, ja też w sumie się trochę tym zacząłem mocno stresować, no w związku z tym, że wiadomo, to zaburzenia równowagi i tak dalej, więc pod znakiem zapytania dla mnie wtedy była ta moja kariera. No i jeździłem po różnych lekarzach, ale wszystko było okej. Okay. Zacząłem normalnie funkcjonować, no to wszystko zaczęło wracać do normy i teraz już wchodzę na te obciążenia treningowe powoli. Tak z głową wszystko wydaje się być okej, okay, także no myślę, że już w sezonie halowym będę chciał się pokazać.
2: Powiedział Radiu Centrum Patryk Wykrota, utytułowany ostrowski lekkoatleta. Docelowy dla 26-latka będzie przyszłoroczny sezon letni. Sportowiec wierzy, że to, co najgorsze już za nim i w przyszłości nie tylko nawiąże, ale także poprawi wyniki na 100 i 200 metrów, które osiągał 3-4 lata temu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Ruszamy w trasę po raz kolejny o poranku. O tej godzinie ruch jest nieco większy, ale zdecydowanie nie ma wielkich korków, więc spokojnie możecie jechać. Oprócz tych kwestii związanych z remontami, przypominam, że w Pleszowie trwa przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego. Tutaj tymczasowa organizacja ruchu w Krotoszynie dzieje się najwięcej na ulicy Wiśniowej. Ostrów Wielkopolski, tutaj trwa remont ulicy Wrocławskiej i przebudowa Leduchowskiego. A jeżeli chodzi o Kalisz, to utrudnienia największe na ulicy Złotej. To odcinek dosyć długi. drogi od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Ten jest jednokierunkowy. Czasowa zmiana organizacji ruchu. Zwróćcie uwagę na oznakowanie. No i oczywiście jeszcze kwestie związane z tymi największymi, czyli droga krajowa 36. Tutaj uważajcie, za Ostrowem w kierunku Krotoszyna cały czas się dzieje i Kalisz Opatówek, droga krajowa 12. Już teraz skorkuje się w Zdunach.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Hamulce i to te bębnowe przez lata symbol tańszych aut stopniowo ustępowało miejsca tarczowym. Teraz mogą przeżywać niespodziewany powrót, a powodem nie są koszty czy też moda, lecz nowe unijne przepisy dotyczące emisji pyłu z hamulców, które zaczną obowiązywać jeszcze w tym roku.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do godziny 8.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Najlepsza na dobry humor. Śląska Gala z Humorem już 10 października w Ostrowie Wielkopolskim. Gruba dawka najlepszych śląskich szlagierów, folku i dobrego humoru. Śląska Gala z Humorem. 10 października. Ostrowskie Centrum Kultury przy ulicy Wolności 2. Bilety dostępne w kasie biletowej Ostrowskiego Centrum Kultury oraz kupbilecik.pl. Zapraszamy.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.

0: Teraz pralka Gorenie z automatycznym dozowaniem za jedyne 1699, aż 700 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2399 i airfryer gratis. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy. Na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku.
3: Reklama.

0: Zerkam na kartkę z kalendarza. 20 sierpnia, o tym już wiecie. Czwarteczek też wiecie. I dzisiaj bardzo przyjemne święta. Wśród nich mamy Dzień Komara. No dobrze, wiem, że tutaj może gorzej z przyjemnościami. Święto ponoć jest ustanowione na pamiątkę doktora Ronalda Rossa, który odkrył, że samice komarów przenoszą malarię między ludźmi. Więc dobra, z tych przyjemności komara absolutnie nie, ale mam dla was coś przyjemniejszego. Dzisiaj mamy dzień wyznawania miłości. No proszę, i tu od razu nam się temat zmienia, więc dzisiaj możecie wyznawać miłość na tyle, na ile macie ochotę, bezkarnie i absolutnie z uśmiechem. A przede wszystkim taka moja rada od samego rana i nie tylko. Stańcie przed lustrem i sami sobie to powiedzcie. To jest bardzo ważne, pamiętajcie o tym.
1: Muzyka, jaką lubisz od samego rana.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD Atto 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 6,99 za kilogram. A polskie ogórki zielone, jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
6: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
7: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: A w tej pogodzie mamy dzisiaj nieco więcej słońca, chociaż ponoć synoptycy przekazują, że w części naszego regionu o poranku jeszcze może gdzieniegdzie pokropić 16 stopni. No już prawie 17 na moim radiowym termometrze, dziś maksymalnie 25-26. Wiatr z zachodu wieje słabo, ciśnienie na razie jest stabilne, ale biometr niekorzystny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 8.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zmasowany atak w Ukrainie, SMS-y o zagrożeniu dostali też Polacy. Podatki na nowo, czyli co rząd proponuje klasie średniej. Powiemy też o włoskiej seniorce, której żaden oszust nie jest straszny. Marcin Krzemiński. Co najmniej 8 osób zginęło, a 33 zostały ranne minionej nocy w rosyjskich atakach na Kijów. W stolicy Ukrainy od ponad 8 godzin trwa alarm przeciwlotniczy. Rosjanie zniszczyli domy i budynki cywilne. Lokalne władze informują o dziesiątkach rannych w całym stołecznym regionie. Tymczasem do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy w historii dotarły nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. Te efekty zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. O szczegółach Hanna Gmiterek-Zabłocka.
6: SMS na mój telefon komórkowy przyszedł o 4:30 nad ranem. Informacja była o treści: uwaga, na obszarze zachodniej Ukrainy trwa zmasowany atak powietrzny, śledź komunikaty. To istotne, bo 30 lipca żadnego alertu nie było i gdy zawyły syreny, wiele osób kompletnie nie wiedziało, co się dzieje. Dlatego też trwają rozmowy z mediami regionalnymi, już nie tylko publicznymi, by oprócz SMS-ów z RCB były również komunikaty w radiu czy w telewizji, na przykład o zagrożeniu z powietrza.
5: Miejskie i gminne urzędy wydłużają godziny pracy w niektórych miastach w związku z tłumami mieszkańców, którzy chcą zastrzec numer PESEL. To po tym, jak z firmy My Doctor wyciekły dane 19 milionów Polaków. PESEL można też zastrzec zdalnie przez aplikację mObywatel w telefonie czy przez komputer. Nawet 3,5 miliona podatników ma skorzystać na rządowych propozycjach zmian podatkowych. Od nowego roku 12-procentowy podatek mieliby zapłacić ci, którzy rocznie zarabiają do 130 tysięcy złotych. Najwyższy podatek 32% ci z dochodami powyżej 150 tysięcy. A dla tych między 130 a 150 tysięcy będzie nowa stawka 24%. Cezary Jaszczyk.
7: Takie osoby teraz faktycznie mają problem, mówi doradca podatkowy Infaktu Piotr Juszczyk.
8: Jak wchodzimy w drugi próg podatkowy, to okazuje

0: 75-latka z włoskiej Ligurii 5 razy doprowadziła do aresztowania przestępców, którzy próbowali ją okraść, stosując różne metody, na przykład udając funkcjonariuszy służb. Jaka jest jej recepta? Weryfikacja u źródła i podtrzymywanie kontaktu z przestępcą. Gdy jeden z oszustów, zresztą zgodnie z telefoniczną umową, przyszedł do kobiety rzekomo spisać i skontrolować biżuterię, pod domem czekał już na niego patrol. Bo żadnej babci, nawet tej niespokrewnionej, nie wolno okłamywać.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz. Radio Centrum. Muzyka, jaką lubisz. Od samego rana.
2: Od samego rana przypominam 20 sierpnia w kalendarzu i czwartek, a w kwestiach świętowania to pamiętajcie, żeby dzisiaj wbić do tych, którzy mają imieninę, pamiętajcie, żeby do nich może zadzwonić, jakkolwiek, ale żeby złożyć życzenia. Bernard, Eliasz, Jan, Krzysztof, Lucjusz, Maksim, Maria, Samuel, Samuela, Sara i Sobiesław. Oni dzisiaj świętują wszystkiego, co najlepsze ode mnie, także upominek muzyczny już prawie 5 minut po 8.
1: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci, strefa gastronomiczna.
0: Reklama.

To teraz zabieram się za informacje takie dosyć drapieżne, mrożące krew we żyłach. U niektórych są tacy, którzy twierdzą, że widzieli, są tacy, którzy widzieli, uwiecznili i są tacy, którzy chcieliby zobaczyć. Mowa o pumie, o której już mowa od dłuższego czasu. Tym razem to Nadleśnictwo Świdnice ostrzega, że w lasach na Dolnym Śląsku zauważono pumę. Zwierzę zostało chwycone przez fotopułapkę, jednak jej dokładne położenie nie jest znane na ten moment. Leśnicy mówią, że mogą to być okolice Michałkowej i Zagórza Śląskiego. Zdjęcie fotopułapki sprzed, już jakiegoś czasu, to dowód na obecność pumy w dolnośląskich lasach, chociaż wcześniej pojawiły się pogłoski, że jeszcze gdzieś indziej. Początkowo informacja ponoć brzmiała jak żart, żartowano z niej sobie w mediach społecznościowych oczywiście, ale znalazł się konkret i jest fotopułapka, nie kłamie, jest puma, wypisz, wymaluj. Leśnicy zaapelowali, żeby w przypadku zauważenia pumy zachować się od niej bezpieczną odległość, zawiadomić służby pod numerem 112. Mam nadzieję, że wśród was, ci, którzy gdzieś tam obserwują i zobaczą, to nie tylko pumę, nie będzie takiej chęci przytulenia się, zbliżenia, pogłaskania. No to ta puma to raczej nie jest taki kotek do głaskania. Lepiej od pewnych zwierzaków trzymać się po prostu z daleka. Dla własnego bezpieczeństwa i myślę, że dla bezpieczeństwa zwierzaka również. 17 minut po 8.

0: Reklama.
1: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na Lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.
3: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
4: Dzieje się głośno, dzieje się bardzo sympatycznie i jest mnóstwo widzów na publiczności. Ja się z tego również cieszę, bo to jest naprawdę niezwykłe wydarzenie. Europejska Stolica Młodych Trębaczy właśnie w Kaliszu. Kolejna letnia Akademia Instrumentów Dętych w Blaszanych Plus. To się dzieje i o tym będziemy mówić już za kilka chwil, ale także o tym, że znów kaliskie pola morsowe będą gościć miłośników koszykówki. Szczegóły 8.30.

0: 8:30 minęła, czas na wiadomości. Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Śledztwo w sprawie paszportów covidowych na finiszu. W Kaliszu trwa letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych, 20. Kaliski Streetball.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kończy się postępowanie dotyczące nielegalnego uzyskiwania tzw. paszportów covidowych. Jak poinformował Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, śledczy przygotowują akt oskarżenia. Sprawa prowadzona jest od 4 lutego 2021 roku i objęła łącznie 196 osób. 148 z nich wyłączono do odrębnych postępowań. Chodzi o osoby, które miały korzystać z procederu i uzyskiwać potwierdzenia szczepienia, mimo że faktycznie nie były zaszczepione. Prokuratura przygotowuje teraz akt oskarżenia wobec osób związanych ze sprawą, w tym tych pełniących funkcje pielęgniarskie. Jest już pierwszy prawomocny etap tej sprawy.
4: Aktualnie sporządzany jest akt oskarżenia w przypadku jednej z osoby, która nie była pielęgniarką. W dniu 21 lipca tego roku zapadł już wyrok. Mówimy tutaj o 43-letniej mieszkańce Kalisza, która została uznana winną zarzucanych jej czynów. Wymierzono jej karę roku i tutaj karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kolorowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie.
2: Powiedział Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Śledczy tłumaczą, że postępowanie trwało tak długo m.in. dlatego, że część podejrzanych przebywała poza granicami Polski. Chodziło o zdobywanie fałszywych certyfikatów szczepień, które pozwalały osobom niezaszczepionym korzystać z uprawnień związanych z posiadaniem paszportu covidowego, m.in. podróżować za granicę. Prokuratura podkreśla, że obecnie wykonywane są już ostatnie czynności przed zakończeniem postępowania i sporządzeniem aktu oskarżenia.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Kalisz stał się europejską stolicą młodych trębaczy, a to za sprawą kolejnej edycji Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych, na którą przyjechali młodzi muzycy z Polski i Europy. Uczą się pod okiem najlepszych muzyków.
5: Dla mnie największą radość sprawia to, jak ludzie wyjeżdżają z uśmiechem, jak wykładowcy też są usatysfakcjonowani. Najczęściej przyjeżdżają tutaj właśnie pasjonaci. Radujemy się, że możemy obcować z muzyką. Jest to zrozumienie muzyki, a przy okazji są te kontakty ludzkie, bo muzyka bez odbiorcy nie istnieje. Najważniejsze są na początek te właśnie kontakty międzyludzkie, a później, że możemy razem tą muzyką się pocieszyć. To daje chyba największą satysfakcję.
2: Powiedział Radiu Centrum jeden z wykładowców, profesor Roman Gryń. Do Kalisza przyjechało ponad 300 uczniów i przeszło 50 wykładowców. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Od piątku do niedzieli kaliskie pola marsowe będą gościć miłośników koszykówki ulicznej. W Kaliszu zaprezentują się zawodnicy i kluby z Polski oraz z zagranicy, a wszystko to w ramach 20. Kaliskiego Streetballu.
6: Bardzo serdecznie Was zapraszam. Trudno mi to uwierzyć, ale 20-lecie już za kilka dni, już w piątek. Rozrosło się to pięknie z jednodniowej imprezy. Tam chyba było 17 drużyn. Ten weekend będzie ich około 160 co najmniej. Z wielu krajów świata. No jesteśmy marką tutaj naprawdę bez jakiejś tam fałszywej skromności. Znano w koszykarskim świecie. Ludzie potrafią z Japonii przyjechać za własne pieniądze, żeby tutaj być. Będzie święto koszykówki. Do zobaczenia.
2: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Jasiukiewicz, główny organizator wydarzenia. Rywalizacja w piątek rozpocznie się o 16:30, w sobotę o 11:00, natomiast w niedzielę o 10:30. W razie niepogody zmagania przeniosą się do hali przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku, Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
9: Informacje dla kierowców.
0: Zapraszam w trasę po raz ostatni w godzinach porannych, w których ruch jest miejscami nieco większy. Szybkie przypomnienie w kwestiach remontowych, o tych, o których wiecie, ale oczywiście będę trzymać rękę na pulsie. W Kaliszu na Złotej tutaj się dzieje czasowa zmiana organizacji ruchu. W Ostrowie Wielkopolskim remont ulicy Wrocławskiej i Leduchowskiego. W Pleszewie z kolei przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, więc tutaj także zwróćcie uwagę na tymczasowe oznakowanie i jedźcie ostrożnie. W Krotoszynie dzieje się z kolei na Raszkowskiej na wysokości świateł, no i prace remontowe na ulicy Wiśniowej.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 503 106 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
7: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
8: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Idą zmiany układu na skróconych tablicach rejestracyjnych, ponieważ w województwie mazowieckim kończy się już pula dostępnych numerów dla aut z USA. Nowe przepisy wprowadzą odwrócony układ znaków, gdzie wyróżnik województwa znajdzie się na końcu, co pozwoli zwiększyć pulę dostępnych numerów rejestracyjnych aż o 255 tysięcy. Prace nad nowelizacją rozporządzenia mają zakończyć się w czwartym kwartale tego roku, a zmiany zostały wydzielone z pierwotnego projektu w celu ich szybszego wdrożenia.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: 24 minuty do 9:00.

0: Reklama.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
7: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z tobą do Delikatesów Centrum.
8: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
9: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
10: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski, Odolanowska 60. Intar Kalisz, Wrocławska 48.
0: Reklama.
11: Radio Centrum. Radio Rano.

0: Kalendarz muzyczny.
1: A w kalendarzu muzycznym 20 sierpnia i 1948 rok w West Bromwich w Wielkiej Brytanii urodził się Robert Plant, wokalista, kompozytor, autor tekstów, producent. W latach 1968-1980 był wokalistą grupy Led Zeppelin, a w 1982 roku zadebiutował albumem solo Pictures at Eleven. W 2006 roku piosenkarz został sklasyfikowany na pierwszym miejscu listy 100 najlepszych wokalistów metalowych wszechczasów według Hit Parade. No już teraz mam dla Was z tej solowej płyty Roberta Planta kawałek I Believe. Tak to leciało. Koniecznie zróbcie głośniej.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za kilka chwil kolejne wiadomości z kraju i ze świata. W nich powiemy o upalnych dniach, gdzie będzie tak się działo, o tym za chwilę, ale także o burzeniu Wielkiej Wieży i Białej Drogi w Mikorzynie. Szczegóły w wiadomościach już o 9:00.
2: Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku.
6: Garnitury. Garnitur, który wybrać, ale który?
7: Garnitur! Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-Garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-Garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: Jesteśmy pod wpływem układu niżowego znad Skandynawii, ale ten temat burzowy już tam przechodzi znad naszego regionu. Dziś będzie w południowej Wielkopolsce bardziej słonecznie i dużo cieplej. Na moim radiowym termometrze na razie skromna 20, ale dziś maksymalnie 25, może nawet 26 stopni, wiatr z zachodu. Teraz wieje słabo, 15 km na godzinę i trochę przyspieszy. Na barometrach teraz 1008 hektopaskali. Warunki biometeo są niekorzystne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 9. Radio
3: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zabici w Kijowie, dron w Rumunii. Są nowe dane o kolejnym rosyjskim ataku. Znów w upalnie. Powiemy, gdzie dziś około 30 stopni. Będzie też burzenie Wielkiej Wieży i biała droga, dosłownie w Mikorzynie. Marcin Krzemiński. Do 12 wzrosła liczba zabitych w nocnych, zmasowanych atakach Rosji na Kijów i jego okolice. Rannych zostało ponad 30 osób. Piątek będzie w stolicy Ukrainy dniem żałoby, ogłosił mer miasta Witalij Kliczko. Miejscowe władze przekazały, że rakiety uderzyły w dzielnice mieszkalne i magazyny. Trwa usuwanie skutków ataku. Tomasz Orchowski.
5: Rosjanie wykorzystują to, że Ukraińcy nie mają pocisków do systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. Mogą tylko bezradnie nie patrzeć, jak rakiety uderzają w kolejne cele, ale Kijów broni się jak może. Nad Moskwę miał wysłać 250 dronów. Równocześnie Ukraina cały czas zabiega o większe dostawy pocisków do Patriotów od swoich sojuszników. W związku z nocnym rosyjskim atakiem swoje myśliwce poderwała Polska. Dowództwo operacyjne przekazało, że nie odnotowano naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju.
4: Stało się za to w Rumunii, gdzie jeden z dronów rozbił się w niezamieszkanym terenie w południowo-wschodniej części kraju. Nie odnotowano ofiar ani szkód materialnych. To kolejny bezzałogowiec, który wleciał w ostatnim czasie do Rumunii. Nadal aktualne ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gwałtownymi burzami, choć już tylko na północy Lubelszczyzny oraz w Siedlcach i okolicach. Z kolei na południowym wschodzie uważajcie na silny wiatr oraz upały. W Małopolsce, na Podkarpaciu i na krańcach południowych województwa świętokrzyskiego dziś około 30-31 stopni. Sąd zdecyduje diś, czy youtuber Stu poczeka na proces w areszcie, czy będzie odpowiadać z wolnej stopy. Tydzień temu został przetransportowany z Wielkiej Brytanii do Polski, a zarzuty, jakie usłyszał w polskiej prokuraturze, dotyczą pedofilii i rozpijania nieletnich. Śledczy zebrali 30 tomów akt. Za wszystkie przestępstwa razem youtuberowi grozi do 15 lat więzienia. Wystarczyło kilka sekund i nie ma już śladu po ponad 70-metrowej konstrukcji. W Jastrzębiu-Zdroju wysadzono wieżę szybową po byłej kopalni Jasmos. Użyto do tego 50 kg dynamitu.
6: Samo wiercenie, przygotowanie trwało około 2 tygodni. No, trzeba było wywiercić 1000 otworów strzałowych. W związku z tym musieliśmy przygotować zabezpieczenia.
4: Podsumowuje Krzysztof Dymek, kierownik robót strzałowych. Dodam, że wieża ważyła bagatela 7000 ton. No i weszła. Niemal cała na biało. Droga w podkonińskim Mikorzynie w Wielkopolsce. Trwa tam czyszczenie jezdni, na którą wieczorem rozlała się biała farba. I mowa o niebyle jakiej jezdni, bo to krajowa 25. Wprowadzono tam ruch wahadłowy i mogą się tworzyć zatory. Prace mają potrwać do wieczora.
7: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Kazaszka Jelena Rybakina będzie tej nocy rywalką Igi Świątek w ćwierćfinale turnieju tenisowego w Cincinnati. Wiceliderka rankingu tenisistek wygrała z Rosjanką Dianą Schneider 6-4, 6-4, a broniąca tytułu Polka kilka godzin wcześniej pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-3. Polka znów gra równo i dobrze, mówi komentator tenisa Tomasz Wolfke.
8: Bardzo fajnie, że wypaliło teraz, a nie dopiero jesienią.

0: A Jaga i Kolejorz walczą o fazę ligową Ligi Europy. Pierwsi na boisko wyjdą piłkarze z Białegostoku. O 18:00 podejmą Iberię Tbilisi. Mistrz Gruzji nigdy nie awansował do fazy ligowej rozgrywek europejskich pucharów, ale jak zaznaczał trener Adrian Siemieniec, nie oznacza to łatwego spotkania.
1: Myślę, że na tym etapie, na którym dzisiaj jesteśmy, można oczekiwać, że to nam przyjdzie prosto. Dlatego nastawiamy się na trudny dwumecz.
0: Lech Poznań też będzie grać u siebie z mistrzem Szwajcarii FC Thun. Podopieczni duńskiego trenera Nilsa Frederiksena będą jednak musieli sobie radzić w nieco okrojonym składzie. Z powodu kontuzji zabraknie m.in. kapitana Michaela Isaka. Jeden z największych talentów niemieckiej piłki, Jamal Musiala, ma zaburzenia neurologiczne. Zawodnik Bayernu Monachium poinformował, że to one były przyczyną tego, że podczas meczów towarzyskich bawarskiego klubu zasłabł 2 razy w ciągu ostatnich 4 dni.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut po godzinie 9:00. Dla niektórych dzień się dopiero rozpoczyna. No to dzień dobry, niech to będzie dla was dobry dzień. Ale są tacy, którzy już dosyć wcześnie na nogach i będą pewnie łapać za kolejną kawę, więc życzę wam smacznego w kwestiach pogodowych. Dziś i jutro bardzo przyjemnie, jeszcze ciepło, więc skorzystajcie, jeżeli tylko się da, bo kolejne dni znów przenoszą nam opady deszczu i niższe temperatury. Czy lato się z nami będzie już powoli żegnać? No taka kolej rzeczy, że skoro sierpień, to już powoli dzień nam się skraca i robi się coraz chłodniej, ale uzbrojmy się w cierpliwość. Niektórzy narzekali przecież na upały, no to bardzo proszę, będziecie mieli teraz nieco chłodniej, ale są tacy sprytni, którzy zostawili sobie urlop na ten czas, kiedy inni będą w Polsce marnąć i kiedy dzień będzie krótki, a oni będą cieszyć się latem. To trzymam kciuki za wasze urlopy, gdziekolwiek jesteście.
2: Dzień dobry z Kalisza.

0: Reklama.
1: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 rat 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa, rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
5: Castorama!
6: W teorii okazje na ogród się skończyły.
5: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
8: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
0: Reklama.
9: Radio Centrum. Radio Rano.

0: To teraz trochę na sportowo, a trochę to mało powiedziane, bo są tacy, którzy dokonują naprawdę niesamowitych czynów. I tak jest z Romanem Fickiem, pochodzącym z małopolskiej Skawicy, który, uwaga, jako pierwszy człowiek w historii przebiegł przez góry skandynawskie w formule self-suffered, czyli bez wsparcia osób z zewnątrz. Ile biegł? No sporo biegł, bo to 40 dni, 11 godzin, 2700 kilometrów. Dotarł do punktu latarni morskiej w Norwegii. Lindesnes, a jeżeli chodzi o samą trasę, nie była łatwa, bo tam brak wytyczonych szlaków, przez bagna, przez torfowiska. To wszystko było niemalże niemożliwe do zaplanowania. Dodatkowo biegacza nękały przeróżne kontuzje, jak na przykład utrata paznokcia. Na bardziej odludnych terenach miał też problemy ze zdobyciem jedzenia. Warto było, sam mówi, warto było przeżyć 95% cierpienia i 5% radości dla rekordu. To już od kilku lat było jego marzenie, więc gratulacje. Jest jeszcze jeden, który z kolei nie biega, ale pływa, bo dopłynął na Grenlandię. Dariusz Bolowiak, który od lat przekracza granice żeglarskie. 4 tygodnie na północnych wodach, Morze Arktyczne, okolice Islandii, Grenlandia. Dla wielu osób taka wyprawa byłaby przygodą życia, ale dla niego to także kolejny etap wieloletniej żeglarskiej drogi. To żeglarz pochodzący z Koła jest osobą niewidomą, ale od 2012 roku ponownie regularnie wychodzi w morze z pełnoprawnym członkiem załogi. Pięknie się dzieje, małymi kroczkami do przodu, nie musicie od razu biec maratonów, czy płynąć gdzieś bardzo daleko, czy pokonywać nie wiadomo jakie trudności. Ważne, że dzisiaj rano wstaliście do pracy i życzę Wam wytrwałości w dobrym kierunku, bo tym właściwym, weekendowym, już prawie 19 minut po godzinie 9.
1: Muzyka, jaką lubisz, od samego rana.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Za chwilę kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. No i jest wyzwanie ukończone. Cel akcji pomaganie, zajechanie osiągnięte. Oni i jeździli, i zbierali, i działo się mnóstwo przeróżnych atrakcji. To wszystko dla Basi z Jarantowa w gminie Blizanów, która zmaga się z czterokończynowym porażeniem mózgu. Celem było zebranie całkiem niezłej kwoty. No i udało się. Nawet więcej. O tym i nie tylko w wiadomościach o 9.30.
2: Reklama.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
4: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881 124 125.
5: Brzoskwiniowa Polana.
6: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
7: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
8: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama.

0: Minęła godzina 9.30, czas na kolejne wiadomości z południowej Wielkopolski. Te przedstawi Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Cel akcji Pomaganie Zajechaniem osiągnięty. Niskie stany zapasów krwi, a w sporcie remis biało-czerwonych Pasiaków z Ostrowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaledwie 15 zamiast 30 dni potrzeba było do ukończenia specjalnego wyzwania, które ogłoszono w ramach 8 edycji akcji Pomaganie Zajechanie. Tajemniczy sponsor zobowiązał się do wpłaty 5000 zł na zbiórkę, a warunek był jeden. Trzeba było zebrać 20 tysięcy kilometrów udokumentowanej aktywności fizycznej. Swoją cegiełkę mógł dołożyć każdy i jak widać znalazło się wiele osób, które swoje kilometry przekuły we wsparcie akcji.
3: Chcieliśmy Wam bardzo podziękować za wielkie wsparcie w challenge'u, w zbieraniu kilometrów. Udało się to zrobić w 15 dni, mimo tego, że mieliście 30 dni. Zebraliśmy 20 tysięcy kilometrów.
4: Także dziękujemy wszystkim gorąco i serdecznie z całego serca. Tym, którzy nawet malutką cegiełkę, nawet jeden kilometr dołożyli, ale dołożyli, byli razem z nami. A przede wszystkim dziękujemy tajemniczemu sponsorowi, który już wpłacił pieniążki na konto naszej tegorocznej bohaterki Basi.
2: Przekazali w mediach społecznościowych Maciej i Rafał z akcji Pomaganie Zajechanie. Zbiórka prowadzona jest dla Basi z Jarantowa w gminie Blizanów, która zmaga się z czterokończynowym porażeniem mózgu. Celem było zebranie blisko 90 tysięcy złotych, ale licznik zbiórki przekroczył już 100 tysięcy, a swoją cegiełkę można dorzucić aż do końca roku.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Nadal są bardzo niskie stany zapasów krwi grup 0RH+, 0RH-, a także ARH+, i ARH- oraz BRH- oraz BRH+. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu potrzebna jest pilna pomoc mieszkańców z południa Wielkopolski w pozyskiwaniu tego bezcennego i niezastąpionego leku. Okres wakacyjny to jeden z najtrudniejszych momentów w zapewnieniu ciągłości działalności kaliskiego CKIK ze względu na mniejszą liczbę dawców, większą liczbę wypadków drogowych, ale też krótkiego terminu ważności składników krwi.
5: Zwracamy się z prośbą do społeczeństwa, żeby każdy sobie indywidualnie podjął decyzję. Jeżeli tylko stan zdrowia pozwala, to prosilibyśmy o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu lub do oddziałów terenowych lub do zgłaszania się na akcje poboru krwi, które każdego dnia są organizowane w terenie i również w dni wolne od pracy takie akcje są organizowane w terenie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Małgorzata Tarnawska, dyrektorka ECKiK. Trzeba pamiętać, że jedynym źródłem krwi i jej składników jest tylko drugi człowiek. Oddanie krwi trwa zaledwie kilkanaście minut. Można też oddać osocze i płytki krwi, które są niezwykle cenne dla pacjentów onkologicznych. Ostrowia 1909 nadal bez zwycięstwa w tym sezonie, ale uratowała remis w środowy wieczór na boisku za parowozownią w meczu z Nielbą Wągrowiec. Biało-czerwone Pasiaki przegrywały po kwadransie, choć powinny prowadzić. Wyrównały w 27 minucie po golu Nikodema Siewiery, ale jeszcze przed przerwą ponownie przegrywały. Remis 2-2 w 85 minucie uratował Jakub Kramarczyk. W tym sezonie nie chcielibyśmy drżeć do końca utrzymanie, powiedział Radiu Centrum Andrzej Kryjom z zarządu Ostrowi 1909.
6: Naszym celem jest środek tabeli, tak sobie założyliśmy i patrząc na to, w jakim składzie jesteśmy, powinniśmy to osiągnąć, chociaż ten początek, jak widać, no nie jest łatwy.
7: Liga jest na porównywalnym poziomie jak w poprzednich rozgrywkach, czy może siła zespołu się zmieniła?
6: Na pewno się pozmieniały zespoły, myślę, że na pewno znowuż będzie Mieszko, mocny Polonia, chociaż Obra Kościan, która też się tam powzmacniała, także no zobaczymy, będzie na pewno ciekawsza i bardziej wyrównana moim zdaniem.
2: Niepokonana po spadku do czwartej ligi jest Pogoń Nowe Skalmierzyce, która po zwycięstwie na inaugurację w środę zremisowała drugi mecz z rzędu, ratując w doliczonym czasie gry punkt w meczu z Polonią Chodzież. Gola na wagę remisu zdobył Adrian Cierpka. Pogoń z 5 punktami jest 7 w tabeli, a Ostrowia zajmuje 15 miejsce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Reklama.
1: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.

18 minut do godziny 10. Jeszcze urlopowo, jeszcze jakieś wyloty i bardzo proszę i za każdym razem ten sam problem w kwestii miejsc w samolocie. I kolejny pasażer znalazł się w niezręcznej sytuacji, gdy stewardesa poprosiła go o zmianę miejsca, żeby ojciec mógł usiąść obok swojego 12-letniego syna. Mężczyzna odmówił, ponieważ za swój fotel przy oknie dodatkowo zapłacił, a w zamian miał otrzymać miejsce środkowe kilka rzędów dalej. Jego decyzja oczywiście wywołała burzę internautów, bo internauci mają zawsze najwięcej do powiedzenia. No właśnie kwestia płatnej rezerwacji miejsca stała się punktem wyjścia do gorącej dyskusji w sieci. No właśnie, czy oddać swoje miejsce przy oknie, przesiąść się kilka rzędów, żeby ojciec mógł usiąść z synem, czy nie? No pasażer miał prawo, zapłacił, usiadł sobie przy oknie tam, gdzie chciał i zmiany odmówił. No ale są oczywiście tacy, którzy pokrytykowali, powiedzieli, co myśleli. Pasażer stwierdził, że jest mu przykro, ale woli zachować swoje miejsce. Dla członkini załogi nie stanowiło to także problemu. Pasażer nie zmienił zdania, gdy sam ojciec poszedł do podróżnego i poprosił o zmianę. Podkreślił, że syn ma dopiero 12 lat, że to tylko kilka rzędów i tak dalej, argumentacji nie było miejsca. No właśnie, no ale są też tacy, którzy zastanawiają się, dlaczego się oczekuje, że zrezygnuje z miejsca, za które zapłacił. I za każdym razem to samo. Szkoda, że nie piszą, jak daleko ta podróż i ile godzin trwała. Błędne koło, jeżeli chodzi o kwestie tych zmian i kwestie związanych właśnie z pasażerami przeróżnych lotów. Dobrze by było zachować we wszystkim zdrowy rozsądek i zimną krew. No właśnie, zdrowy rozsądek to jest słowo klucz.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: W najbliższych wiadomościach na sportowo Iga Świątek. Coraz bliżej obrona tytułu w Cincinnati. O tym więcej w wiadomościach już o godzinie 10.
2: Reklama.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tendy, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24.pl.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
7: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
8: Więcej na www.cki.s.kalisz.pl.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na dziś.
2: W tej pogodzie dzisiaj z przejaśnieniami. Chmur też było i miejscami trochę jeszcze pokropiło. Teraz 20 stopni. Dziś w południowej Wielkopolsce do 26. Wiatr z zachodu wieje teraz słabo i niewiele przyspieszy ciśnienie. Jeszcze jest stabilne, biomet niekorzystny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 10. Radio Centrum.
1: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: 12 ofiar śmiertelnych jutro w Kijowie żałoba po kolejnym rosyjskim ataku. Trwa walka o ochronę przed złotą algą zbiornika Dzierżno-Duże. Iga Świątek coraz bliżej obrony tytułu w Cincinnati. Marcin Krzemiński. Piątek będzie dniem żałoby w Kijowie. W wyniku nocnych masowych rosyjskich ostrzałów miasta zginęło co najmniej 12 osób, a ponad 30 zostało rannych. Tragiczny bilans rośnie z godziny na godzinę, bo ratownicy przeszukują gruzowiska i wyciągają spod zawalonych budynków kolejne ciała. Rosjanie zaatakowali także na południu i zachodzie Ukrainy. Rakiety uderzyły w 28 różnych miejsc. W Polsce tymczasem po raz pierwszy od wybuchu pełnoskalowej wojny w Ukrainie mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny dostali nad ranem SMS-y z informacją, że trwa zmasowany atak na zachodzie Ukrainy. To zmiana procedur, mówi rzecznik Rządowego Centrum Bezpieczeństwa Piotr Błaszczyk.
5: Jest to wynik przeglądu tego, co zadziało się w ostatnim czasie, przeglądu procedur i schematów działania. I rzeczywiście według wypracowanego rozwiązania w przypadku tego typu sytuacji w przyszłości takie komunikaty będą się pojawiały.
4: 30 lipca, gdy na Lubelszczyźnie spadła rosyjska rakieta i zawyły syreny alarmowe, mieszkańcy nie dostali żadnych informacji. Według nowych zasad Rządowe Centrum Bezpieczeństwa będzie wysyłało alerty o zmasowanych atakach rosyjskich w Ukrainie przy polskiej granicy. Ponowi je, gdy pojawi się bezpośrednie zagrożenie atakiem z powietrza. Trwa walka o ochronę przed złotą algą zbiornika Dzierżno-Duże blisko kanału Gliwickiego, gdzie złota alga znów sieje spustoszenie. Jak mówi Linda Hoffman z Wód Polskich.
6: Podwyższyliśmy istniejące zestawki tego jazu, tak aby uniemożliwić ewentualne przedostawanie się wody z kanału właśnie do zbiornika, a tak mogłoby się wydarzyć w sytuacji na przykład intensywnych opadów deszczu.
4: Chodzi o zestawki tak zwanego jazu piętrzącego, a zbiornika przed złotą algą bronią również sami wędkarze układający worki z piaskiem. Dziś na stacjach paliw nieco drożej niż wczoraj. Według rozporządzenia ministra energii benzyna 95 może maksymalnie kosztować za litr 6 zł i 49 groszy. To wzrost o 3 grosze. Olej napędowy z kolei 7,52. To podwyżka w stosunku do wczoraj o 5 groszy. Iga Świątek znów wygrywa i jest na dobrej drodze do kolejnego triumfu i obrony tytułu w Cincinnati. Polka pokonała wczoraj w 2 setach francuskę Diane Parry, Błażej Kulesza.
7: Polka zameldowała się po raz 30 w ćwierćfinale turnieju rangi 1000, co organizatorzy tuż po zwycięstwie nad Parry Polce przypomnieli. Ta, jak przyznała w wywiadzie udzielonym jeszcze na korcie, niespecjalnie zaprząta sobie tym głowę.
8: Zazwyczaj po turnieju lubię trochę popatrzeć na liczby i statystyki, ale podczas meczu skupiam się tylko na grze. Nie ma to znaczenia, czy druga runda, czy ćwierćfinał.
7: Polka gra dobrze i równo, a przede wszystkim

0: Reklama.
1: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku!
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
4: Castorama!
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
4: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. W Castoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: Czyli co tam żeśmy wygooglali najlepszego?
1: Co w świecie celebrytów, wokalistów, ponoć napięcie na linii Zenek Martyniuk, Jacek Kawalec. Wokalista Disco Polo zamierza pozwać aktora i od niedawna frontmana, do niedawna frontmana Budki Suflera za to, że twierdzi, że Martyniuk śpiewa z playbacku. Oj, jak Zenkowi można zarzucić takie rzeczy. Wszystko zaczęło się od oświadczenia perkusisty Budki Suflera, który teraz jest liderem. W trakcie pewnej podróży przed koncertem w Ustroniu ponoć zaczęły spływać dziwne informacje, dziwne i smutne, dotyczące treści słowno-muzycznych zamieszczonych w internecie przez jednego z wokalistów, czyli Jacka Kawalca, uderzających w sposób prześmieszczy w postać artysty. Zenon Martyniuk i jego wielbiciele zaapelowali w mediach społecznościowych. No i pojawiły się przeprosiny od perkusisty za nagranie, w którym Jacek Kawalec, wokalista Budki Suflera, parodiuje śpiew lidera zespołu Akcent i zarzuca mu, że ten śpiewa z playbacku. Na polskim rynku muzycznym jest wystarczająco dużo scena, mówią, i miejsca jest dostatek dla wszystkich. Wystarczy zapewnia, że gdzieś też są ludzie, dla których jesteśmy za mali. Zenek się broni, dla tych, którzy Zenka kochają, niech śpiewa. Jak ktoś lubi ponarzekać, to zawsze znajdzie sobie pewnie jakiś powód. Ale panowie, nie kłóćcie się, po co?

0: llorar.
1: Reclama.
2: Garniture, garniture, tury de brać, ale który?
3: Garnitur.
4: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
5: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs! Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
6: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
1: Reklama.
7: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Kolejne wiadomości już za kilka chwil. W nich powiemy o dniu otwartym w Zagrodzie Pokazowej w Gołchowie. My też tam będziemy. No i koncercie na wodzie, który odbędzie się w Krotoszynie. Takie wydarzenia, o których powiemy więcej w wiadomościach już o godzinie 10:30. Tymczasem Tina Turner i Foreign Affair.

0: 10:30 minęła. Czas na wiadomości w studiu Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dzień otwarty w Zagrodzie Pokazowej w Gołchowie. Koncert na wodzie w Krotoszynie, a w sporcie pierwsza porażka piłkarzy KKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już w tę niedzielę będzie można wziąć udział w dniu otwartym w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Zapisy cały czas trwają.
3: Będzie to doskonała okazja, by zagrody żubrów, koników polskich, danieli i dzików zobaczyć z perspektywy zwierząt. W centrum wydarzenia znajdzie się żubr, największy ssak lądowy Europy, symbol polskiej przyrody i jeden z najbardziej wymownych przykładów skutecznej ochrony gatunkowej. Spotkanie będzie jednak czymś więcej niż tylko możliwością obserwowania tych niezwykłych zwierząt. To także opowieść o historii odbudowy populacji żubra, pracy leśników, znaczeniu hodowli zachowawczej, odpowiedzialnej opiece weterynaryjnej oraz o tym, jak ważną rolę w ochronie przyrody odgrywa edukacja.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka prasowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9:00 pokazowym karmieniem żubrów, ale to nie jedyne atrakcje, które zaplanowano na ten dzień.
3: Od 9:30 do 14:00 co pół godziny zaplanowaliśmy zwiedzanie gospodarczej części zagrody w 15-osobowych grupach z przewodnikiem. O godzinie 15:00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu imię dla żubra. O 16:00 rozpocznie się spotkanie z ekspertami. Profesor dr habilitowaną Wandą Olech-Piasecką, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów oraz z doktorem habilitowanym Wojciechem Bieleckim. Będzie to czas na rozmowę i pytania dotyczące działalności zagrody, hodowli żubrów, historii gatunku, jego zachowania i zwyczajów. Dzień zakończy się o 17:00 pokazowym karmieniem zwierząt połączonym z lekcją edukacyjną.
2: Dodała Anna Błaszczyk, co ważne, wejście do części gospodarczej pokazowej zagrody zwierząt będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu, a numer telefonu oraz godziny przyjmowania zgłoszeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Już w ten piątek warto wybrać się do Krotoszyna, gdzie czeka nas kolejna odsłona koncertu na wodzie.
4: O godzinie 20:00 na Krotoszyńskim Błoniu odbędzie się koncert na wodzie, gdzie wystąpi zespół Le Camembert z naszego partnerskiego miasta Fontaine-la-Comte. To będzie wieczór pełen francuskiej muzyki, dobrej atmosfery i okazja do spotkania z naszymi zagranicznymi przyjaciółmi.
2: Powiedziała Radio Centrum Zuzanna Kozina-Błauciak, dyrektorka Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. A wstęp na koncert oczywiście jest wolny. Pierwszej ligowej porażki w tym sezonie doznali piłkarze KKS-u Kalisz. W środowy wieczór w meczu czwartej kolejki Betclic trzeciej ligi Kaliszanie ulegli na własnym boisku Noteci Czarnków 0-1 i choć gospodarze dominowali na boisku i mieli więcej okazji strzeleckich, to rywale objęli prowadzenie w 80. minucie po celnym strzale Szymona Piekarskiego. Jak się okazało, był to gol na wagę zwycięstwa gości, a mecz podsumował Radiu Centrum trener KKS-u Kalisz Artur Derbin.
5: Zaczęliśmy ten mecz z dobrą energią, sporo sytuacji takich po odbiorach, zwłaszcza bo tak intensywnie rozpoczęliśmy ten mecz. Sytuacja Michała Biskupa w słupek, na koniec tej pierwszej połowy sytuacja Karola Danielaka i faktycznie też przyzwoicie rozpoczęliśmy drugą część tych zawodów. Natomiast jedna z akcji przeciwnika i dobre uderzenie. Niestety dzisiaj przegrywamy.
2: Po tej porażce kaliski zespół z dorobkiem 7 punktów spadł na 7 miejsce w tabeli. W kolejnym ligowym starciu w tę niedzielę Kaliszanie zmierzą się na wyjeździe z Bałtykiem Koszalin.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Reklama.
2: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
1: Reklama.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Już za chwileczkę kolejne wiadomości, a w nich powiemy o lewym, jak tam za oceanem sobie radzi i Legoli strzela. Szczegóły już o godzinie 11, a skoro 11 zbliża się wielkimi krokami, to na mnie już czas i pora. Trzymajcie się ciepło, do usłyszenia, cześć. Pa, po wiadomościach Michael Jackson, Dirty Jana. I już za kilka chwil radiowa stary przejmuje Grażyna Marciniak. Karolina Romka, trzymajcie się, hej.
2: Reklama.
3: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
4: Brzoskwiniowa Polana.
5: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna.
6: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
7: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
8: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
2: Reklama.

0: Sam. Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: W tej pogodzie dzisiaj niebo mocno zachmurzone, ale z większymi przejaśnieniami, maksymalnie do 25-6 stopni w południowej Wielkopolsce. Wiatr na razie wieje słabo, warunki biometeo są niekorzystne, a ciśnienie jeszcze jest stabilne.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 11.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Synoptycy uspokajają, doniesienia o możliwych wielkich ulewach są przesadzane. Rośnie liczba ofiar i rannych w kolejnym ataku na Kijów. Robert Lewandowski z kolejnym golem za oceanem. Marcin Krzemiński. Monitorujemy sytuację, na razie dużego zagrożenia nie widać, uspokaja Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Chodzi o pojawiające się w mediach społecznościowych informacje o rekordowych ulewach, które mogą dotknąć południową Polskę. Niektóre wpisy ostrzegają nawet przed powtórką sytuacji z 2024 roku, kiedy Dolny Śląsk i Opolszczyznę nawiedziła powódź. To przesadzone prognozy, często oparte na jednym skrajnym modelu pogodowym, mówi Piotr Szuster z IMGW.
6: Rzeczywiście w sieci pojawiają się doniesienia o zwiększonych sumach opadów. W tej chwili przewidujemy, że te opady nie będą jakieś katastrofalne. Cały czas to monitorujemy, obserwujemy, zdajemy sobie sprawę z powagi sytuacji. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji do tej, która wystąpiła w 2024 roku.
5: Synoptycy przyznają jednak, że końcówka sierpnia będzie faktycznie deszczowa. 12 ofiar w samym Kijowie, jedna w obwodzie kijowskim, około 40 osób rannych. To aktualne dane po nocnym rosyjskim ataku, które przekazał prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że świat nie reaguje na rosyjskie ataki w odpowiedni sposób, ponieważ nie dostarcza broni do zwalczania rakiet balistycznych. Minister Marcin Kierwiński z kolei zapewnia, zawsze gdy podrywane są nasze myśliwce, by patrolować przestrzeń powietrzną, będziemy wysyłać SMS-y. Chodzi o komunikaty Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Dziś ostrzeżenie dotyczące rosyjskiego ostrzału zachodniej Ukrainy otrzymali mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia.
7: Będziemy wysyłać SMS-a nie mówiącego o tym, że nadchodzi zagrożenie, tylko że potencjalnie, żeby każdy był przygotowany.
8: Wyczulić na śledzenie kolejnych komunikatów.
7: Dokładnie tak. I potem ta procedura, którą zapowiedzieliśmy, że zawsze po tego typu SMS-ie będzie też procedura odwołująca. Modyfikujemy procedury, wyciągamy wnioski.
5: Bo to efekt zmian w komunikacji po tym, jak 30 lipca na Lubelszczyznę wleciała i spadła rosyjska rakieta. Minionej nocy z kolei dron wtargnął w przestrzeń powietrzną Mołdawii. Nadleciał od strony Ukrainy i przebywał na terenie Mołdawii przez co najmniej 6 minut. Nie ma informacji ani o ofiarach, ani o zniszczeniach. Przypomnę, że dron rozbił się też w niezamieszkanym terenie w Rumunii. Tu na szczęście też nie ma poszkodowanych i strat. Płace w lipcu miesiąc do miesiąca wzrosły w Polsce przeciętnie o nieco ponad 1% i prawie 7% w porównaniu z lipcem rok temu, informuje Główny Urząd Statystyczny. Wynika to z wypłat premii, nagród i odpraw emerytalnych. Robert Lewandowski zdobył bramkę z rzutu karnego, a jego zespół Chicago Fire pokonał na wyjeździe Orlando City 2-1 w meczu MLS. To trzecia bramka w amerykańsko-kanadyjskiej lidze piłkarza, który, dodajmy, jutro kończy 38 lat. Dodam też, że mecz przerwano na prawie 2 godziny z powodu burzy.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Mocny akcent muzycznie, 4 minuty po godzinie 11, jeszcze przed południem, ale możemy już tej energii troszkę wziąć z muzyki, a będzie jeszcze więcej w ciągu najbliższych minut. No i oczywiście informacje z kraju, ze świata, z regionu. Grażyna Marciniak, dzień dobry, cześć. Ja

0: Reklama.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

już 20 sierpnia w kalendarzu, jak to wszystko mija bardzo szybko. Lato jeszcze jest, dzisiaj jest Dzień Komara, ale wcale nie dlatego, że one tak bardzo intensywne są o tej porze. Tyle tylko, że to jest na pamiątkę ustanowienia takiej informacji, że komary przenoszą malarię między ludźmi. A przy okazji można sobie też metaforycznie podejść do tego święta i zrobić taką małą drzemkę w pracy. 16 minut po 11.

0: Jeśli gołków, to żubry, jeśli żubry, to gołków. I dzień otwarty w pokazowej zagrodzie zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej. Zapisy trwają, a jest bogaty program od rana. O 9:00 pokazowe karmienie żubrów. W ciągu dnia między innymi też nastąpi rozstrzygnięcie konkursu Imię dla żubra. 11:30 szczegóły dotyczące właśnie tego dnia, a w niedzielę Studio Live, czyli Radio Centrum na miejscu i będziemy na pewno łączyć się także i tutaj z tymi gośćmi, którzy przybędą do naszego mobilnego studia Radia Centrum. 11:30, szczegóły.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku!
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Nissan Polody. Kalisz Złota 60. www.polody.pl.
2: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L. Nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem
9: z doktorem Radosławem Nawrockim, dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu porozmawiamy o wysokich ocenach ewaluacji wydziału, uprawnieniach do prowadzenia doktoratów, a także o inwestycjach wydziału w przyszłym roku akademickim. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla Ciebie.

0: 11.30, co w regionie? O tym opowie Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 49 pytań radnego do prezydenta Kalisza. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na estradę folkloru w Zdunach. Lekkoatleta Patryk Wykrota zniknął przez chorobę.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Radny Koalicji Obywatelskiej Dariusz Grodziński domaga się wyjaśnień w sprawie utrzymania zieleni w rejonie 7, obejmującym m.in. cenny przyrodniczo i historycznie Park Miejski w Kaliszu.
3: W obszernej interpelacji, która zawiera aż 49 zagadnień, radny Dariusz Grodziński pyta prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego między innymi o powody wyłączenia tego rejonu ze standardowego przetargu i zastosowania specjalnej procedury związanej ze specjalną strefą rewitalizacji. Jak czytamy w przekazanym włodarzowi dokumencie, postępowanie przetargowe było kontrolowane przez Urząd Zamówień Publicznych, a w lipcu bieżącego roku zostało unieważnione. Grodziński chce też wiedzieć, co było powodem zmiany decyzji i powrotu do klasycznego przetargu. Pyta również o sposób wykorzystania prawa opcji w poprzedniej umowie ze Spółdzielnią Socjalną Zielony Kalisz i o wszystkie wydatki związane z utrzymaniem rejonu 7 w tym roku. Bo jak zwraca uwagę radny, część prac w Parku Miejskim mogli wykonywać pracownicy PUK-u. Rajca chce ustalić, na czyje zlecenie pracowali, kto za te usługi płacił i czy PUK był podwykonawcą. Dariusz Grodziński domaga się od miasta szczegółowych odpowiedzi oraz udostępniania dokumentacji dotyczącej przetargów, umów, faktur, prawa opcji i kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Radny podkreśla, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze na utrzymanie miejskiej zieleni i czy deklarowany cel rewitalizacyjny był rzeczywiście realizowany. Kasia Gurcewicz, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W tę niedzielę w Zdunach w powiecie krotoszyńskim odbędzie się ostatnia z trzech estrad folkloru 2026, którą organizuje Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu we współpracy ze Zdunowskim Ośrodkiem Kultury. W programie wydarzenia zaplanowano występy tancerzy, śpiewaków oraz muzyków ludowych z południowo-wschodniej Wielkopolski. Goście zobaczą tradycyjne tańce i regionalne stroje ludowe. Wśród atrakcji będą również targi sztuki ludowej z pokazem regionalnych haftów i koronek, bibułkarstwa, skrzyń i instrumentów ludowych. Zwieńczeniem dnia będzie potańcówka. Wydarzenie odbędzie się w starej kaflarni w Zdunach. Początek o godzinie 15, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Stracił cały sezon halowy i letni. Słuch po nim zaginął, a teraz, kiedy już wszystko zmierza ku dobremu, opowiedział o problemach, z którymi borykał się od stycznia tego roku. Mowa o Patryku Wykrocie, świetnym sprinterze Stali Ostrów, którego nagle życie wywróciło się do góry nogami. Nie na skutek kontuzji, którą można wyleczyć, a choroby, jaką trudno było zdiagnozować.
4: No, powodem tego są problemy zdrowotne, które gdzieś tam w styczniu mnie dopadły i na początku w sumie były to problemy z zapaleniem ucha, potem okazało się, że gdzieś tam też miałem zapalenie błędnika, nie do końca się to wszystko dobrze zagoiło, ja też w sumie się trochę tym zacząłem mocno stresować, no w związku z tym, że wiadomo, to zaburzenia równowagi i tak dalej, więc pod znakiem zapytania dla mnie wtedy była ta moja kariera. No i jeździłem po różnych lekarzach, ale wszystko było okej. Okay. Zacząłem normalnie funkcjonować, no to wszystko zaczęło wracać do normy i teraz już wchodzę na te obciążenia treningowe powoli. Tak z głową wszystko wydaje się być okej, okay, także no myślę, że już w sezonie halowym będę chciał się pokazać.
2: Powiedział Radiu Centrum Patryk Wykrota, utytułowany ostrowski lekkoatleta. Docelowy dla 26-latka będzie przyszłoroczny sezon letni. Sportowiec wierzy, że to, co najgorsze już za nim i w przyszłości nie tylko na wiąże, ale także poprawi wyniki na 100 i 200 metrów, które osiągał 3-4 lata temu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Wiara jest, nadzieja, zdrowia i dobrej kondycji życzymy. 24,5 minuty do godziny 12. No i oczywiście dobrych wyników.

0: Reklama.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: Najlepsze zakupy szkolne to te odhaczone. Nie czekaj na dzwonek. W Black Red White do 23 sierpnia biurka, krzesła, regały, lampki i setki innych mebli i dodatków do 60% taniej. Do tego setki produktów w stale niskich cenach i 20 razy 0%. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.

0: Magnetyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Łopatka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Reklama.
4: Radio Centrum.
5: Radio na wakacje.

0: House Balls to utwór grupy AC/DC z siódmego albumu zespołu Back in Black z 1980 roku. Między innymi piosenka znalazła się na ścieżce dźwiękowej do filmu Stephena Kinga Maksymalne przyspieszenie z 1986 roku. I z tych lat 80. wracamy do tu i teraz, 10 minut do 12.
1: Radio Centrum. Kierunek

0: Jeśli ktoś wraca z nadmorza, to czeka go niespodzianka, taka niezbyt przyjemna, bo na autostradzie A1 rozpoczyna się właśnie remont kolejnego odcinka między Gdańskiem a Toruniem i ten temat drogowy między innymi w wiadomościach za 6 minut w południe na antenie Radia Centrum. A przed nami też nieprzespana noc dla tych, którzy będą chcieli śledzić Igę Świątek i jej kolejne spotkanie dzisiaj z Jeleną Rybakiną. Szczegóły już również za kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Sporo chmur w regionie, na 23 stopnie teraz z 24 miejscami, w regionie 25 maksymalnie. Wiatr dzisiaj słaby i umiarkowany z południowego zachodu i z zachodu. Biometr jest niekorzystny, ciśnienie na razie stabilne, a nad południe i południowy wschód kraju napływa wyraźnie cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Jesteśmy pod wpływem układu niżowego znad Skandynawii.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 12.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Zagrzmi i popada. 8 regionów z burzowymi alertami. Rusza remont na autostradzie A1. Powroty z wakacji mogą być trudne. Policjanci namierzyli podejrzanego o wyrzucenie żywych świnek morskich do śmieci. Mirjam Lipińska. Znów są ostrzeżenia przed burzami. Najbardziej gwałtowne mogą być w województwie świętokrzyskim, a także w części opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego, podkarpackiego, a także w północnej połowie Małopolski i Lubelszczyzny. Tam są ostrzeżenia drugiego stopnia. Może spaść aż 50 mm deszczu i będzie silnie wiało. W porywach nawet do 110 km na godzinę. Grzmieć zacznie miejscami już po południu. Z kolei dla reszty Małopolski, Lubelszczyzny i Podkarpacia są ostrzeżenia pierwsze najniższego stopnia, ale tam także ulewy, spadnie do 35 mm deszczu. Mieszkańcy Lubelszczyzny i Podkarpacia o świcie dostali dziś alerty RCB w związku z prewencyjnym poderwaniem przez Polskę myśliwców w trakcie rosyjskiego ataku na Ukrainę. Taką nowość zapowiadało już wcześniej MSWiA. To po to, by zapobiec ewentualnej panice. Minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński jest zdania, że każdorazowe rozsyłanie alertów w takim przypadku jest słuszne i potrzebne.
6: Musimy to jakoś sobie wszyscy wyważyć, mówiąc zupełnie wprost. Tutaj nie ma wersji pośredniej. Albo informujemy o tym potencjalnym zagrożeniu, działamy prewencyjnie, albo czekamy do ostatniej chwili, licząc się z tym, że nie o każdym zagrożeniu jesteśmy poinformować w stanie na bieżąco.
5: Po tym, jak myśliwce wróciły do baz, czyli po około 2 godzinach, alert odwołano. Kierowców wracających z wakacji nad morzem czeka przykra niespodzianka. Na autostradzie A1 rozpoczyna się właśnie remont kolejnego odcinka między Gdańskiem a Toruniem. Prace drogowców mogą uprzykrzać życie kierowcom, zwłaszcza w weekendy, i spowodować spore korki. Remont rusza dziś na jezdni w kierunku Torunia między węzłami Warlubie i Nowe Marzy. Kierowcy mają tam do dyspozycji tylko jeden pas, podobnie zresztą jak w stronę Gdańska, gdzie też trwa remont między węzłami Pelplin i Kopytkowo. Wyrzucał żywe świnki morskie do śmietnika. Policjanci namierzyli 84-latka z Siemianowic Śląskich, który w ten sposób pozbył się w sumie kilkunastu gryzoni. Funkcjonariusze szukali sprawcy od czerwca. Udało się kilka dni temu, gdy w kolejnym koszu na śmieci znaleziono 8 świnek morskich.
7: Podczas przeszukania mieszkania policjanci znaleźli kolejne 3 świnki morskie.
5: Mówi młodszy aspirant Dorian Mitas z siemianowickiej policji. Mężczyzna usłyszał zarzut usiłowania uśmiercenia zwierząt. Grożą mu 3 lata więzienia. Świnki morskie trafiły już pod opiekę wolontariuszy. Kibiców tenisa w Polsce czeka nieprzespana noc. O 1:00 naszego czasu na korcie w Cincinnati rozpocznie się mecz Igi Świątek. Jej rywalką będzie urodzona w Moskwie, a reprezentująca od kilku lat Kazachstan Jelena Rybakina. Tenisistki spotykają się w ćwierćfinale, ale stawka meczu będzie wysoka. Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. To będzie już 17 pojedynek Świątek Rybakina. W 10 z nich górą była Iga.
2: Kursy walut.
3: I zaglądamy jeszcze do kantorów. Bieżący średni kurs euro to 4,31 zł. Dolar amerykański 3,68 zł. Frank szwajcarski 4,63 zł. I funt brytyjski 5,03 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 12 wracamy do muzyki.

0: Reklama.
1: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie

0: Fundacie Ochrony Roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku!
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
0: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie Twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.

0: Teraz tablet OscalPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
3: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki

0: 20% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Reklama.
6: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

O tak, California Dreaming. Jeżeli coś wam się marzy 17 minut po 12, no to warto te marzenia spełniać. Dzisiaj jest dzień wyznawania miłości. Może nie ma co marzyć, tylko po prostu przejść do konkretów i na jawie przejść do czynu. No w każdym razie, jeżeli trochę brakuje wam takiego animuszu do tego, żeby coś zrobić z tym, co czujecie, no to jest takie święto, które może was właśnie jakoś tak wspomóc. 232 dzień roku, jeszcze astronomicznego lata, 33 dni, no i oczywiście, żeby ta miłość nie była tylko na wakacje.

0: 22 minuty po godzinie 12, 12.30. Między innymi jeszcze zaprosimy na to, żeby albo zobaczyć koszykówkę na ulicy, albo po prostu posłuchać muzyki na żywo. W Kaliszu trwa letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanek. Szczegóły o 12.30.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
4: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna.
5: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Reklama.
6: Od radia.
1: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z doktorem Radosławem Nawrockim, dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu porozmawiamy o wysokich ocenach ewaluacji wydziału, uprawnieniach do prowadzenia doktoratów, a także o inwestycjach wydziału w przyszłym roku akademickim. Hashtag warto posłuchać.
1: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla ciebie.

0: 12.30. Sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski. O tym opowie Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Śledztwo w sprawie paszportów covidowych na finiszu. W Kaliszu trwa letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych, 20. Kaliski Streetball.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kończy się postępowanie dotyczące nielegalnego uzyskiwania tzw. paszportów covidowych. Jak poinformował Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, śledczy przygotowują akt oskarżenia. Sprawa prowadzona jest od 4 lutego 2021 roku i objęła łącznie 196 osób. 148 z nich wyłączono do odrębnych postępowań. Chodzi o osoby, które miały korzystać z procederu i uzyskiwać potwierdzenia szczepienia, mimo że faktycznie nie były zaszczepione. Prokuratura przygotowuje teraz akt oskarżenia wobec osób związanych ze sprawą, w tym tych pełniących funkcje pielęgniarskie. Jest już pierwszy prawomocny etap tej sprawy.
3: Aktualnie sporządzany jest akt oskarżenia w przypadku jednej z osoby, która nie była pielęgniarką. W dniu 21 lipca tego roku zapadł już wyrok. Mówimy tutaj o 43-letniej mieszkańce Kalisza, która została uznana winną zarzucanych jej czynów. Wymierzono jej karę roku i tutaj karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej, kolorowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie.
2: Powiedział Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Śledczy tłumaczą, że postępowanie trwało tak długo m.in. dlatego, że część podejrzanych przebywała poza granicami Polski. Chodziło o zdobywanie fałszywych certyfikatów szczepień, które pozwalały osobom niezaszczepionym korzystać z uprawnień związanych z posiadaniem paszportu covidowego, m.in. podróżować za granicę. Prokuratura podkreśla, że obecnie wykonywane są już ostatnie czynności przed zakończeniem postępowania i sporządzeniem aktu oskarżenia.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Kalisz stał się europejską stolicą młodych trębaczy, a to za sprawą kolejnej edycji Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych, na którą przyjechali młodzi muzycy z Polski i Europy. Uczą się pod okiem najlepszych muzyków.
4: Dla mnie największą radość sprawia to, jak ludzie wyjeżdżają z uśmiechem, jak wykładowcy też są usatysfakcjonowani. Najczęściej przyjeżdżają tutaj właśnie pasjonaci. Radujemy się, że możemy obcować z muzyką. Jest to zrozumienie muzyki, a przy okazji są te kontakty ludzkie, bo muzyka bez odbiorcy nie istnieje. Najważniejsze są na początek te właśnie kontakty międzyludzkie, a później, że możemy razem tą muzyką się pocieszyć, to daje chyba największą satysfakcję.
2: Powiedział Radiu Centrum jeden z wykładowców, profesor Roman Gryń. Do Kalisza przyjechało ponad 300 uczniów i przeszło 50 wykładowców. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Od piątku do niedzieli kaliskie pola marsowe będą gościć miłośników koszykówki ulicznej. W Kaliszu zaprezentują się zawodnicy i kluby z Polski oraz z zagranicy, a wszystko to w ramach 20. Kaliskiego Streetballu.
5: Bardzo serdecznie Was zapraszam. Trudno mi to uwierzyć, ale 20-lecie już za kilka dni, już w piątek. Rozrosło się to pięknie z jednodniowej imprezy. Tam chyba było 17 drużyn. Ten weekend będzie ich około 160 co najmniej. Z wielu krajów świata. No jesteśmy marką tutaj naprawdę bez jakiejś tam fałszywej skromności. Znano w koszykarskim świecie. Ludzie potrafią z Japonii przyjechać za własne pieniądze, żeby tutaj być. Będzie święto koszykówki. Do zobaczenia.
2: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Jasiukiewicz, główny organizator wydarzenia. Rywalizacja w piątek rozpocznie się o 16.30, w sobotę o 11.00, natomiast w niedzielę o 10.30. W razie niepogody zmagania przeniosą się do hali przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 13.00.

0: Reklama.
1: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Mój Marek oszalał. Skorzystaliśmy z promocji w salonie Armatura Kozłowski. Mamy nowe wyposażenie łazienki, odebraliśmy bon na paliwo i mamy jechać na ekstra wakacje. A on... Marek, wychodź z łazienki! Ile ty tam już siedzisz?
4: Ewa, no żal wyjeżdżać jest. Przecież tu jest teraz tak pięknie.
3: Armatura Kozłowski. Zamów u nas wyposażenie łazienki i odbierz bon na paliwo.
5: Promocja trwa do 31 sierpnia.
3: Partnerzy akcji. Geberit, Deante, Valvex, Stress, Cludi, New Tend, Install Projekt, Roka i Stella.
5: Armatura 24P.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
6: No to życzę szczęścia.
7: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
8: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na byd-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.

0: ten to ja, Zakop Paweł, już 14 minut do godziny 13, jest 20 sierpnia, jeszcze czas dożynkowy trwa, dożynki parafialno-gminne w najbliższą sobotę na boisku sportowym z Bielsk, dożynki, w których między innymi będzie można usłyszeć grupę Lombard o 20. Cały program dożynkowy już na RCFM.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Warto dzisiaj zatankować, bo jutro będzie drożej. Są ceny maksymalne na jutro o godzinie 13. Szczegóły, jeśli chodzi o te informacje. I szykuje się rewolucja w walce z najgroźniejszym z nowotworów skóry. Szczegóły już o 13.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
4: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
5: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szul.

0: bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
1: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
2: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Buzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku.
3: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: 22 stopnie już teraz, z 24 albo 25 w regionie, które dzisiaj są zapowiadane przez synoptyków na najwyższą temperaturę. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i tak ten czwartek będzie wyglądał. Dzisiaj wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu i z zachodu, a biometr jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 13.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Warto dziś zatankować, jutro będzie drożej. Główny Urząd Statystyczny podał dane o lipcowych zarobkach Polaków. Szykuje się rewolucja w walce z najgroźniejszym z nowotworów skóry. Miriam Lipińska. A na początek jutrzejsze ceny maksymalne na stacjach paliw. I tak za benzynę 95 zapłacimy nie więcej niż 6,52 zł, za benzynę 98 7,33, a za olej napędowy 7,56 zł. To oznacza, że jutro niezależnie od rodzaju paliwa tankowanie będzie nas kosztowało więcej niż dziś. Nieco ponad 9,5 tysiąca złotych brutto. Tyle według danych GUS-u wyniosło w lipcu przeciętne wynagrodzenie w firmach. To oznacza, że pensje wzrosły o niespełna 7% w porównaniu rok do roku. Spodziewałem się, że dostanę kontrę. To reakcja premiera Donalda Tuska na pierwsze reakcje z otoczenia prezydenta na propozycję zmian w podatkach. Szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki we wpisie wypunktował podwyżkę drugiego progu i nowe stawki, pisząc, tu cytat, więcej liczenia, więcej zasad, więcej zamieszania, a można prościej.
6: My tak sobie nie strzeliliśmy z palca tego projektu. To są miesiące odpowiedzialnych prognoz, badań, statystyk, bo my musimy też zadbać o stabilność budżetu państwa jako takiego. Prezydent w tym nie pomaga, delikatnie powiem. Czasami przeszkadza.
5: Mówił premier i przekonywał, że zaproponowane zmiany nie naruszają fundamentów i równowagi finansowej państwa. Podniesienie drugiego progu podatkowego i wprowadzenie 24% stawki przejściowej według deklaracji rządu ma ulżyć klasie średniej, która przez rosnące pensje wpadła w wyższy próg podatkowy, niezmieniany od lat. I o jeszcze jednym podatku szef rządu poinformował, że planowana opłata turystyczna będzie trafiała w całość do budżetu gminy. Premier dodał, że zmianę uzgodnił już z ministrem finansów, bo początkowo do kasy samorządów miało wpływać z tej opłaty 80%. 18% miała dostawać Polska Organizacja Turystyczna, a 2% obiekt hotelowy, który pobierałby opłatę. Donald Tusk ogłosił zmianę w Krakowie, gdzie wsparł kandydatkę na prezydenta tego miasta, Monikę Piątkowską. I na koniec zmieniamy temat. Coraz bliżej nowej, przełomowej szczepionki przeciw czerniakowi. Dwa koncerny medyczne, Moderna i Merck, pokazały wyniki badań nad preparatem przeprowadzonych na chorych w zaawansowanym stadium tego nowotworu skóry. Szczepionka w porównaniu do standardowego leczenia obniża aż o 60% ryzyko dalszych przerzutów i spowalnia nawrót nowotworu. Preparat oparty na technologii mRNA uczy układ odpornościowy rozpoznawania i niszczenia konkretnych komórek nowotworowych, mówi onkolog profesor Piotr Rutkowski.
7: Uczy się swojego czerniaka, nie po prostu działa na komórki nowotworowe, tylko działa na swojego czerniaka, bo wie, przeciwko którym wyznakowanym, jakby to jest jak odcisk palca tego czerniaka, on zadziała. I to jest przełom.
5: Zdaniem medyków taka szczepionka może się okazać skuteczna w leczeniu także innych rodzajów nowotworów, na przykład raka płuca czy raka pęcherza moczowego. Lekarze mają nadzieję, że szczepionkę będzie można podawać już w przyszłym roku.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: David Hasselhoff. Niektórym się kojarzy z plażą, z wakacjami, z letnim klimatem. No i dobrze, 5 minut po 13. Niech będzie Crazy for You. Czwartek, 20 sierpnia. Jeszcze lato.

0: disco.
1: Tu Italo Disco, a folklor i taki rozmach, jeżeli chodzi o region, to w niedzielę w Dunach, w powiecie krotoszyńskim, ostatnia z trzech estrad folkloru tego sezonu, organizowana przez Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, we współpracy ze Zdunowskim Ośrodkiem Kultury, będą tradycyjne tańce, regionalne stroje ludowe, targi sztuki ludowej, pokaz regionalnych haftów, koronek, bibułkarstwa, skrzyń i instrumentów ludowych. Na zakończenie dnia potańcówka. Partnerem medialnym wydarzeniem jest Radio Centrum, a Estrada Folkloru odbędzie się w Starej Kaflarni w Zdunach, początek o 15:00. Wstęp jest wolny. Program znajdzie się na RCFM.
2: Radio Centrum. I tu, i tam.
3: Reklama.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Kastorama!
7: W teorii okazje na ogród się skończyły.
6: Ale w praktyce nie w Kastoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
3: Reklama.

0: 24 minut po godzinie 13 jest 20 sierpnia w kalendarzu, a lato to niestety większa liczba wypadków drogowych, mniejsza liczba dawców potrzeba krwi i nadal są bardzo niskie stany zapasów krwi grup 0RH+, i 0RH-, ale także ARH+, i ARH- oraz BRH- i BRH+ w Kaliszu. Ten temat między innymi w wiadomościach o 13.30.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają: sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy: kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis, a od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
2: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z doktorem Radosławem Nawrockim, dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu porozmawiamy o wysokich ocenach ewaluacji wydziału, uprawnieniach do prowadzenia doktoratów, a także o inwestycjach wydziału w przyszłym roku akademickim. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla Ciebie.

0: Jest 13.30, pora na informacje z regionu. Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Cel akcji Pomaganie za jechaniem osiągnięty. Niskie stany zapasów krwi, a w sporcie remis biało-czerwonych pasiaków z Ostrowa.
3: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaledwie 15 zamiast 30 dni potrzeba było do ukończenia specjalnego wyzwania, które ogłoszono w ramach 8 edycji akcji Pomaganie za jechanie. Tajemniczy sponsor zobowiązał się do wpłaty 5000 zł na zbiórkę, a warunek był jeden. Trzeba było zebrać 20 tysięcy kilometrów udokumentowanej aktywności fizycznej. Swoją cegiełkę mógł dołożyć każdy i jak widać znalazło się wiele osób, które swoje kilometry przekuły we wsparcie akcji.
4: Chcieliśmy Wam bardzo podziękować za wielkie wsparcie w challenge'u, w zbieraniu kilometrów. Udało się to zrobić w 15 dni, mimo tego, że mieliście 30 dni. Zebraliśmy 20 tysięcy kilometrów.
5: Także dziękujemy wszystkim gorąco i serdecznie z całego serca. Tym, którzy nawet malutką cegiełkę, nawet jeden kilometr dołożyli, ale dołożyli, byli razem z nami. A przede wszystkim dziękujemy tajemniczemu sponsorowi, który już wpłacił pieniążki na konto naszej tegorocznej bohaterki Basi.
2: Przekazali w mediach społecznościowych Maciej i Rafał z akcji Pomaganie za jechanie. Zbiórka prowadzona jest dla Basi z Jarantowa w gminie Blizanów, która zmaga się z czterokończynowym porażeniem mózgu. Celem było zebranie blisko 90 tysięcy złotych, ale licznik zbiórki przekroczył już 100 tysięcy, a swoją cegiełkę można dorzucić aż do końca roku.
3: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Nadal są bardzo niskie stany zapasów krwi grup 0RH+, 0RH-, a także ARH+, i ARH- oraz BRH- oraz BRH+. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu potrzebna jest pilna pomoc mieszkańców z południa Wielkopolski w pozyskiwaniu tego bezcennego i niezastąpionego leku. Okres wakacyjny to jeden z najtrudniejszych momentów w zapewnieniu ciągłości działalności kaliskiego CKIK ze względu na mniejszą liczbę dawców, większą liczbę wypadków drogowych, ale też krótkiego terminu ważności składników krwi.
6: Zwracamy się z prośbą do społeczeństwa, żeby każdy sobie indywidualnie podjął decyzję. Jeżeli tylko stan zdrowia pozwala, to prosilibyśmy o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu lub do oddziałów terenowych lub do zgłaszania się na akcje poboru krwi, które każdego dnia są organizowane w terenie i również w dni wolne od pracy takie akcje są organizowane w terenie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Małgorzata Tarnawska, dyrektorka RCKiK. Trzeba pamiętać, że jedynym źródłem krwi i jej składników jest tylko drugi człowiek. Oddanie krwi trwa zaledwie kilkanaście minut. Można też oddać osocze i płytki krwi, które są niezwykle cenne dla pacjentów onkologicznych. Ostrowia 1909 nadal bez zwycięstwa w tym sezonie, ale uratowała remis w środowy wieczór na boisku za parowozownią w meczu z Nielbą Wągrowiec. Biało-czerwone pasiaki przegrywały po kwadransie, choć powinny prowadzić. Wyrównały w 27 minucie po golu Nikodema Siewiery, ale jeszcze przed przerwą ponownie przegrywały. Remis 2-2 w 85 minucie uratował Jakub Kramarczyk. W tym sezonie nie chcielibyśmy drżeć do końca utrzymanie, powiedział Radiu Centrum Andrzej Kryjom z zarządu do Ostrowi 1909.
7: Naszym celem jest środek tabeli, tak sobie założyliśmy i patrząc na to, w jakim składzie jesteśmy, powinniśmy to osiągnąć, chociaż ten początek, jak widać, no nie jest łatwy.
8: Liga jest na porównywalnym poziomie jak w poprzednich rozgrywkach, czy może siła zespołu się zmieniła?
7: Na pewno się pozmieniały zespoły, myślę, że na pewno znowuż będzie Mieszko, mocny Polonia, chociaż Obra Kościan, która też się tam powzmacniała, także no zobaczymy, będzie na pewno ciekawsza i bardziej wyrównana moim zdaniem.
2: Niepokonana po spadku do czwartej ligi jest Pogoń Nowie Skalmierzyce, która po zwycięstwie na inaugurację w środę zremisowała drugi mecz z rzędu, ratując w doliczonym czasie gry punkt w meczu z Polonią Chodzież. Gola na wagę remisu zdobył Adrian Cierpka. Pogoń z 5 punktami jest 7 w tabeli, a Ostrowia zajmuje 15 miejsce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 25 minut do 14.

0: Reklama.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.

0: Marzysz o praniu, które pachnie świeżością i nie zajmuje pół salonu? Tylko teraz kup suszarkę Electrolux, a pralkę tej marki weź za pół ceny. Z Neonet i Electrolux pranie może być naprawdę proste, wygodne i tanie. Sprawdź w sklepach i na neonet.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie

0: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda Pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda Pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda Pracy Radia Centrum.
1: Zaczynamy od ogłoszeń o zatrudnieniu. Jeżeli szukacie pracy, to za chwilę 88 400 1064 numer telefonu do Waszej dyspozycji. A na początek...
0: Ogłoszenia płatne. Oferta pracy.
1: Firma Pet Food Grzesiak spółka z o.o. z siedzibą w Gołuchowie zatrudni osobę do działu jakości. Więcej informacji pod numerem telefonu 62 761 71 56 761 71 56.
0: Giełda Pracy Radia C.

0: Wielobranżowe przedsiębiorstwo komunalne spółka ZOO w Skalmierzycach zatrudni monterów, monterki, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz operatorów, operatorki, koparki. Oferujemy stabilne zatrudnienie i pracę w zgranym zespole. Zainteresowanych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 62 762 23 50. E-mail biuro@wpkskalmierzyce.pl. biuro@wpkskalmierzyce.pl.
1: Ogłoszenia płatne.
0: +88 400 106 4. Szukacie pracy? Numer telefonu do waszej dyspozycji, jeśli chodzi o rekomendacje, już teraz 88 400 106 4.

0: 5 minut do godziny 14. Skrót dzisiejszych ogłoszeń o zatrudnieniu znajdziecie już na facebookowym profilu Radia Centrum.
1: Szukasz pracy? Szukasz pracownika? Tu znajdziesz najprędzej. Giełda pracy Radia Centrum. Od poniedziałku do piątku zawsze o 13.45. Giełda pracy Radia Centrum. Pomożemy Ci znaleźć pracę, znaleźć pracownika. Giełda pracy Radia Centrum. Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C. Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443. Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: A dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. 24 stopnie teraz. W niektórych miejscach regionu to już maksymalna temperatura, w innych jeszcze do 1 stopnia wyżej. Zobaczymy na termometrach. Wiatr z południowego zachodu i z zachodu biometr jest niekorzystny, a jesteśmy pod wpływem układu niżowego z nad Skandynawii. Z ośrodkiem głównym w rejonie Finlandii w zwrotnikowej masie powietrza dzisiaj się rozwijają burze w różnych miejscach, ale na razie region południowy Wielkopolski omijają.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
4: Właśnie minęła
3: 14.
4: Radio Centrum.
2: 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Prezydent zdecydował w sprawie ustawy zwanej Lex Szarlatan. Trwają natowskie ćwiczenia na polskim niebie. To ma być mocny sygnał. Dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. Miriam Lipińska. Lex Szarlatan, czyli ustawa o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta do Trybunału Konstytucyjnego. Tak zdecydował prezydent Karol Nawrocki. Bo jak stwierdził, choć cel ustawy jest słuszny, problemem mogą okazać się proponowane w niej środki.
6: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
5: Jednocześnie prezydent zapowiedział własny projekt ustawy, nowelizację kodeksu karnego. O podpisanie ustawy apelowało do prezydenta m.in. środowisko lekarskie, Ministerstwo Zdrowia i Rzecznik Praw Pacjenta. W polskiej przestrzeni powietrznej latają dziś wojskowe samoloty z USA, Włoch, Niemiec czy Norwegii. Ćwiczenia NATO mają być pokazem siły i odstraszaniem potencjalnych wrogów na świecie oraz sygnałem wysłanym na wschód, że sojusz jest silny i zjednoczony, mówi rzecznik dowództwa operacyjnego Sił Zbrojnych, podpułkownik Jacek Goryszewski.
7: Takie ćwiczenia, jakie mogliśmy obserwować 18 sierpnia, czy też dzisiaj, bo również dzisiaj aktywność sojusznicza w naszej przestrzeni powietrznej, no budują ten efekt odstraszania i to jest główny cel, czyli budowanie interoperacyjności, swoisty pokaz siły.
5: Ze względów bezpieczeństwa NATO nie informuje, ile dokładnie maszyn bierze udział w ćwiczeniach. Ukrainiec zatrzymany w Warszawie przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 63-letni Serhii P., jest podejrzany o próbę zabójstwa przedstawiciela ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego w obwodzie kijowskim. Po nieudanym zamachu uciekł do Polski. Według zgromadzonych przez ABW materiałów, mężczyzna miał działać na zlecenie rosyjskich służb specjalnych. Do zatrzymania doszło na początku sierpnia. Obywatel Ukrainy został aresztowany na 3 miesiące, grozi mu nawet dożywocie. W Polsce pod wieczór synoptycy przewidują gwałtowne burze z ulewami na południu kraju. Nawałnice przeszły już natomiast minionej nocy nad częścią Niemiec. Około 30 kilometrów od Berlina uderzyło tornado. W Hesji wiatr porywał fragmenty konstrukcji dachów, niosąc je nawet na odległość 100 metrów. Uszkodzonych zostało blisko 60 domów. Z kolei w jednej z miejscowości w nadrenni Palatynacie burza w kilku miejscach powaliła ściany domów i spowodowała przerwy w dostawie prądu. Jest też jedna ofiara śmiertelna burz. To kobieta, na którą runęło drzewo. I na koniec zmieniamy temat. To ma być jak list w butelce, tyle że wysłany w kosmos. Kolejne dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. To m.in. miniaturowe lub cyfrowe kopie obrazów Darii Solar czy projektów architekta Daniela Libeskinda. W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości. Nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne, mówi łódzka malarka Daria Solar.
8: To będzie leciało rakietą Elona Muska Falcon Heavy, tą największą na świecie ogromną, która gubi jakieś części, które się rozbijają Księżyc i na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
5: W sumie chodzi o blisko 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: Kiedyś się zakopywało kapsuły czasu, a teraz Księżyc, kosmos, a nie ma to jak dom. Kleo, 5 minut po 14.

0: To właśnie to. Roztrąbiony kalisz i dzisiaj już od kilkunastu minut kolejna odsłona tego festiwalu. Program na RCFM od 14 spotkania z muzyką. Mistrz i uczeń w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa o 17. Dęciaki na cztery strony świata pojawią się na polanie przy domku parkowego i tu o 20. Muzyka w mundurze, czyli orkiestra reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu na tej polanie. O 21. przy fontannie Noce i Dnie w Kaliszu Ptaszyn Jam Session. Te tematy muzyczne w roztrąbionym kaliszu. Wstęp jest wolny.
1: Warto się wybrać. Reklama.
2: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
3: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
4: Brzoskwiniowa Polana.
5: Pan Rębiszewski?
6: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
5: No to życzę szczęścia.
6: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
2: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Reklama.

0: Coś słychać, to nie muzyka, jakieś burczenie w brzuchu, 16 minut po godzinie 14, komuś marzy się coś tak na kształt obiadu. Zasada Hipokratesa, która przetrwała do dzisiaj, jest aktualna, brzmi: nigdy nie pracuj, gdy jesteś głodny. No to mała przerwa.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: To już najbliższą niedzielę. Dzień otwarty w Zagrodzie Pokazowej w Gołchowie i okazja, żeby jeszcze zapisać się właśnie na to spotkanie. Tu między innymi będzie można posłuchać, jakie imiona wygrały na określenie tych najmłodszych żubrów. Będzie można też obserwować te zwierzęta i do tego wszystkiego jeszcze posłuchać opowieści o historii odbudowy populacji żubra, o pracy leśników czy znaczeniu hodowli i opiece weterynaryjnej. I sporo też również poobserwować i spędzić czas właśnie na świeżym powietrzu. Studio mobilne Radia Centrum również w tym dniu i będziemy mogli usłyszeć się także z Gołuchowa tutaj na 106,4, a 14.30 ten temat w wiadomościach z swojej okolicy.
2: Reklama.
3: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
4: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
5: Kastorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
5: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Kastoramy. W Kastoramie zapewnią projekt, dowóz i montaż, a do tego tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych zwrócą ci aż 20% kwoty na kupon. Możesz dostać nawet 4 tysiące zwrotu. Kastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 30 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Kastorama. Regulamin w sklepach i na kastorama.pl.
2: Reklama.
6: Od radia.
7: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
8: z doktorem Radosławem Nawrockim, dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu porozmawiamy o wysokich ocenach ewaluacji wydziału, uprawnieniach do prowadzenia doktoratów, a także o inwestycjach wydziału w przyszłym roku akademickim. Hashtag warto posłuchać.
7: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
6: Od radia dla Ciebie.

0: Jest 14.30. Sprawdzamy, co w regionie południowej Wielkopolski. Mateusz Kurzaj.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dzień otwarty w Zagrodzie Pokazowej w Gołchowie, koncert na wodzie w Krotoszynie, a w sporcie pierwsza porażka piłkarzy KKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już w tę niedzielę będzie można wziąć udział w dniu otwartym w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Zapisy cały czas trwają.
3: Będzie to doskonała okazja, by zagrody żubrów, koników polskich, danieli i dzików zobaczyć z perspektywy zwierząt. W centrum wydarzenia znajdzie się żubr, największy ssak lądowy Europy, symbol polskiej przyrody i jeden z najbardziej wymownych przykładów skutecznej ochrony gatunkowej. Spotkanie będzie jednak czymś więcej niż tylko możliwością obserwowania tych niezwykłych zwierząt. To także opowieść o historii odbudowy populacji żubra, pracy leśników, znaczeniu hodowli zachowawczej, odpowiedzialnej opiece weterynaryjnej oraz o tym, jak ważną rolę w ochronie przyrody odgrywa edukacja.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka prasowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9:00 pokazowym karmieniem żubrów, ale to nie jedyne atrakcje, które zaplanowano na ten dzień.
3: Od 9:30 do 14:00 co pół godziny zaplanowaliśmy zwiedzanie gospodarczej części zagrody w 15-osobowych grupach z przewodnikiem. O godzinie 15:00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu imię dla żubra. O 16:00 rozpocznie się spotkanie z ekspertami. Profesor dr habilitowaną Wandą Olech-Piasecką, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów oraz z doktorem habilitowanym Wojciechem Bieleckim. Będzie to czas na rozmowę i pytania dotyczące działalności zagrody, hodowli żubrów, historii gatunku, jego zachowania i zwyczajów. Dzień zakończy się o 17:00 pokazowym karmieniem zwierząt połączonym z lekcją edukacyjną.
2: Dodała Anna Błaszczyk, co ważne, wejście do części gospodarczej pokazowej zagrody zwierząt będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu, a numer telefonu oraz godziny przyjmowania zgłoszeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Już w ten piątek warto wybrać się do Krotoszyna, gdzie czeka nas kolejna odsłona koncertu na wodzie.
4: O godzinie 20:00 na Krotoszyńskim Błoniu odbędzie się koncert na wodzie, gdzie wystąpi zespół Le Camembert z naszego partnerskiego miasta Fontaine-la-Comte. To będzie wieczór pełen francuskiej muzyki, dobrej atmosfery i okazja do spotkania z naszymi zagranicznymi przyjaciółmi.
2: Powiedziała Radio Centrum Zuzanna Kozina-Błauciak, dyrektorka Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. A wstęp na koncert oczywiście jest wolny. Pierwszej ligowej porażki w tym sezonie doznali piłkarze KKS-u Kalisz. W środowy wieczór w meczu czwartej kolejki Betclic trzeciej ligi Kaliszanie ulegli na własnym boisku Noteci Czarnków 0-1 i choć gospodarze dominowali na boisku i mieli więcej okazji strzeleckich, to rywale objęli prowadzenie w 80. minucie po celnym strzale Szymona Piekarskiego. Jak się okazało, był to gol na wagę zwycięstwa gości. A mecz podsumował Radiu Centrum trener KKS-u Kalisz Artur Derbin.
5: Zaczęliśmy ten mecz z dobrą energią, sporo sytuacji takich po odbiorach, zwłaszcza bo tak intensywnie rozpoczęliśmy ten mecz. Sytuacja Michała Biskupa w słupek, na koniec tej pierwszej połowy sytuacja Karola Danielaka i faktycznie też przyzwoicie rozpoczęliśmy drugą część tych zawodów. Natomiast jedna z akcji przeciwnika i dobre uderzenie. Niestety dzisiaj przegrywamy.
2: Po tej porażce kaliski zespół z dorobkiem 7 punktów spadł na 7 miejsce w tabeli. W kolejnym ligowym starciu w tę niedzielę Kaliszanie zmierzą się na wyjeździe z Bałtykiem Koszalin.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 26 minut do 15.

0: profilaktyczna Oral-B Io Kids z etui, która skutecznie zadba o zęby i dziąsła twojego dziecka za jedyne 199 zł. Najniższa cena z 30 dni to 229. Kupuj w Neonet.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład Lipton Ice Tea, różne smaki w nowej cenie regularnej 5,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Nissan Polody. Kalisz złota 60. www.polody.pl.
6: Reklama.

Dotknij, dotrzymaj mi kroku. Gesty mówią wiele o nas. Chodzenie z rękami za plecami. Dla jednych to po prostu wygodny sposób na spacer, a dla innych subtelny sygnał wysyłany do otoczenia. Eksperci mówią, że ten gest, czasem wykonywany nieświadomie, mówi o tym, że jesteśmy po prostu zrelaksowani, mamy czas na chwilę refleksji, wewnętrzny spokój, dystans do otoczenia. No, jeżeli taki wyraz spokoju, to proszę bardzo, w taki sposób też można nas słuchać. A w chwilach przeciążenia eksperci mówią, że warto spróbować takiego powolnego spaceru z rękami swobodnie splecionymi za plecami i spokojnym oddechem. No to próbujemy.

0: Będzie więcej kontroli Państwowej Inspekcji Pracy, jeśli chodzi o zakaz handlu w niedzielę i o pracę w sklepach. Ten temat między innymi za 4 minuty w wiadomościach o 15. Przypomnijmy jeszcze, że jutro będzie drożej na stacjach paliw. Tankowanie dzisiaj wskazane, jak kończycie za chwilę pracę, a w baku niepełno.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
5: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

0: touch. Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: 24 stopnie, jeszcze o ten stopień wyżej. Może być dzisiaj więcej na słupku rtęci. Wiatr słaby i umiarkowany z południowego zachodu i z zachodu. Biometr jest niekorzystny. Dzisiaj sporo już teraz rozpogodzeń i przyjaśnień, ale jeszcze zachmurzenie duże będzie wracać, jeśli chodzi o te chmury. Pojawią się również nad regionem południowej Wielkopolski. Jesteśmy pod wpływem układu niżowego znad Skandynawii. Ciśnienie na razie stabilne.
2: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 15.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Zarzuty dla matki dziecka, które wypadło z balkonu w Łomży. Władze zapowiadają poprawkę w systemie informowania ludności alertem RCB. Państwowa Inspekcja Pracy będzie częściej zaglądać z kontrolami do sklepów działających w niedzielę. Miriam Lipińska. Są zarzuty dla matki czterolatki, która wypadła z balkonu na 5. piętrze. Do wypadku doszło w Łomży na początku sierpnia. Dziecko przeżyło dzięki błyskawicznej reakcji sąsiadów, którzy widząc dziewczynkę na zewnętrznej stronie balkonu, rozciągnęli na dole koc, czym zamortyzowali upadek. Matka, jak się okazało, spała w mieszkaniu. Miała blisko promil alkoholu w wydychanym powietrzu. 27-latka usłyszała zarzut narażenia dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Nie przyznała się do winy, kobieta ma dozór policyjny. Dziewczynka wyszła już ze szpitala. Sąd zdecydował o umieszczeniu jej w pieczy zastępczej. Mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny po raz pierwszy dostali dziś nad ranem SMS-y o silnym ataku Rosji na zachodnią Ukrainę. To w ramach nowego sposobu informowania ludności, po tym jak pod koniec lipca rosyjska rakieta spadła na Lubelszczyźnie. Wtedy zawyły syreny, ale mieszkańcy byli kompletnie zdezorientowani. Jak mówi wicewojewoda Wojciech Wołoch, trzeba jeszcze udoskonalić system ostrzegania. Między innymi we współpracy z mediami.
5: To jest dodatkowe działanie i tutaj teraz już pracujemy nad tym trybem, jak to spiąć, żeby to zadziałało, bo pamiętajmy, że instrukcyjnie to może świetnie wyglądać, tylko musi to jeszcze wyglądać świetnie praktycznie, nie wiem, o 3 nad ranem z soboty na niedzielę.
4: Dlatego trwają rozmowy z regionalnymi mediami, by oprócz SMS-ów z RCB były też komunikaty w radiu czy telewizji, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Kolejny dronowy incydent w Rumunii. Dron morski został wykryty i zniszczony przez myśliwiec F-16 dziś rano w pobliżu platformy wydobywającej gaz ziemny na Morzu Czarnym. Rumuński minister obrony przekazał, że bezzałogowiec był załadowany materiałami wybuchowymi i nie pochodził z Ukrainy. W zeszłym tygodniu 2 rosyjskie drony typu Gerbera zostały zestrzelone w rumuńskiej wyłącznej strefie ekonomicznej na Morzu Czarnym, również w pobliżu instalacji gazowych. Handlowa Solidarność chce ukrócić pomysłowość przedsiębiorców w obchodzeniu zakazu niedzielnego handlu. Związkowcy wywalczyli większą liczbę kontroli Państwowej Inspekcji Pracy w sklepach pod tym właśnie kątem. Szef Handlowej Solidarności Alfred Bujara alarmuje, że właściciele sklepów coraz częściej próbują udawać, że ich placówki to w niedzielę miejsca kultury czy rekreacji.
6: W Warszawie jeden sklep, w którym byłem, umiejscowił na stoisku monopolowym półkę z książkami, stolik. No i co? Można pana Tadeusza wypić i przeczytać? No, śmiechu warte.
4: Związkowcy przypominają wyroki Sądu Najwyższego, który uznał, że regał z książkami czy punkt informacji turystycznej nie wystarczą, by legalnie handlować w niedzielę. To na koniec jeszcze o tym, ile będzie nas jutro kosztowało tankowanie. Zgodnie z decyzją ministra energii, benzyna 95 może jutro kosztować maksymalnie 6 zł 52 grosze, a olej napędowy 7 zł 56 groszy za litr. A to oznacza, że z tankowaniem trzeba się pospieszyć, bo jutro będzie drożej.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 4 minuty po 15. Kto kończy pracę, ten teraz pewnie będzie troszeczkę w jakichś intensywniejszych warunkach wracał do domu, no ale my muzycznie tu damy radę, więc spokojnie. Dzisiaj Bernard, Eliasz, Jan, Krzysztof, Lucjusz, Maksym, Maria, Samuel, Samuela, Saraj, Sobiesław wśród solenizantów. Pozdrawiam was serdecznie.

0: Reklama.
1: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń Artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
2: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
3: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza.

0: Wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
1: Mamo, co powiesz na kurczaka po azjatycku?
2: A zjadłabym, a nawet poleciała. Z Tobą do Delikatesów Centrum.
3: Do soboty filet z piersi kurczaka, kilogram 16,99. Cena przed obniżką 23,99. A do środy winogrona białe 6,99 kilo. Cena przed obniżką 12,99. Obie oferty z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Delikatesy Centrum. Centrum niskich cen.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.

0: tylko teraz tablet OscarPad 90 LTE z pojemną baterią, dużym ekranem i etui w zestawie za jedyne 629, aż 120 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 749. Kupuj w Neonet.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
2: Castorama!
3: W teorii okazje na ogród się skończyły.
2: Ale w praktyce nie w Castoramie, gdzie trwa ogród last minute. Przyjdź i zgarnij aż 300 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na meble ogrodowe, pawilony, kosiarki i grille. Akcja trwa do 25 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
3: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
4: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
5: Od radia.
6: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
7: z doktorem Radosławem Nawrockim, dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, porozmawiamy o wysokich ocenach ewaluacji wydziału, uprawnieniach do prowadzenia doktoratów, a także o inwestycjach wydziału w przyszłym roku akademickim. Hashtag warto posłuchać.
6: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
5: Od radia dla ciebie. What kind?

0: 15.30. Sprawdzamy, co w regionie. O tym opowie Mateusz Kurzaj.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 49 pytań radnego do prezydenta Kalisza. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na estradę folkloru w Zdunach. Lekkoatleta Patryk Wykrota zniknął przez chorobę.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Radny Koalicji Obywatelskiej Dariusz Grodziński domaga się wyjaśnień w sprawie utrzymania zieleni w rejonie 7, obejmującym m.in. cenny przyrodniczo i historycznie Park Miejski w Kaliszu.
3: W obszernej interpelacji, która zawiera aż 49 zagadnień, radny Dariusz Grodziński pyta prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego m.in. o powody wyłączenia tego rejonu ze standardowego przetargu i zastosowania specjalnej procedury związanej ze specjalną strefą rewitalizacji. Jak czytamy w przekazanym włodarzowi dokumencie, postępowanie przetargowe było kontrolowane przez Urząd Zamówień Publicznych, a w lipcu bieżącego roku zostało unieważnione. Grodziński chce też wiedzieć, co było powodem zmiany decyzji i powrotu do klasycznego przetargu. Pyta również o sposób wykorzystania prawa opcji w poprzedniej umowie ze spółdzielnią socjalną Zielony Kalisz i o wszystkie wydatki związane z utrzymaniem rejonu 7 w tym roku, bo jak zwraca uwagę radny, część prac w Parku Miejskim mogli wykonywać pracownicy PUK-u. Rajca chce ustalić, na czyje zlecenie pracowali, kto za te usługi płacił i czy PUK był podwykonawcą. Dariusz Grodziński domaga się od miasta szczegółowych odpowiedzi oraz udostępniania dokumentacji dotyczącej przetargów, umów, faktur, prawa opcji i kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Radny podkreśla, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze na utrzymanie miejskiej zieleni i czy deklarowany cel rewitalizacyjny był rzeczywiście realizowany. Kasia Gurcewicz, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W tę niedzielę w Zdunach, powiecie krotoszyńskim, odbędzie się ostatnia z trzech estrad folkloru 2026, którą organizuje Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu we współpracy ze Zdunowskim Ośrodkiem Kultury. W programie wydarzenia zaplanowano występy tancerzy, śpiewaków oraz muzyków ludowych z południowo-wschodniej Wielkopolski. Goście zobaczą tradycyjne tańce i regionalne stroje ludowe. Wśród atrakcji będą również targi sztuki ludowej z pokazem regionalnych haftów i koronek, bibułkarstwa, skrzyń i instrumentów ludowych. Zwieńczeniem dnia będzie potańcówka. Wydarzenie odbędzie się w Starej Kaflarni w Zdunach. Początek o godzinie 15, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Stracił cały sezon halowy i letni. Słuch po nim zaginął, a teraz, kiedy już wszystko zmierza ku dobremu, opowiedział o problemach, z którymi borykał się od stycznia tego roku. Mowa o Patryku Wykrocie, świetnym sprinterze Stali Ostrów, którego nagle życie wywróciło się do góry nogami. Nie na skutek kontuzji, którą można wyleczyć, a choroby, jaką trudno było zdiagnozować.
4: No, powodem tego są problemy zdrowotne, które gdzieś tam w styczniu mnie dopadły i na początku w sumie były to problemy z zapaleniem ucha, potem okazało się, że gdzieś tam też miałem zapalenie błędnika, nie do końca się to wszystko dobrze zagoiło, ja też w sumie się trochę tym zacząłem mocno stresować, no w związku z tym, że wiadomo, to zaburzenia równowagi i tak dalej, więc pod znakiem zapytania dla mnie wtedy była ta moja kariera. No i jeździłem po różnych lekarzach, ale wszystko było okej. Okay. Zacząłem normalnie funkcjonować, no to wszystko zaczęło wracać do normy i teraz już wchodzę na te obciążenia treningowe powoli. Tak z głową wszystko wydaje się być okej, okay, także no myślę, że już w sezonie halowym będę chciał się pokazać.
2: Powiedział Radiu Centrum Patryk Wykrota, utytułowany ostrowski lekkoatleta. Docelowy dla 26-latka będzie przyszłoroczny sezon letni. Sportowiec wierzy, że to, co najgorsze już za nim i w przyszłości nie tylko na wiąże, ale także poprawi wyniki na 100 i 200 metrów, które osiągał 3-4 lata temu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 15.35, a to oznacza, że tutaj na drogach na pewno się zagęściło, jeśli chodzi o tych, którzy wracają z pracy i próbują dostać się do domu. Jeśli chodzi o utrudnienia związane z remontami złota w Kaliszu na odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do ulicy Długosza, tutaj prace też na odcinku Krajowej Drogi nr 12 na trasie Kalisz-Opatówek od wyjazdu z Opatówka do Zdun, brak oznakowania poziomego, miejscami spore nierówności, nieumocnione pobocza, momentami wykopy na środku jezdni, które trzeba omijać i całkowicie całodobowy ruch wahadłowy. To od skrzyżowania w Zdunach, jeśli chodzi o ulicę Kościelną Jana Pawła II, aż do wjazdu do Kalisza. Jeżeli są ekipy remontowe, to ten ruch jest kierowany przez drogowców. A jeżeli już traficie tutaj wieczorem, późnym popołudniem, to także w nocy tymczasowa sygnalizacja świetlna i trzeba szczególnie uważać, bo tam naprawdę intensywne prace. Możliwe objazdy przez Szał albo przez Tłokinie. Remont potrwa jeszcze do końca roku. Przenosimy się do Ostrowa Wielkopolskiego, gdzie remont wrocławski. Tu prace potrwają kilka miesięcy od ronda Bankowego do ronda Miast Partnerskich w przebudowie ulicy Leduchowskiego i jeszcze za Ostrowem, jadąc w stronę Krotoszyna, przebudowa drogi krajowej numer 36.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
5: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
6: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Ministerstwo Infrastruktury planuje zmianę układu na skróconych tablicach rejestracyjnych, bo w województwie mazowieckim kończy się pula dostępnych numerów dla aut ze Stanów Zjednoczonych. Nowe przepisy wprowadzą odwrócone układ znaków, czyli wyróżnik województwa znajdzie się na końcu. To ma pozwolić zwiększyć pulę dostępnych numerów rejestracyjnych o 255 tysięcy. Prace nad nowelizacją rozporządzenia mają zakończyć się w czwartym kwartale tego roku.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Dwadzieścia trzy minuty do 16:00.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
3: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
5: Miej odwagę i spróbuj czegoś nowego z drugiego końca świata. Bo bez względu na to, jak wielki jest twój apetyt, świat jest jeszcze większy. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu azjatyckim. Od czwartku wszystkie sosy Vitasia, drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. I produkty o smaku kokosowym już od 4,99.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Reklama.

0: 12 minut do godziny 16. Zmiany w systemie kaucyjnym. Jakie o tym w wiadomościach z kraju? Już za kilka minut. O 16 też między innymi o tym, że rekordowe ciepło w wybrzeży Holandii. Szczegóły już za kilka minut.
1: Radio Centrum. Słuchasz w

0: Reklama. Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku!
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
3: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
4: Garnitur!
5: Bez obaw, pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur, salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur, styl zaczyna się tutaj, w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
6: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna.
0: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na dziś.
3: Sporo słońca jeszcze w regionie, a tym słońcem będziemy się cieszyć do 23, kiedy już coraz wcześniej ten zachód następuje. Jesteśmy dzisiaj pod wpływem układu niżowego z nad Skandynawii. Wiatr umiarkowany z południowego zachodu i z zachodu. 24 stopnie teraz, jeszcze miejscami do 25 temperatura w regionie. Biometr jest niekorzystny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 16. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Bony z butelkomatów mają być ważne dłużej, chce tego Ministerstwo Klimatu. Sąd zdecydował w sprawie aresztu dla youtubera Stu. Morze Północne u brzegów Holandii najcieplejsze od początku pomiarów. Miriam Lipińska. Ministerstwo Klimatu szykuje zmiany w systemie kaucyjnym. Resort chce przedłużyć ważność bonów z butelkomatów. Na razie jeszcze nie zdradza o ile. Obecnie można z nich skorzystać przez 30 dni. Kolejną nowością ma być włączenie do systemu kaucyjnego szklanych butelek, tzw. małpek. Wiceminister Anita Sowińska zapewnia, że zmiany nie wejdą w życie z dnia na dzień.
5: My planujemy tutaj wprowadzenie odpowiednio długiego vacatio legis, dlatego że zdajemy sobie sprawę, że przedsiębiorcy potrzebują czasu na wdrożenie.
4: Wiceminister dodaje, że zmiany na pewno nie wejdą w życie w tym roku. Zamiast po stronie chorych, prezydent stanął po stronie szarlatanów. To komentarz premiera Donalda Tuska po decyzji Karola Nawrockiego, który skierował do Trybunału Konstytucyjnego tzw. lex szarlatan, czyli prawo pozwalające skutecznie walczyć z praktykami pseudomedycznymi. Choć eksperci z Kancelarii Głowy Państwa nie mieli wątpliwości, że cel ustawy jest słuszny, to jednak uznali, że rozwiązania w niej zawarte są zbyt daleko idące, uderzające w wolność prowadzenia działalności, takiej jak na przykład zielarstwo, a także godzące między innymi w wolność badań naukowych. Dlatego prezydent zaproponuje swój projekt, mówi jego rzecznik Rafał Leśkiewicz.
6: Wprowadzenie nowego typu przestępstwa. Nakłaniania do niebezpiecznych decyzji zdrowotnych.
4: Maksymalna kara, jaka groziłaby za taki czyn, to 15 lat więzienia, gdyby ofiara pseudolekarza zmarła. Sąd przedłużył o miesiąc tymczasowy areszt youtuberowi znanemu jako Stu. Tyle zdaniem sądu wystarczy prokuraturze na dokończenie zaplanowanych czynności, a śledczy mają zamiar poddać podejrzanego badaniom psychiatryczno-seksuologicznym. Youtuber usłyszał zarzuty dotyczące rozpijania nieletnich i czynów o charakterze seksualnym z dziećmi poniżej 15 roku życia. O tym, że zostanie za kratami, zdecydowała obawa matactwa. Stu grozi do 15 lat więzienia. Od soboty z kanału Gliwickiego wyłowiono już 3 tony śniadania. Ryb, a tylko wczoraj tonę. Wszystko przez toksyczny glon, złotą algę. Służby starają się ograniczyć jej rozprzestrzenianie. Zamknięto m.in. jezioro Dzierżno Duże. W razie potrzeby do walki z glonem może zostać użyty nadtlenek wodoru, ale do złotej algi w Odrze trzeba powoli przywyknąć, uważa dr Alicja Pawelec-Olesińska, hydrobiolożka z Fundacji WWF Polska.
7: To, co jest najważniejsze, to to, że złota alga normalnie nie rozwija się w wodzie słodkiej. Wszystkie nasze rzeki naturalnie są rzekami słodkimi. To, co tutaj jest takim elementem, to jest to, że kanał Gliwicki jest bardzo mocno zasolony. On naturalnie taki nie powinien być. To zasolenie wynika z tego, że nadal zrzucane są wody solankowe, wody pokopalniane.
4: Złota alga produkuje toksyny niebezpieczne dla ryb, powodując ich śnięcie. Morze Północne u wybrzeży Holandii jest rekordowo ciepłe. W zeszły weekend temperatura wody wyniosła 21,5 stopnia Celsjusza. To najwięcej od początku pomiarów, czyli od ponad 40 lat. Naukowcy ostrzegają przed skutkami takiej sytuacji, między innymi dla ekosystemów i rybołówstwa. Poprzedni rekord padł w 2018 roku.
2: Kursy walut.
3: Jeżeli chodzi o średni bieżący kurs euro, 4,31 zł dolar amerykański, 3,69 zł frank szwajcarski, 4,62 zł i funt brytyjski 5,04 zł.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 5 minut po 16.

0: Reklama. Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lease. Opatówek Rogatka 20C.
1: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
2: Brzoskwiniowa Polana.
0: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lease. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
3: Reklama. Radio Centrum. Radio na wakacje. I gra muzyka.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Za niewiele ponad pół godziny na cztery strony świata usłyszymy dęciaki na polonie przy domku parkowego w Kaliszu. O 20:00 muzyka w Mundurze, czyli orkiestra reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu. A roztrąbiony Kalisz to jest oczywiście ciąg dalszy festiwalu, który latem zawita i jest także i w tym roku w Grodzie nad Prosną. Wstęp wolny, a szczegóły tych koncertów już w wiadomościach o 16:30.
2: Reklama.
3: Sklepy z Połem w Kaliszu polecają. Sałata, ogórek i żółta fasolka w super cenie. Z naszej produkcji jabłecznik z kruszonką i chleb staropolski, a z delicji kotlet wiosenny. I jeszcze karkówka 21,90 i udko z kurczaka 8,90. Uwaga, z Połem rozdaje gratisy. Kapsułki do prania Purox 1 plus 1 gratis. A od poniedziałku napój energetyczny Bern 1 plus 1 gratis. Z Połem Kalisz. Tradycja i jakość.
4: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. 13 najciekawszych reportaży ze studia Fundacji Głos Ewangelii. Do nabycia na płycie MP3 lub po zeskanowaniu kodu QR ze strony www.gospel.pl.
5: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15:00. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
6: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
2: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie L, nie będzie O. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10:30. Tym razem
9: z doktorem Radosławem Nawrockim, dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu porozmawiamy o wysokich ocenach ewaluacji wydziału, uprawnieniach do prowadzenia doktoratów, a także o inwestycjach wydziału w przyszłym roku akademickim. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.
8: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Minęła 16.30, co w regionie? Mateusz Kurzej, więcej na ten temat.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Śledztwo w sprawie paszportów covidowych na finiszu. W Kaliszu trwa letnia Akademia Instrumentów Dętych Blaszanych, 20. Kaliski Streetball.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Kończy się postępowanie dotyczące nielegalnego uzyskiwania tzw. paszportów covidowych. Jak poinformował Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim, śledczy przygotowują akt oskarżenia. Sprawa prowadzona jest od 4 lutego 2021 roku i objęła łącznie 196 osób. 148 z nich wyłączono do odrębnych postępowań. Chodzi o osoby, które miały korzystać z procederu i uzyskiwać potwierdzenia szczepienia, mimo że faktycznie nie były zaszczepione. Prokuratura przygotowuje teraz akt oskarżenia wobec osób związanych ze sprawą, w tym tych pełniących funkcje pielęgniarskie. Jest już pierwszy prawomocny etap tej sprawy.
3: Aktualnie sporządzany jest akt oskarżenia. W przypadku jednej z osoby, która nie była pielęgniarką, w dniu 21 lipca tego roku zapadł już wyrok. Mówimy tutaj o 43-letniej mieszkańce Kalisza, która została uznana winną zarzucanych jej czynów. Wymierzono jej karę roku i tutaj karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającej na wykonywaniu nieodpłatnej kolorowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie.
2: Powiedział Radio Centrum Maciej Meller, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. Śledczy tłumaczą, że postępowanie trwało tak długo m.in. dlatego, że część podejrzanych przebywała poza granicami Polski. Chodziło o zdobywanie fałszywych certyfikatów szczepień, które pozwalały osobom niezaszczepionym korzystać z uprawnień związanych z posiadaniem paszportu covidowego, m.in. podróżować za granicę. Prokuratura podkreśla, że obecnie wykonywane są już ostatnie czynności przed zakończeniem postępowania i sporządzeniem aktu oskarżenia.
1: Radio Centrum, żeby było słychać.
2: Kalisz stał się europejską stolicą młodych trębaczy, a to za sprawą kolejnej edycji Letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych, na którą przyjechali młodzi muzycy z Polski i Europy. Uczą się pod okiem najlepszych muzyków.
4: Dla mnie największą radość sprawia to, jak ludzie wyjeżdżają z uśmiechem, jak wykładowcy też są usatysfakcjonowani. Najczęściej przyjeżdżają tutaj właśnie pasjonaci. Radujemy się, że możemy obcować z muzyką. Jest to zrozumienie muzyki, a przy okazji są te kontakty ludzkie, bo muzyka bez odbiorcy nie istnieje. Najważniejsze są na początek te właśnie kontakty międzyludzkie, a później, że możemy razem tą muzyką się pocieszyć, to daje chyba największą satysfakcję.
2: Powiedział Radiu Centrum jeden z wykładowców, profesor Roman Gryń. Do Kalisza przyjechało ponad 300 uczniów i przeszło 50 wykładowców. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Od piątku do niedzieli kaliskie pola marsowe będą gościć miłośników koszykówki ulicznej. W Kaliszu zaprezentują się zawodnicy i kluby z Polski oraz z zagranicy, a wszystko to w ramach 20. Kaliskiego Streetballu.
5: Bardzo serdecznie Was zapraszam. Trudno mi to uwierzyć, ale 20-lecie już za kilka dni, już w piątek. Rozrosło się to pięknie z jednodniowej imprezy. Tam chyba było 17 drużyn. Ten weekend będzie ich około 160 co najmniej. Z wielu krajów świata. No jesteśmy marką tutaj naprawdę bez jakiejś tam fałszywej skromności. Znano w koszykarskim świecie. Ludzie potrafią z Japonii przyjechać za własne pieniądze, żeby tutaj być. Będzie święto koszykówki. Do zobaczenia.
2: Powiedział Radiu Centrum Jarosław Jasiukiewicz, główny organizator wydarzenia. Rywalizacja w piątek rozpocznie się o 16.30, w sobotę o 11.00, natomiast w niedzielę o 10.30. W razie niepogody zmagania przeniosą się do hali przy ulicy Łódzkiej w Kaliszu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
8: Informacje dla kierowców.
0: Minęła 16.36, jedziemy na drogi Kalisza i okolicy. W Kaliszu złota jednokierunkowa na drugim odcinku od Ronda Żołnierzy Niezłomnych do Długosza. Tutaj utrudnienia. Kalisz Opatówek od wyjazdu z Opatówka do Zdun. Krajowa 12 na prawie 2-kilometrowym odcinku. Brak oznakowania poziomego. Miejscami spore nierówności, nieumocnione pobocza. Jedziemy ostrożnie, bo także można minąć miejscami wykopy na środku jezdni i oznakowane dziury. Całodobowy ruch wahadłowo wiązuje od skrzyżowania ulic Kościelnej Jana Pawła II w Zdunach do wyjazdu do Kalisza. W godzinach pracy drogowców tutaj ruch jest kierowany przez ekipy remontowe, a jeżeli chodzi o wieczorne i nocne, to tymczasowa sygnalizacja świetlna. Trzeba jechać ostrożnie. Możliwe objazdy przez Szałę i Tłokinie. Remont jeszcze potrwa do końca roku, a w Przeleszewie przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego, w Ostrowie ulica Wrocławska, Alej Duchowskiego w remoncie, droga krajowa 36 zaostrona w stronę Krotoszyna. Utrudnienia.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
6: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe. Kalisz, ulica Łódzka 71.
7: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Przypominamy, że warto dzisiaj zatankować, bo jutro będzie drożej. Są ceny maksymalne na jutro w granicach benzyna 95, nie więcej niż 6 zł i 52 grosze. 98, 7 zł i 33 grosze, olej napędowy 7 zł i 56 groszy, a to oznacza, że jutro, niezależnie od rodzaju paliwa, tankowanie będzie nas kosztowało więcej niż dzisiaj, przypomnę, więc może warto odwiedzić stację.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.

0: Muzyka na żywo w plenerze, lato, ładnie to można połączyć. Roztrąbiony Kalisz właśnie łączy te wszystkie elementy. Dzisiaj kolejna odsłona o 17:00, dęciaki na cztery strony świata na polanie przy domku parkowego w Kaliszu, a o 20:00 muzyka w mundurze, czyli orkiestra reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu, też na tej polanie przy domku parkowego. Ptaszyn, jam session przy fontannie, noce i dnie w Kaliszu, z kolei o 21:00 roztrąbiony Kalisz, wstęp wolny. Partnerem medialnym tego wydarzenia jest Radio Centrum.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Anglojęzyczny żłobek Róża w Zbiersku zaprasza. Pobyt bezpłatny wraz z wyżywieniem z programu Aktywnie w żłobku. Otwarcie już 1 stycznia. Nowoczesne wnętrza stworzone z myślą o dzieciach. Profesjonalna i doświadczona kadra. Sala sensoryczna, bogata oferta zajęć rozwojowych oraz zdrowe posiłki z własnej kuchni. Również dla alergików. Zapisy już trwają. Zadzwoń 539 352 159 lub zaobserwuj nas na Facebooku.
4: Zapraszamy na wyjątkowy koncert Teresy Werner w Krotoszynie. Już 4 października w kinie Przedwiośnie przy Alei Powstańców Wielkopolskich 18. Bilety dostępne w kasie kina oraz internetowo na kupbilecik.pl. Zapraszamy do wspólnej zabawy przy największych przebojach Teresy Werner. Krotoszyn, 4 października, kino Przedwiośnie.
5: Nie chcesz, aby rdza zniszczyła podwozie twojego auta? Jedź do firmy Crown, umyją podwozie, a potem zabezpieczą antykorozyjnie bezbarwną powłoką podwozie, jak i profile zamknięte. A to wszystko od 950 zł. Crown to kanadyjska firma z 40-letnim doświadczeniem. Z Duny telefon 502-722-722. Telefon 502-722-722.
6: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
2: Reklama. Come here, baby. You know when you drive me up a wall, the way you make good for me.

0: Rozpędzają się pociągi szybciej z Warszawy do Krakowa i Katowic. Między innymi ten temat w wiadomościach o 17 na antenie Radio Centrum. To już za 8,5 minuty. Zapraszam.
1: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: A za kilka chwil Marzanna Forysiak na 106,4. Ja dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia. Grażyna Marciniak. Cześć.

Reklama. Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl. Reklama.

0: Centrum. Radio na wakacje. Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
0: Pogoda na dziś.
2: A napływa do nas wyraźnie cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Cały czas zostajemy pod wpływem układu niżowego z nad Skandynawii, z ośrodkiem głównym w rejonie Finlandii. Całkiem przyjemny dzień, w tej chwili już coraz więcej słońca, 24 stopnie na termometrach, odczuwalna 23, no i rośnie ciśnienie 1009 hektopaskali na barometrach w tej chwili.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 17. Radio
0: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
3: Uwaga na gwałtowne burze. Są alerty dla 8 regionów. Kijów ogłasza piątek dniem żałoby po nocnym rosyjskim ataku. Szybciej z Warszawy do Krakowa i Katowic. Pendolino wreszcie się rozpędzi. Miriam Lipińska. Idą groźne burze. Właśnie teraz zaczynają obowiązywać ostrzeżenia przed nimi w części województw opolskiego, śląskiego i małopolskiego. To alerty drugiego stopnia. Taki sam poziom ostrzeżeń synoptycy wydali dla województwa świętokrzyskiego oraz części łódzkiego, mazowieckiego, podkarpackiego i lubelskiego. Może tam spaść aż 50 mm deszczu i będzie silnie wiało. W porywach nawet do 110 km na godzinę. Mieszkańcy tych regionów dostali alerty z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa z ostrzeżeniami przed możliwymi przerwami w dostawach prądu, dlatego warto wcześniej m.in. naładować telefon. Niespokojnie może być przez całą noc. Zwrot akcji w sprawie poszukiwań pumy, która miała być widziana w lasach na Dolnym Śląsku w pobliżu Wałbrzycha. Jak się okazało, po analizie przeprowadzonej wspólnie ze służbami, zdjęcie, które miało potwierdzać obecność drapieżnika, okazało się fałszywe. Nie znaleziono też żadnych tropów zwierzęcia. Leśnicy tłumaczą teraz, że rzekome zdjęcie pumy dostali od znanej im osoby, dlatego uznali, że zagrożenie jest realne i trzeba opublikować ostrzeżenie dla mieszkańców. Za granicą co najmniej 15 osób zginęło, a 39 zostało rannych w nocnym zmasowanym rosyjskim ataku na Kijów. Piątek będzie dniem żałoby w ukraińskiej stolicy. A w związku z rosyjskim atakiem na Ukrainę, Polska poderwała w nocy prewencyjnie swoje myśliwce, a do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny wysłano w związku z tym alert RCB. Mimo że mamy jeszcze lato, wiele osób już teraz robi zapasy opału na zimę. Nie zrażają ich nawet wysokie ceny. Za metr sześcienny drewna trzeba zapłacić nawet 800 zł. Jednym z powodów tej zapobiegliwości jest niestabilna sytuacja na świecie, mówi Marek Czechowski ze składowiska drewna w Lublinie.
4: Że nie będzie gazu, że będzie jakaś awaria. Wolą mieć spokój i jakąś taką gwarancję, że zawsze sobie w jakiś tam sposób to ciepło wygenerują. Rozmawiałem z klientką, że zrobiła kominek w nowym domu. Nie zamierza jakby go używać, ale chce mieć jakąś taką alternatywę na ogrzanie domu w razie W, jak to się mówi.
3: Taniej opał kupimy w nadleśnictwie. Tam jednak trzeba samodzielnie zorganizować transport czy pociąć drewno. Wszystko wskazuje na to, że pociągi Pendolino z Warszawy do Krakowa i Katowic dotrą szybciej. Pojadą centralną magistralą kolejową z maksymalną prędkością 250 km na godzinę, a podróż zajmie mniej niż 2 godziny. Pierwsze testy nowych systemów sterowania i łączności wypadły dobrze, mówi Hubert Wojciechowski z PKP PLK.
5: Dla podróżnych oznacza to, że podróż z Warszawy do Krakowa lub Katowic może skrócić się nawet o 25 minut. Pociągi z rozkładową prędkością 250 pojadą już w przyszłym roku.
3: Teraz czas przejazdu Pendolino z Warszawy do Krakowa to 2 godziny i 45 minut, a z Warszawy do Katowic 2,5 godziny.
0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: No te pociągi już nie jadą, tylko gnają. 4 minuty po 17. Grupa Kombi. Słodkiego, miłego życia i słodkiego, miłego popołudnia. Dziś czwartek, 20 sierpnia. Dzień dobry, Marzanna Forysiak.

0: Reklama.
1: Garnitury, garnitury, który wybrać, ale który?
2: Garnitur!
3: Bez obaw. Pomożemy wybrać ten najlepszy. E-garnitur. Salon z garniturami. Ogromny wybór garniturów w Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41. E-garnitur. Styl zaczyna się tutaj. W Kaliszu przy ulicy Łódzkiej 41.
4: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato.

16 minut po 17, no proszę, jakie nam się znienacka, po tym pochmurnym poranku wykluło słoneczne popołudnie, przed nami jeszcze spory kawał dnia, bo dzisiaj zachód słońca dopiero o 20.03, czyli zdecydowanie nie chowamy się jeszcze do domu, tylko myślimy o spacerze. 20 sierpnia, czwartek, 232 dzień roku, do końca wakacyjnego lata jeszcze zostało nam sporo, 33 dni, więc spokojnie, jeszcze jest trochę czasu na słońce, na dobre chwile, takie wakacyjne i łapanie tego fajnego klimatu. A dzisiaj mamy też bardzo ciekawe święta, jest Światowy Dzień Komara, więc jeżeli właśnie coś wam bzyczy nad uchem, czego nie życzę, to wszystko się zgadza, ale też jest zdecydowanie przyjemniejszy dzień wyznawania miłości. To jest chyba ten dobry moment, żeby komuś powiedzieć coś miłego. No tak po prostu, bez okazji. No prawie bez okazji. No a teraz historia miłosna po włosku, The Colors. Un ragazzo, una ragazza.

0: Reklama.
1: Trwa nabór do publicznego żłobka numer 5 w Kaliszu. Nowoczesny budynek, profesjonalna kadra, własna kuchnia i indywidualne podejście do dziecka. Zapraszamy maluszki z Kalisza i okolic. Telefon 886 833 650.
2: Szukasz miejsca do życia z dala od zgiełku, ale z bliskim dobrym dojazdem do centrum Kalisza? Zamieszkaj na Brzoskwiniowej Polanie. Ekskluzywne mikroosiedle domów szeregowych przy Celtyckiej w Kaliszu rozpoczyna sprzedaż. Zaledwie kilka wyjątkowych domów po 110 metrów kwadratowych, ogródki, spokój i widok na Sulisławickie Pola. Osiedle Brzoskwiniowa Polana. Zadzwoń 881-124-125.
3: Brzoskwiniowa Polana.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Nissan Polody. Kalisz, Złota 60. www.polody.pl.
6: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydym-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
0: Reklama.
7: Od radia.
8: Nie będzie N, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
9: z doktorem Radosławem Nawrockim, dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu porozmawiamy o wysokich ocenach ewaluacji wydziału, uprawnieniach do prowadzenia doktoratów, a także o inwestycjach wydziału w przyszłym roku akademickim. Hashtag warto posłuchać.
8: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
7: Od radia dla ciebie.
8: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
10: W Kaliszu nadal brakuje krwi. Apel Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu w wiadomościach o 17.30.

0: Minęła już 17.30, przed nami wiadomości z południowej Wielkopolski, Mateusz Kurzej.
1: W centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Cel akcji Pomaganie za jechaniem osiągnięty. Niskie stany zapasów krwi, a w sporcie remis biało-czerwonych pasiaków z Ostrowa.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Zaledwie 15 zamiast 30 dni potrzeba było do ukończenia specjalnego wyzwania, które ogłoszono w ramach 8 edycji akcji Pomaganie za jechanie. Tajemniczy sponsor zobowiązał się do wpłaty 5000 zł na zbiórkę, a warunek był jeden. Trzeba było zebrać 20 tysięcy kilometrów udokumentowanej aktywności fizycznej. Swoją cegiełkę mógł dołożyć każdy i jak widać znalazło się wiele osób, które swoje kilometry przekuły we wsparcie akcji.
3: Chcieliśmy Wam bardzo podziękować za wielkie wsparcie w challenge'u, w zbieraniu kilometrów. Udało się to zrobić w 15 dni, mimo tego, że mieliście 30 dni. Zebraliśmy 20 tysięcy kilometrów.
4: Także dziękujemy wszystkim gorąco i serdecznie z całego serca. Tym, którzy nawet malutką cegiełkę, nawet jeden kilometr dołożyli, ale dołożyli, byli razem z nami. A przede wszystkim dziękujemy tajemniczemu sponsorowi, który już wpłacił pieniążki na konto naszej tegorocznej bohaterki Basi.
2: Przekazali w mediach społecznościowych Maciej i Rafał z akcji Pomaganie za jechanie. Zbiórka prowadzona jest dla Basi z Jarantowa w gminie Blizanów, która zmaga się z czterokończynowym porażeniem mózgu. Celem było zebranie blisko 90 tysięcy złotych, ale licznik zbiórki przekroczył już 100 tysięcy, a swoją cegiełkę można dorzucić aż do końca roku.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: Nadal są bardzo niskie stany zapasów krwi grup 0RH+, 0RH-, a także ARH+, i ARH- oraz BRH- oraz BRH+. W Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu potrzebna jest pilna pomoc mieszkańców z południa Wielkopolski w pozyskiwaniu tego bezcennego i niezastąpionego leku. Okres wakacyjny to jeden z najtrudniejszych momentów w zapewnieniu ciągłości działalności kaliskiego CKIK ze względu na mniejszą liczbę dawców, większą liczbę wypadków drogowych, ale też krótkiego terminu ważności składników krwi.
5: Zwracamy się z prośbą do społeczeństwa, żeby każdy sobie indywidualnie podjął decyzję. Jeżeli tylko stan zdrowia pozwala, to prosilibyśmy o zgłaszanie się do Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kaliszu lub do oddziałów terenowych lub do zgłaszania się na akcje poboru krwi, które każdego dnia są organizowane w terenie i również w dni wolne od pracy takie akcje są organizowane w terenie.
2: Powiedziała Radiu Centrum Małgorzata Tarnawska, dyrektorka RCKiK. Trzeba pamiętać, że jedynym źródłem krwi i jej składników jest tylko drugi człowiek. Oddanie krwi trwa zaledwie kilkanaście minut. Można też oddać osocze i płytki krwi, które są niezwykle cenne dla pacjentów onkologicznych. Ostrowia 1909 nadal bez zwycięstwa w tym sezonie, ale uratowała remis w środowy wieczór na boisku za parowozownią w meczu z Nielbą Wągrowiec. Biało-czerwone pasiaki przegrywały po kwadransie, choć powinny prowadzić. Wyrównały w 27 minucie po golu Nikodema Siewiery, ale jeszcze przed przerwą ponownie przegrywały. Remis 2-2 w 85 minucie uratował Jakub Kramarczyk. W tym sezonie nie chcielibyśmy drżeć do końca utrzymanie, powiedział Radiu Centrum Andrzej Kryjom z zarządu Ostrowie 1909.
6: Naszym celem jest środek tabeli, tak sobie założyliśmy i patrząc na to, w jakim składzie jesteśmy, powinniśmy to osiągnąć, chociaż ten początek, jak widać, no nie jest łatwy.
7: Liga jest na porównywalnym poziomie jak w poprzednich rozgrywkach, czy może siła zespołu się zmieniła?
6: Na pewno się pozmieniały zespoły. Myślę, że na pewno znowuż będzie Mieszko, mocny Polonia, chociaż Obra Kościan, która też się tam powzmacniała, także no zobaczymy. Będzie na pewno ciekawsza i bardziej wyrównana moim zdaniem.
2: Niepokonana po spadku do czwartej ligi jest Pogoń Nowe Skalmierzyce, która po zwycięstwie na inaugurację w środę zremisowała drugi mecz z rzędu, ratując w doliczonym czasie gry punkt w meczu z Polonią Chodzież. Gola na wagę remisu zdobył Adrian Cierpka. Pogoń z 5 punktami jest 7 w tabeli, a Ostrowia zajmuje 15 miejsce.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu jest pub restauracyjny Warka, serwujący zestawy obiadowe. Kalisz, Aleja Wolności 5, wejście także od wału staromiejskiego.
1: Informacje dla kierowców.
0: Zanim ruszycie w drogę, chwila uwagi, bo na kilku trasach w regionie trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość, a mamy pełen zestaw kłopotów, bo są i remonty, i zwężenia, i ruch wahadłowy, i czasowe zmiany organizacji ruchu. W Kaliszu utrudnienia czekają na ulicy Złotej. Na długim odcinku jest ta ulica teraz jednokierunkowa, a od ronda Żołnierzy Niezłomnych w kierunku Dobrzyckiej i Długosza trwa przebudowa związana z budową drogi dla pieszych i rowerów. Dużo więcej cierpliwości na krajówce numer 12 między Kaliszem a Opatówkiem na odcinku z Dun do wjazdu do Kalisza obowiązuje całodobowy ruch wahadłowy. Mamy zwężenia, nierówności i prowadzenie ruchu przez tymczasową sygnalizację. Jeżeli możecie, to warto pomyśleć o objeździe przez Szał albo Nędzerzew. W Ostrowie Wielkopolskim remontowana jest ulica Wrocławska od ronda Bankowego aż do ronda Miast Partnerskich. Zwężenia i ograniczenia prędkości też na ulicy Leduchowskiego. Z kolei za Ostrowem w kierunku Krotoszyna na krajówce numer 36 między Zacharzewem, Lamkami i Łąkocinami czeka na nas ruch wahadłowy. W Krotoszynie drogowcy pracują na Raszkowskiej przy Światłach oraz na Wiśniowej. Utrudnienia także w Pleszewie, m.in. na Kazimierza Wielkiego, gdzie prace potrwają do końca października.
1: Studio dla kierowców. Telefon 62 500 306 i 4. Zadzwoń i podziel się informacjami z dróg. Szerokości życzy Radio Centrum.
8: Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Omoda i Jayku. Grupa Lis, posiadający w ofercie modele benzynowe i hybrydowe, Kalisz, ulica Łódzka 71.
9: Sponsorem programu był pub restauracyjny Warka w Kaliszu, organizator imprez okolicznościowych. Telefon 533 451 006.
0: Szykują się zmiany w systemie fotoradarów Canard. Ministerstwo Infrastruktury chce skończyć sytuacjami, w których po zrobieniu zdjęcia miesiącami ustala się, kto siedział za kierownicą. Projekt zakłada, że od pomiaru prędkości odejmowane będzie 5 km na godzinę, a na autostradach i drogach ekspresowych 6 km. Ale ważniejsza zmiana dotyczy odpowiedzialności. Jeśli w ciągu 30 dni nie uda się ustalić kierowcy, właściciel auta może zapłacić nawet 7,5 tysiąca złotych w zależności od wykroczenia. Na razie to projekt. Jeśli przepisy przejdą, nowe zasady miałyby obowiązywać od 2028 roku.
1: Prowadzisz? Kieruj się radiem.
0: Za 21 minut 18.

0: Reklama.
1: Myślisz o nowych meblach? Zaprojektujemy je dokładnie pod Twój dom, co do milimetra. Bez kompromisów i gotowych modułów z marketu. Od kuchni po garderobę. Projekt, doradztwo, materiały i montaż. Wszystko w jednym miejscu. Wybierz meble z katalogu Arrocco albo stwórz własne z dożywotnią gwarancją Okuć Bloom. Intar Ostrów Wielkopolski. Odolanowska 60. Intar Kalisz. Wrocławska 48.
2: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A tylko w piątek wszystkie ciastka 2 plus 1 za grosz. Miksuj dowolnie.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Prawdziwi ludzie. Prawdziwe historie. W reportażach Fundacji Głos Ewangelii. 13 najciekawszych reportaży ze studia Fundacji Głos Ewangelii. Do nabycia na płycie MP3 lub po zeskanowaniu kodu QR ze strony www.gospel.pl.
0: Reklama.
5: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Obrazy, literatura, muzyka, film i poezja, łącznie 250 tysięcy dzieł, ponad 50 tysięcy twórców z całego świata, również polska sztuka, to wszystko poleci na księżyc. Powstaje Archiwum Kultury na milion lat, a więcej o tym w wiadomościach o godzinie 18.
2: Reklama.
3: Wyjeżdżając na wakacje, pamiętaj, noga z gazu, bądź trzeźwy, wypoczęty, przestrzegaj przepisów ruchu drogowego. Bezpiecznych wakacji życzy Marek Tadeusz Nowak.
4: Ludzie, ludzie! Hortensjowy zawrót głowy na dniach otwartych w Gospodarstwie Szkółkarskim Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. 22 i 23 sierpnia od 10 do 17 można podziwiać i kupować nasze dorodne rośliny. Od 11 bezpłatne porady w zakresie ochrony roślin dr Janusz Mazurek. Zapraszamy! Gospodarstwo Szkółkarskie Krzewów Ozdobnych Burzi Woda i Syn. Kobyla Góra Wesoła od 9 do 10. Więcej na Facebooku!
5: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Grupa Lis. Kalisz, ulica Częstochowska 211.
6: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
7: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
8: Każdy głos ma swoją niepowtarzalną historię. W przestrzeni artystycznej rozwijamy głos z autentycznością, pewnością siebie i najwyższą jakością. Odwiedź nas na Facebooku i Instagramie. Przestrzeń artystyczna to szkoła wokalna w sercu Kalisza. Znajdziesz nas na ulicy Główny Rynek 15. Zapraszam, Anna Maria Palusińska-Szulc.
9: Proboszcz parafii ksiądz Janusz Nowicki oraz burmistrz Stawiszyna Grzegorz Kaczmarek zapraszają na dożynki parafialno-gminne w Zbiersku. 22 sierpnia o godzinie 15 msza święta w kościele w Zbiersku. Barwny chorowód, obrzęd dożynkowy w wykonaniu grupy Stawiszynianki, turniej sołectw i występ kabaretu Kałamarz Rancho. O 20 gwiazda wieczoru zespół Lombard. Ponadto lot balonem, atrakcje dla dzieci i strefa gastronomiczna.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro pozostaniemy pod wpływem niszu ze środkiem głównym nad Zatoką Fińską. Napłynie wyraźnie cieplejsze powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. No i możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu. Maksymalnie jutro do 26 stopni. Wiatr słaby, początkowo południowo-zachodni i zachodni, później zmienny. W czasie burz porywy wiatru do 60 km na godzinę.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 18.
2: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Burzowo dziś wieczorem, szczególnie na południu Polski, są alert. Początek rewolucji w leczeniu raka zapowiadają eksperci, choć o czerniaka. Rośnie bilans ofiar w Kijowie. Moskwa wykorzystuje braki pocisków u Ukraińców. Agnieszka Trojanowska-Bis. Alert przed burzami już obowiązuje albo niebawem zacznie obowiązywać w 8 województwach. Przebywający na terenach zagrożonych otrzymali alertę RCB na komórki ostrzeżenia. Pierwszego stopnia przed burzami dotyczą części województwa małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Ostrzeżenia wyższe, bo drugiego stopnia przed burzami wydane są dla świętokrzyskiego, śląskiego oraz części opolskiego, łódzkiego, lubelskiego, mazowieckiego, podkarpackiego i małopolskiego. Stały monitoring pogodowy prowadzą specjaliści z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, a to w związku z ostrzeżeniami przed powstaniem niżu genueńskiego i ryzykiem rekordowych ulew na południu Polski. Zwłaszcza, że Morze Śródziemne jest w tym roku wyjątkowo gorące, a to jeden z kluczowych czynników do powstania tego zjawiska. Jak mówi Piotr Szuster z IMGW, takie komunikaty są na ten moment przesadzone.
5: Te informacje są bazowane na ogół na pojedynczych scenariuszach z modeli numerycznych. Niemniej jednak w tej chwili nie ma wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia podobnej sytuacji do tej, która wystąpiła w 2024 roku.
4: Obecnie z modeli pogodowych wynika, że końcówka sierpnia faktycznie będzie deszczowa, ale nie będą to rekordowe ulewy. To może być początek rewolucji w leczeniu raka, mówią eksperci. Koncerny Moderna oraz MSD stworzyły szczepionkę na nowotwór skóry, czerniaka. Doniesienia medialne cieszą, ale lekarze czekają na konkretne wyniki, a te mają być dopiero opublikowane. Jak mówi profesor Piotr Wysocki z Kliniki Onkologii w Krakowie, przedstawiciel Rady Naukowej Akademii Czerniaka, wówczas będzie jasne, jak szczepionka może pomagać w leczeniu.
6: Prawdopodobnie przejdziemy o kolejny krok dalej w zakresie poprawy skuteczności leczenia i tym samym zwiększenia szansy na całkowite wyleczenie kolejnej grupy chorych.
4: Szczepionkę w połączeniu z immunoterapią otrzymało na świecie w ramach badania ponad 1000 osób. Wśród nich byli także pacjenci z Narodowego Instytutu Onkologii. Do co najmniej 16 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych rosyjskich ataków rakietowych na Kijów i jego okolice. Moskwa wykorzystuje to, że Ukraińcom brakuje pocisków do systemów obrony powietrznej Patriot, o czym Tomasz Orchowski.
7: Ukraińcy nie są w stanie zestrzeliwać rosyjskich rakiet, bronią się więc, przeprowadzając ataki na terytorium Rosji. Nad Moskwę mieli wysłać 250 dronów bezzałogowcami. Uderzyli na rafinerię w Tatarstanie oraz terminal naftowy i stację energetyczną w kraju krasnodarskim. Oczekuję, że resort obrony rozszerzy nasze zdolności uderzenia na cele w głębi terytorium Rosji, będzie pracować z ukraińskimi wytwórcami broni i razem z partnerami zwiększy potencjał działań obronnych i ofensywnych.
8: Naszym obronnym operacjom ta naszym naступальnym dziejem.
7: Mówił Zełenski, który ostrzega, że Rosja inwestuje w rakiety coraz więcej. Według niego świat nie reaguje w odpowiedni sposób na uderzenia Moskwy, bo nie dostarcza Kijowowi broni do zwalczania rakiet balistycznych.
4: Prace kilkunastu artystów z Polski, w tym łodzianki Darii Solar, trafią do wyjątkowej kosmicznej galerii umieszczonej na Księżycu. Prace artystów są zapisane w cyfrowej formie i zamknięte w specjalnych kapsułach. Podróżują jako dodatkowy ładunek w misjach księżycowych NASA.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Polskie kluby piłkarskie walczą o awans do fazy ligowej europejskich pucharów. Dziś pierwsze spotkania decydującej w eliminacjach fazy play-off. O Ligę Europy Jagiellonia gra z Iberią Tbilisi, a Lech z FC Thun. A o Ligę Konferencji Raków zagra z Hajdukiem, a Górnik Zabrze ze słynnym AS Monaco. Błażej Kulesza.
10: AS Monaco, drużyna z księstwa z Baloganem w składzie, jest zdecydowanym faworytem w starciu z Górnikiem Zabrze.
11: Myślę, że oni będą na 100% przygotowani.
10: Jak mówi trener zabrzan Michal Gaszparik, plusem nie będzie fakt, że Monakijczycy w Ligue 1 pierwszy mecz rozegrają dopiero w niedzielę.
11: Wiem, że nie zagraliście w lidze, ale oni naprawdę te sparingi mali ciężkie. Jak grali na Liverpoolu, tam był sold out, komplet na stadionie.
10: W chorwackim Splicie przed innym trudnym zadaniem stanie Raków. To wyjątkowy mecz dla kapitana medalików Frana Tudora, który jest wychowankiem chorwackiego zespołu.
12: Jakbym mógł wybrać, to naprawdę najlepszego przeciwnika dostałem pod względem osobistym.
10: Awansem do Ligi Konferencji częstochowianie chcą zmazać fatalne występy w Ekstraklasie, bo tam przegrywają mecz za meczem.
9: A mówił o tym Błażej Kulesza. Międzynarodowe organizacje kibicowskie zaapelowały o dymisję prezydenta FIFA Gianniego Infantino. To w związku z aferą z planem częściowej prywatyzacji imprez piłkarskich, w tym Mistrzostw Świata. Piłka nożna należy do ludzi, którzy wypełniają stadiony, towarzyszą swoim klubom i reprezentacjom narodowym w triumfach i smutkach. A jednak jeden człowiek zdaje się uważać, że jest ważniejszy. Tak napisały europejskie, afrykańskie i północnoamerykańskie organizacje kibicowskie, a także około 40 stowarzyszeń krajowych. Infantino w marcu przyszłego roku chce się ubiegać o reelekcję. Czterokrotny mistrz świata Formuły 1 Max Verstappen przedłużył kontrakt z zespołem Red Bulla do 2030 roku. Austriacki team ogłosił przedłużenie umowy tuż przed Grand Prix Holandii, które odbędzie się w niedzielę.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: 6 minut po 18:00.

0: Reklama.
1: Uwaga, dekarze! Teraz wasze zakupy z premią idą w parze. Finansową. Jak to gdzie? Oczywiście u Wesołka. Uwaga, konkurs. Dekarz roku 2026. Zrób zakupy i odbierz kartę płatniczą Plaxi. A za każde kolejne zakupy ze wskazanych grup towarowych otrzymasz kasę na kartę. Regulamin konkursu na stronie. Materiały budowlane Wesołek. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. mbwesołek.pl.
0: Reklama.

0: Kalisz jeszcze tylko przez chwilę będzie naprawdę mocno roztrąbiony. Jeśli lubicie muzykę na żywo, letnią atmosferę i koncerty, na które można wybrać się całą rodziną, no to warto zerknąć do programu festiwalu, bo czasu już coraz mniej. Dzisiaj o godzinie 20 na Polanie przy Domku Parkowego czeka na Was muzyka w mundurze, a zagra orkiestra reprezentacyjna Sił Powietrznych w Poznaniu. Godzinę później o 21 przy Fontannie Nocy i Dnie rozpocznie się jazzowy, spontaniczny Ptaszyn Jam Session. A piątek o godzinie 14 w Narodowym Sanktuarium Świętego Józefa spotkania z muzyką mistrz i uczeń. O 16 Strada Młodych, czyli koncertowe spotkanie z uczestnikami Akademii. A na zakończenie wydarzenia o 20 na Polanie przy Domku Parkowego wystąpi Dizzy Boys Brass Band. Roztrąbiony Kalisz to część 18 letniej Akademii Instrumentów Dętych Blaszanych. Do miasta przyjechali młodzi muzycy, artyści z wielu krajów, więc przez te kilka dni Kalisz brzmi naprawdę międzynarodowo. No i jeszcze jedna dobra wiadomość, na wszystkie wydarzenia wstęp jest wolny, więc nie trzeba kupować biletu, można przyjść, usiąść, posłuchać, no i dać się porwać pięknej muzyce.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: Twój biznes zasługuje na niezawodnego partnera. Postaw na niezrównanego Forda Transit i napędź swoje finanse. Tylko teraz w genialnym, promocyjnym Ford Leasing 102%. Nie zwlekaj, przyjedź, sprawdź ofertę na miejscu i przetestuj go na drodze. Ford Grupa Lis. Opatówek Rogatka 20C.
2: Reklama.
4: Od radia.
5: Nie będzie L, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
6: z doktorem Radosławem Nawrockim, dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu porozmawiamy o wysokich ocenach ewaluacji wydziału, uprawnieniach do prowadzenia doktoratów, a także o inwestycjach wydziału w przyszłym roku akademickim. Hashtag warto posłuchać.
5: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
4: Od radia dla Ciebie.
5: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
0: Pokazową zagrodę zwierząt będzie można zobaczyć od środka. W niedzielę OKL Gołuchów zaprasza na dzień otwarty, a szczegóły w wiadomościach o 18.30.

0: Mateusz Kurzej przygotował kolejną porcję informacji. Przed nami wiadomości z naszej najbliższej okolicy.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: Dzień otwarty w Zagrodzie Pokazowej w Gołchowie, koncert na wodzie w Krotoszynie, a w sporcie pierwsza porażka piłkarzy KKS-u.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Już w tę niedzielę będzie można wziąć udział w dniu otwartym w Pokazowej Zagrodzie Zwierząt Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Zapisy cały czas trwają.
3: Będzie to doskonała okazja, by zagrody żubrów, koników polskich, danieli i dzików zobaczyć z perspektywy zwierząt. W centrum wydarzenia znajdzie się żubr, największy ssak lądowy Europy, symbol polskiej przyrody i jeden z najbardziej wymownych przykładów skutecznej ochrony gatunkowej. Spotkanie będzie jednak czymś więcej niż tylko możliwością obserwowania tych niezwykłych zwierząt. To także opowieść o historii odbudowy populacji żubra, pracy leśników, znaczeniu hodowli zachowawczej, odpowiedzialnej opiece weterynaryjnej oraz o tym, jak ważną rolę w ochronie przyrody odgrywa edukacja.
2: Powiedziała Radio Centrum Anna Błaszczyk, rzeczniczka prasowa Ośrodka Kultury Leśnej w Gołchowie. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 9:00 pokazowym karmieniem żubrów, ale to nie jedyne atrakcje, które zaplanowano na ten dzień.
3: Od 9:30 do 14:00 co pół godziny zaplanowaliśmy zwiedzanie gospodarczej części zagrody w 15-osobowych grupach z przewodnikiem. O godzinie 15:00 nastąpi rozstrzygnięcie konkursu imię dla żubra. O 16:00 rozpocznie się spotkanie z ekspertami. Profesor dr habilitowaną Wandą Olech-Piasecką, prezes Stowarzyszenia Miłośników Żubrów oraz z doktorem habilitowanym Wojciechem Bieleckim. Będzie to czas na rozmowę i pytania dotyczące działalności zagrody, hodowli żubrów, historii gatunku, jego zachowania i zwyczajów. Dzień zakończy się o 17:00 pokazowym karmieniem zwierząt połączonym z lekcją edukacyjną.
2: Dodała Anna Błaszczyk, co ważne, wejście do części gospodarczej pokazowej zagrody zwierząt będzie możliwe wyłącznie po wcześniejszym telefonicznym zgłoszeniu, a numer telefonu oraz godziny przyjmowania zgłoszeń znajdziecie na naszej stronie internetowej.
1: www.rc.fm.
2: Już w ten piątek warto wybrać się do Krotoszyna, gdzie czeka nas kolejna odsłona koncertu na wodzie.
4: O godzinie 20:00 na Krotoszyńskim Błoniu odbędzie się koncert na wodzie, gdzie wystąpi zespół Le Camembert z naszego partnerskiego miasta Fontaine-la-Comte. To będzie wieczór pełen francuskiej muzyki, dobrej atmosfery i okazja do spotkania z naszymi zagranicznymi przyjaciółmi.
2: Powiedziała Radio Centrum Zuzanna Kozina-Błauciak, dyrektorka Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury. A wstęp na koncert oczywiście jest wolny. Pierwszej ligowej porażki w tym sezonie doznali piłkarze KKS-u Kalisz. W środowy wieczór w meczu czwartej kolejki Betclic trzeciej ligi Kaliszanie ulegli na własnym boisku Noteci Czarnków 0-1 i choć gospodarze dominowali na boisku i mieli więcej okazji strzeleckich, to rywale objęli prowadzenie w 80. minucie po celnym strzale Szymona Piekarskiego. Jak się okazało, był to gol na wagę zwycięstwa gości, a mecz podsumował Radiu Centrum trener KKS-u Kalisz Artur Derbin.
5: Zaczęliśmy ten mecz z dobrą energią, z sporo sytuacji takich po odbiorach, zwłaszcza bo tak intensywnie rozpoczęliśmy ten mecz. Sytuacja Michała Biskupa w słupek, na koniec tej pierwszej połowy sytuacja Karola Danielaka i faktycznie też przyzwoicie rozpoczęliśmy drugą część tych zawodów. Natomiast jedna z akcji przeciwnika i dobre uderzenie. Niestety dzisiaj przegrywamy.
2: Po tej porażce kaliski zespół z dorobkiem 7 punktów spadł na 7 miejsce w tabeli. W kolejnym ligowym starciu w tę niedzielę Kaliszanie zmierzą się na wyjeździe z Bałtykiem Koszalin.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: Za 25 minut 19:00.

0: darling.
1: Reklama.
2: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
3: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
2: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

To będzie sportowy hit z Cincinnati. W nocy z czwartku na piątek Iga Świątek ponownie zagra z Jeleną Rybakiną, tym razem o półfinał. To mecz o podwójnej stawce. Polka walczy awans do rankingu WTA Race, a Kazaszka zostanie światową jedynką. Iga Świątek po bardzo trudnym początku sezonu wróciła na dobre tory. Polka kontynuuje pasę zwycięstw, a na jej liczniku jest obecnie 9 wygranych spotkań z rzędu. Ale nie oszukujmy się, to będzie bardzo trudny mecz. Mocno trzymajmy kciuki.

0: Radiocentrum. Fakty warte uwagi.
1: Wicepremier i szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz pokazał w czwartek zestawy obrony powietrznej i przeciwrakietowej Patriot rozmieszczone w Płocku w pobliżu strategicznej rafinerii Orlenu. Poinformował też o rozmieszczeniu innych polskich patriotów w okolicy Lublina. A więcej o tym w wiadomościach o godzinie 19.
2: Reklama.
3: Rolnicy. Firma Agrito prowadzi skup oraz przechowywanie zbóż i rzepaku. Lokalizacje: Topola Wielka, Gajowa 18 oraz Sławoszowice koło Milicza. Skupujemy każdą ilość 7 dni w tygodniu w godzinach od 7 do 21. Zapraszamy do Agrito. Topola Wielka, telefon 500 072 080. Sławoszowice, telefon 509 440 443.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: Jutro pozostaniemy pod wpływem układu niżowego z nad Skandynawii ze środkiem głównym w rejonie Finlandii. Zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Na południowym wschodzie województwa możliwe burze z przelotnymi opadami i deszczu. Temperatura maksymalna całkiem przyjemna, 27 stopni. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni, później zmienny, biometr obojętny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 19. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ustawa Lex Szarlatan bez podpisu prezydenta, który chce napisać własną. Wyrzutnie Patriot rozmieszczone w nowych miejscach w Polsce. Dzieła polskich twórców polecą na Księżyc. Agnieszka Trojanowska, BIS. Prezydent Karol Nawrocki przedstawi własną inicjatywę uderzającą w oszustów medycznych, a ustawa przyjęta przez parlament trafi do Trybunału Konstytucyjnego. Taką decyzję podjął prezydent w sprawie tak zwanej ustawy Lex Szarlatan, tłumacząc, że w obecnym kształcie jest ona nieprecyzyjna.
5: Przepisy tak skonstruowano, że wielotysięcznymi karami może zostać obłożony zarówno ktoś, kto sprzedaje zioła czy suplementy, jak i realny szarlatan zniechęcający do leczenia medycyną opartą naukowo.
4: Dlatego prezydent skierował ustawę do Trybunału Konstytucyjnego i zapowiedział własną inicjatywę w tej sprawie. Minister Obrony Narodowej potwierdza, w nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w mediach społecznościowych sami mieszkańcy. Do tej pory systemy wyrzutni Patriot były ustawiane w okolicach lotniska w Jasionce. Nowe lokalizacje potwierdził dziś szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
6: Ochrona takiej przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, ochrona całej aglomeracji, ochrona ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych, to wszystko ma swoją kaskadę działań. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
4: W nocy w związku z silnym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwane zostały polskie myśliwce. Mieszkańcy wschodniej Polski po raz pierwszy otrzymali alert RCB o takiej sytuacji. Wojsko potwierdziło, że nie doszło do naruszenia przestrzeni powietrznej naszego kraju. Tymczasem w Kijowie ogłoszono czwarty dziś alarm przeciwlotniczy. Wojska rosyjskie ponownie zaatakowały stolicę Ukrainy dronami odrzutowymi. Zestrzelony rosyjski dron spadł na budynek centrum biznesowego, a w wyniku tego pożaru zginęła jedna osoba, natomiast dwie zostały ranne. Akcja poszukiwawcza w budynku. Wcześniej informowaliśmy o co najmniej 16 ofiarach śmiertelnych dzisiejszych ataków rakietowych na Kijów i jego okolice. To ma być jak list w butelce, ale w kosmosie. Kolejne dzieła także polskich twórców mają polecieć na Księżyc. Chodzi m.in. o obrazy Darii Solar czy projekty architekta Daniela Libeskinda i o ich cyfrowe albo miniaturowe kopie mocowane na lądownikach księżycowych. O tym Bartosz Kąciołka.
7: Pomysłodawcą przedsięwzięcia pod nazwą Lunar Codex jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta. Mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
8: To jest milioner z duszą, z sercem.
7: W ramach przedsięwzięcia na Księżycu pojawiły się już 3 kapsuły z kopiami twórczego dorobku ludzkości, ale nadal nie wiadomo, kiedy trafią tam kolejne.
8: To będzie leciało rakietą Elona Muska i na razie ten projekt jest cały czas odkładany.
7: Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku.
4: W sumie chodzi o około 250 tysięcy prac twórców z całego świata. Organizatorzy wybierają je m.in. na podstawie prestiżowych międzynarodowych konkursów. Wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi.
9: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagra dziś w nocy awans do półfinału turnieju tenisowego w Cincinnati. Jej rywalką, podobnie jak w finale turnieju w Toronto, będzie Irena Rybakina, ale stawka meczu będzie równie wysoka. O tym dlaczego opowie teraz Błażej Kulesza.
10: Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. Z kolei Rybakina po sensacyjnym odpadnięciu Sabalenki z turnieju pierwszy raz może być na szczycie zestawienia, ale musi dojść do finału. Polka i Kazaszka grały ze sobą tydzień temu, mówi Tomasz Wolfke, komentator tenisa.
11: Miejmy nadzieję, że będzie tak samo jak w Toronto i z tą Rybakiną także sobie Iga poradzi.
10: To, że wtedy skończyło się tylko w dwóch setach, to kwestia dobrego przygotowania ze strony trenera Polki, Francisco Roiga, mówi Maciej Łosiak z Tenis Magazynu.
12: Hiszpan naprawdę, moim zdaniem, bardzo dobrze taktycznie przygotowuje Igę. Jest oczywiście plan A, ale jest też plan B i plan C.
10: Świątek i Rybakina zmierzą się ze sobą już 17 raz. 10 zwycięstw ma na koncie Polka.
9: O czym mówił Błażej Kulesza. Leo Messi zdobył bramkę w zremisowanym na wyjeździe 2-2 meczu z Philadelphia Union w MLS. To jego pierwszy gol w lidze od czasu powrotu z urlopu po mundialu. Z kolei dla Chicago Fire trafił w tej serii gier Robert Lewandowski z rzutu karnego, a jego zespół wygrał z Orlando City 2-1. Dla Lewego, który jutro będzie obchodzić 38 urodziny, to trzecia bramka w amerykańsko-kanadyjskiej lidze. Portugalski piłkarz João Cancelo po raz trzeci podpisał kontrakt z FC Barceloną. Wcześniej 32-letni obrońca bronił jej barw dwukrotnie jako gracz wypożyczony w sezonie 2023-24 z Manchesteru City oraz w rundzie wiosennej sezonu 2025-26 z Al-Hilal. Tym razem Cancelo przeszedł do Dumy Katalonii na zasadzie transferu definitywnego. Jego kontrakt będzie obowiązywać do czerwca 2029.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No proszę, środa, czwartek i ani się nie obejrzeliśmy, a już piątek za pasem. 5 po 19.

0: Reklama.
1: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
0: Reklama. Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Ministerstwo Cyfryzacji sprawdziło, jakie imiona rodzice najczęściej wybierali dla swoich dzieci w pierwszej połowie tego roku. No i wygląda to, że w Polsce nadal mamy słabość do klasyki. Wśród dziewczynek na pierwszym miejscu znalazła się Zofia, a wśród chłopców Nikodem. Popularność zyskują też Hanna i Oliwia, a wśród chłopców Jan i Franciszek. Skoro już mowa o imionach, to dzisiaj świętują Bernard, Eliasz, Jan, Krzysztof, Lucjusz, Maksym, Maria, Mariusz, Samuel i Sara. Wszystkim solenizantom składamy najserdeczniejsze życzenia, dużo zdrowia, pięknych ludzi wokół i wielu powodów do uśmiechu. A teraz dla Was specjalnie Margaret i Prima Ballerina.
1: Radio na wakacje.

0: Reklama.
1: Pożegnalna w tym roku Estrada Folkloru. 23 sierpnia Stara Kaflarnia w Zdunach koło Krotoszyna. Zespoły i soliści ludowi z południowej Wielkopolski, targi rękodzieła, tańce blisko ziemi. Estrada Folkloru w Zdunach. Ta niedziela już od 15. Zapraszają Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu oraz Zdunowski Ośrodek Kultury. Wstęp oczywiście wolny.
2: Więcej na www.cks.kalisz.pl.
0: Reklama.
3: Od radia.
4: Nie będzie M, nie będzie U. Będzie tak, jak się mówi. Tak się mówi. Radio Centrum. Piątek, 10.30. Tym razem
5: z doktorem Radosławem Nawrockim, dziekanem Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu porozmawiamy o wysokich ocenach ewaluacji wydziału, uprawnieniach do prowadzenia doktoratów, a także o inwestycjach wydziału w przyszłym roku akademickim. Hashtag warto posłuchać.
4: Radio Centrum. Tak się mówi i tak się słucha.
3: Od radia dla Ciebie.
6: Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza. Przed nami ostatnia odsłona Estrady Folkloru 2026. 23 sierpnia spotykamy się w Zdunach. A szczegóły w wiadomościach o 19.30.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: Dawid Podsiadło i na błyska. Zbliża się 19.30, a przed nami ostatnie już dziś wiadomości z naszej najbliższej okolicy. Przedstawi je Mateusz Kurzej.
1: Centrum wydarzeń. Wiadomości lokalne.
2: 49 pytań radnego do prezydenta Kalisza. Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu zaprasza na estradę folklorów z Dunach. Lekkoatleta Patryk Wykrota zniknął przez chorobę.
1: Radio Centrum. Pierwsze w centrum wydarzeń.
2: Radny Koalicji Obywatelskiej Dariusz Grodziński domaga się wyjaśnień w sprawie utrzymania zieleni w rejonie 7, obejmującym m.in. cenny przyrodniczo i historycznie Park Miejski w Kaliszu.
3: W obszernej interpelacji, która zawiera aż 49 zagadnień, radny Dariusz Grodziński pyta prezydenta Kalisza Krystiana Kinastowskiego między innymi o powody wyłączenia tego rejonu ze standardowego przetargu i zastosowania specjalnej procedury związanej ze specjalną strefą rewitalizacji. Jak czytamy w przekazanym włodarzowi dokumencie, postępowanie przetargowe było kontrolowane przez Urząd Zamówień Publicznych, a w lipcu bieżącego roku zostało unieważnione. Grodziński chce też wiedzieć, co było powodem zmiany decyzji i powrotu do klasycznego przetargu. Pyta również o sposób wykorzystania prawa opcji w poprzedniej umowie ze spółdzielnią socjalną Zielony Kalisz i o wszystkie wydatki związane z utrzymaniem rejonu 7 w tym roku. Bo jak zwraca uwagę radny, część prac w Parku Miejskim mogli wykonywać pracownicy PUK-u. Rajca chce ustalić, na czyje zlecenie pracowali, kto za te usługi płacił i czy PUK był podwykonawcą. Dariusz Grodziński domaga się od miasta szczegółowych odpowiedzi oraz udostępniania dokumentacji dotyczącej przetargów, umów, faktur, prawa opcji i kontroli Urzędu Zamówień Publicznych. Radny podkreśla, że mieszkańcy mają prawo wiedzieć, jak wydawane są publiczne pieniądze na utrzymanie miejskiej zieleni i czy deklarowany cel rewitalizacyjny był rzeczywiście realizowany. Kasia Gurcewicz, Radio Centrum.
1: Poczytaj o tym w internetowej gazecie www.rc.fm.
2: W tę niedzielę w Zdunach w powiecie krotoszyńskim odbędzie się ostatnia z trzech estrad folkloru 2026, którą organizuje Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu we współpracy ze Zdunowskim Ośrodkiem Kultury. W programie wydarzenia zaplanowano występy tancerzy, śpiewaków oraz muzyków ludowych z południowo-wschodniej Wielkopolski. Goście zobaczą tradycyjne tańce i regionalne stroje ludowe. Wśród atrakcji będą również targi sztuki ludowej z pokazem regionalnych haftów i koronek, bibułkarstwa, skrzyń i instrumentów ludowych. Zwieńczeniem dnia będzie potańcówka. Wydarzenie odbędzie się w starej kaflarni w Zdunach. Początek o godzinie 15, a wstęp jest wolny. Partnerem medialnym wydarzenia jest Radio Centrum. Stracił cały sezon halowy i letni. Słuch po nim zaginął, a teraz, kiedy już wszystko zmierza ku dobremu, opowiedział o problemach, z którymi borykał się od stycznia tego roku. Mowa o Patryku Wykrocie, świetnym sprinterze Stali Ostrów, którego nagle życie wywróciło się do góry nogami. Nie na skutek kontuzji, którą można wyleczyć, a choroby, jaką trudno było zdiagnozować.
4: Powodem tego są problemy zdrowotne, które gdzieś tam w styczniu mnie dopadły i na początku w sumie były to problemy z zapaleniem ucha, potem okazało się, że gdzieś tam też miałem zapalenie błędnika, nie do końca się to wszystko dobrze zagoiło, ja też w sumie się trochę tym zacząłem mocno stresować, no w związku z tym, że wiadomo, to zaburzenia równowagi i tak dalej, więc pod znakiem zapytania dla mnie wtedy była ta moja kariera. No i jeździłem po różnych lekarzach, ale wszystko było okej. Okay. Zacząłem normalnie funkcjonować, no to wszystko zaczęło wracać do normy i teraz już wchodzę na te obciążenia treningowe powoli. Tak z głową wszystko wydaje się być okej, okay, także no myślę, że już w sezonie halowym będę chciał się pokazać.
2: Powiedział Radiu Centrum Patryk Wykrota, utytułowany ostrowski lekkoatleta. Docelowy dla 26-latka będzie przyszłoroczny sezon letni. Sportowiec wierzy, że to, co najgorsze już za nim i w przyszłości nie tylko na wiąże, ale także poprawi wyniki na 100 i 200 metrów, które osiągał 3-4 lata temu.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
0: 27 minut zostało do 20.

0: Reklama.
1: Kupuję tam, gdzie kupują fachowcy. Pan Romek, dekarz. Pan Jan, murarz. Pan Wiktor, brukarz. Pan Krzysztof, kierownik budowy. Wszyscy są ekspertami w swoich dziedzinach i polecają zakupy w składach budowlanych Wesołek. Pełen asortyment od fundamentu po dach z dostawą towaru na budowę. Jesteśmy z Wami na rynku budowlanym od 1986 roku. www.mbwesolek.pl.
0: Reklama.

0: To będzie spotkanie ze sztuką, ale też ogromną porcją pozytywnej energii. 22 sierpnia w Kaliskim Akceleratorze Kultury odbędzie się wernisaż wystawy Kształtując Siebie autorstwa Moniki Dąbrowskiej, znanej jako Art on the Wheels. Monika maluje obrazy ustami, choć zmaga się z czterokończynowym porażeniem. Nie pozwala, żeby niepełnosprawność wyznaczała jakiejkolwiek granice. Tworzy, rozwija swoje pasje, prowadzi prelekcje. Jak sama mówi, chce żyć na pełnej petardzie z uśmiechem na twarzy. A jej obrazy to mocne kolory, duże emocji, no i inspiracje popartem, street artem, kubizmem, czy też ekspresjonizmem. No ale przede wszystkim to jest sztuka, która nadaje do myślenia i motywuje. Kształtując Siebie, wernisaż już w sobotę o 18 w Akceleratorze Kultury w Kaliszu. Wstęp jest wolny. Warto zajrzeć, no bo czasami taka wystawa potrafi przypomnieć, że ograniczenia naprawdę często zaczynają się w naszej głowie.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Mamy spadek cen paliw na stacjach, kierowcy odczuwają go w portfelach, ale czy jest tak, jak wszyscy się spodziewali? Posłuchajcie w wiadomościach o 19:00, o godzinie 20:00.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: No i troszkę popada, ale będzie też trochę słońca. Jutro będziemy pod wpływem niżu ze środkiem głównym nad Zatoką Fińską. Zachmurzenie będzie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. No i możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu. Maksymalnie jutro na termometry wskoczy 27 stopni. Wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni, a później zmienny, barometr obojętny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 20. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Ceny paliwa spadły, ale nie tak jak zapowiadał premier. W areszcie pozostanie popularny youtuber Stół, przejdzie sporo badań. Zagrożenie powodzią na południu Polski służby meteo uspokajają. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polacy od 4 dni tankują benzynę taniej. W poniedziałek w życie wszedł pakiet ceny paliw niżej 2,0. Na razie na 2 tygodnie i póki co skala obniżek na stacjach nie jest taka, jak zapowiadał premier, czyli nawet do ponad złotówki za litr. Benzyna jest tańsza średnio o 75 groszy za litr niż przed wprowadzeniem pakietu, a cena litra oleju napędowego spadła średnio o 60 groszy. Skala obniżek mogłaby być większa, gdyby nie to, że w ostatnich dniach rosły hurtowe ceny paliw, mówi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: To jest właśnie ta różnica, którą powinniśmy płacić mniej, gdyby nie wzrost cen hurtowych na rynku krajowym.
4: Podwyżki na rynku hurtowym to z kolei wina niepewności związanej z sytuacją wokół ciśniny Ormus i konfliktem Iran-USA. Popularny youtuber Stół pozostanie w areszcie przez kolejny miesiąc. Warszawski sąd przychylił się do wniosku prokuratury w jego sprawie. Śledczy zarzucają mu rozpijanie nieletnich i czyny o charakterze seksualnym z osobami poniżej 15 roku życia. Sąd uznał, że mężczyzna na wolności mógłby mataczyć. Zastrzegł jednak, że miesiąc aresztu wystarczy, żeby zakończyć śledztwo. W tym czasie planowane jest przeprowadzenie dodatkowych czynności z udziałem youtubera, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie Piotr Antoni Skiba.
6: M.in. badań sądowo-psychiatrycznych, jak i seksuologicznych podejrzanego w związku m.in. z tymi czynami, które są zarzucane.
4: Teraz tu ma tydzień na odwołanie się od decyzji sądu. Za wszystkie zarzucane czyny youtuberowi grozi do 15 lat więzienia. Południowej Polsce na ten moment nie grozi powódź i powtórka z 2024 roku uspokajają służby meteo. W ostatnim czasie w mediach społecznościowych pojawia się coraz więcej wpisów o możliwych rekordowych ulewach i utworzeniu się niżu genmańskiego. Wiele z nich według specjalistów jest przesadzonych, a więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
7: Jak mówi mi Piotr Szuster z Centrum Modelowania Meteorologicznego IMGW, problem polega na tym, że większość internetowych prognoz opiera się na pojedynczych modelach, zazwyczaj tych skrajnych.
8: Na razie wszelkie alarmistyczne komunikaty, które pojawiają się w opinii publicznej, nie mają rzetelnego potwierdzenia.
7: Choć ryzyko wystąpienia niżu faktycznie istnieje, zwłaszcza że Morze Śródziemne jest w tym roku rekordowo gorące, a to kluczowy czynnik w przypadku dużych ulew na południu Polski.
8: Niemniej jednak te prognozy są niestabilne, one raz wskazują na wystąpienie takiego układu, po kilku aktualizacjach nie wskazują. Jeszcze należy poczekać i w zasadzie na bieżąco monitorować tę sytuację.
7: IMGW zapewnia, że to robi.
4: Dziś alert przed burzami obowiązuje w 8 województwach południowo-wschodniej Polski. Od dziś w Sopocie na 4 dni zagościła literatura portugalskojęzyczna w ramach 15. Festiwalu Literacki Sopot, mówi dyrektor festiwalu Marta Czarnecka.
9: To też jest takim naszym celem, żeby poprzez literaturę innych zakątków świata poznawać świat, poznawać siebie.
4: W programie jak co roku są spotkania z pisarkami i pisarzami, także polskimi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: 4 minuty po 20, słońce nam się właśnie schowało za horyzontem, ale nic, to bo właśnie do muzyki wskakuje.
1: Summertime w Radiu Centrum.

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
4: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Oni będziemy się zastanawiali, co tu wybrać. Przed nami dożynkowy weekend, już w tę sobotę na tegoroczne plony będą dziękować. Za tegoroczne plony będą dziękować mieszkańcy gminy i miasta Stawiszyn. Dożynki parafialno-gminne odbędą się w Zbiersku, a świętowanie rozpocznie się o 15:00 uroczystą mszą dziękczynną w parafii pod wezwaniem świętej Urszuli Pomszy. Uczestnicy przejdą w barwnym korowodzie na teren boiska CKS Zbiersk, gdzie przygotowano oczywiście sporo atrakcji. Będą tradycyjne wieńce dożynkowe, stoiska gastronomiczne z regionalnymi przysmakami przygotowanymi przez koła gospodyń wiejskich, a na scenie pojawią się kabaret Rancho oraz zespół Lombard. Organizatorzy zapraszają mieszkańców i gości do wspólnego świętowania, a szczegółowy plan imprezy znajdziecie na rc.fm.
1: Radio Centrum. I tu, i tam.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.
1: Radio Centrum. Kierunek lato.

0: Summertime,
1: w Radiu Centrum.

Co takie zespoły, które poza nagrywaniem płyt i koncertowaniem jeszcze piszą historię muzyki? Właśnie do tej kategorii od ponad 6 dekad należą panowie z The Rolling Stones. Zaczynali jako młodzi entuzjaści bluesa, a dzięki niezwykłej charyzmie na i muzyce, w której spotykają się i rock, i blues and rhythm, blues i rhythm blues, stworzyli globalny fenomen. Ich Satisfaction, Painted Black, Gimme Shelter czy Sympathy for the Devil to zna już kilka pokoleń i śpiewa. A inspirowali Aerosmith, Guns N' Roses czy Nirvana. Ich muzyka stawa się symbolem buntu i niezależności. A najlepsze jest to, że czas płynie, muzyka się zmienia, a Rolling Stones wciąż grają. Muzycy, których łączny wiek to 243 lata, wydali tego lata nowy album Foreign Tongues. 25. studyjny w dorobku, 62 lata po debiucie. No można im tylko pozazdrościć i kondycji, i talentu. In the Stars.

0: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
1: Na ten przełom czeka wielu chorych na jeden z najbardziej złośliwych i agresywnych nowotworów skóry, czyli na czerniaka. Szczegóły w wiadomościach o godzinie 21.
2: Reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Reklama.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: Pozostaniemy pod wpływem układu niżowego z nad Skandynawii, z ośrodkiem głównym w rejonie Finlandii i będzie do nas napływać znacznie cieplejsze powietrze zwrotnikowe. Zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, będzie padać, nawet możliwe burze. Temperatura maksymalna na jutro to 27 stopni, wiatr słaby, południowo-zachodni i zachodni, a później zmienny. Biometr będzie obojętny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 21. Radio
2: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Grzmi i mocno pada w południowo-wschodniej Polsce. Warto zachować czujność. Lekarze i pacjenci liczą na przełom. Są nowe dane o szczepionce naczelniaka. 14-letni Rosjanin oskarżony o terroryzm przez własne państwo. Chłopiec musi siedzieć w domu. To już kolejny taki przypadek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trwają burze i gwałtowne ulewy na południu i południowym wschodzie Polski. Burzom towarzyszy gwałtowny wiatr. Wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali w 8 województwach. Przed burzami alerty są ważne do rana, do około godziny 8 w województwach małopolskim, podkarpackim, lubelskim, a także świętokrzyskim, śląskim, opolskim, łódzkim i mazowieckim. Sądzimy, że to przełom w onkologii, tak o nowej szczepionce na czerniaka, czyli groźnego raka skóry, mówią lekarze. Preparat może już niedługo zostać dopuszczony do obrotu, bo wyniki międzynarodowych badań klinicznych są bardzo obiecujące. O ich szczegółach mówi onkolog kliniczny z Narodowego Instytutu Onkologii dr Paulina Jagodzińska-Mucha.
5: To rzeczywiście jest bardzo ważny moment w onkologii i nie dlatego, że nagle mamy tutaj szczepionkę, która leczy wszystkie nowotwory, ale dlatego, że po raz pierwszy w dużym badaniu trzeciej fazy pokazano, że ta spersonalizowana terapia mRNA może poprawić wyniki leczenia czerniaka, kiedy dołączymy ją do immunoterapii.
4: Preparat może być skuteczny w leczeniu innych nowotworów. Badania już są prowadzone pod kątem leczenia raka płuc. 14-letni chłopiec w Rosji oskarżony o terroryzm i aresztowany. Rosyjskie służby oskarżają go o rzekomą próbę podpalenia radiowozu. Do zdarzenia miało dojść w mieście Barnaul w stolicy kraju altajskiego na Dalekim Wschodzie. Chłopiec jest jedną z najmłodszych osób, która trafiła na listę Federalnej Służby Monitoringu zawierającą nazwiska osób oskarżonych o terroryzm i działalność ekstremistyczną. Obecnie 14-latek pozostaje w domu, ale rodzice dostali zakaz wypuszczenia dziecka. Dotychczas najmłodszą osobą na liście Federalnej Służby był inny nastolatek z Petersburga, oskarżony także o podpalenie, tym razem jednak na kolei. On także ma zakaz opuszczania domu. Dzieła polskich twórców mają polecieć na Księżyc. Chodzi o zachowanie dorobku ludzkości rozpoczęte kilka lat temu międzynarodowe przedsięwzięcie pod nazwą Lunar Codex. Na Księżyc trafiły już 3 transporty, a kolejny jest w planach, o czym Bartosz Kądziołka.
6: Pomysłodawcą jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta, mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
7: Postanowił uwiecznić swoje książki i wysłać je na Księżyc podczas pandemii, kiedy siedział zamknięty w domu, ale stwierdził, że jak musi wydać tak ogromne pieniądze, żeby wysłać swoje książki, to jeszcze przy okazji wyśle sztukę.
6: Na Księżyc trafić ma w sumie przynajmniej około 250 tysięcy kopii prac od kilkudziesięciu tysięcy twórców sztuki, literatury czy muzyki z całego świata. Niewielkie i specjalnie oznaczone pojemniki z kopiami ludzkiego dorobku przy współpracy m.in. z NASA mocowane są na księżycowych łazikach, które po wykonaniu swojej pracy po prostu zostają na Księżycu. Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku.
4: Wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi.
2: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
3: No z Księżyca szybciutko wracamy tutaj do nas na ziemię, bo tu całkiem fajnie grają.
2: Summertime w Radio Centrum.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Brak planów na wakacyjny wieczór? McDonald's w Kaliszu zaprasza na lato w Maku. Przez całe wakacje czekają na Ciebie Silent Disco, quizy z nagrodami i kino plenerowe. Widzimy się przy Alei Wojska Polskiego 120 i 11C. Wpadaj z ekipą.
0: Reklama.
3: Radio Centrum.

0: No to się fani doczekali. Po 9 latach od premiery ostatniego albumu studyjnego U2 zaprezentowali premierowy materiał Single Street of Dreams. Zapowiada nowe wydawnictwo zespołu, ale na razie szczegóły pozostają tajemnicą. No może już niedługo ta tajemnica się wyjaśni, bo we wrześniu tego roku zespół będzie świętował 50-lecie działalności. To w sam raz na to, żeby zaprezentować zupełnie nowy materiał.
1: Radio na wakacje.

Można by zapytać, dlaczego nikt nie wpadł na to u nas. W Nowym Jorku ruszył pilotażowy program Wieczór dla Rodziców. Pomysł jest prosty i genialny. Zarazem dzieci w wieku od 6 do 13 lat trafiają na kilka godzin pod opiekę specjalistów w miejskich centrach rekreacyjnych, a rodzice dostają coś, co brzmi niemal luksusowo. Czas dla siebie. W pierwszej edycji z programu skorzystało blisko 300 dzieci. Były gry, był sport, zajęcia klasyczne i posiłek, a rodzice mogli wyskoczyć na kolację, do muzeum, albo po prostu usiąść w ciszy. No i właśnie ta ostatnia opcja może być najbardziej ekskluzywną atrakcją, bo okazuje się, że czasami rodzic naprawdę odpoczywa niekoniecznie w spa, nie na egzotycznych wakacjach, ale potrzebuje tylko trochę czasu dla siebie.

0: time.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
2: To będzie arcyważny i bardzo ciekawy pojedynek. Iga Świątek zmierzy się z Jeleną Rybakiną w ćwierćfinale rozgrywanego na kortach twardych turnieju WTA w Cincinnati. Mecz Polki z Kazaszką odbędzie się dziś w nocy, a szczegóły w wiadomościach o 22:00.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Pogoda na jutro.
3: A synoptycy mają dla nas jutro trochę ciepła, trochę deszczu i trochę słońca. Jutro będziemy pod wpływem niżu ze środkiem głównym nad Zatoką Fińską. Temperatura całkiem zachęcająca, bo 27 stopni to maksymalna dla naszego regionu, ale mogą się też pojawić opady deszczu. Przelotne opady deszczu, również możliwe burze, zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
1: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUVa Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
3: Właśnie minęła 22.
4: Radio 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
5: Pensje Polaków rosną w wakacje, ale inflacja zjada podwyżki. Szósty dziś alarm w Kijowie i kolejni zabici po ataku Rosji. Harry i Meghan wracają do Wielkiej Brytanii, ale nie mogą liczyć na ochronę. Agnieszka Trojanowska-Bis. Wzrost pensji Polaków przyspieszył w lipcu. Płace wzrosły o blisko 7% w skali roku, podaje Główny Urząd Statystyczny. Przeciętne wynagrodzenie w większych firmach, bo ich dotyczą te dane, przekroczyło 9,5 tysiąca złotych brutto. Te liczby dość mocno zaskoczyły, przyznaje ekonomista ING Banku Adam Antoniak.
6: Lipiec miał dużo takich jednorazowych czynników. Do tych danych, które GUS publikuje, doliczane są m.in. premie i nagrody, zwłaszcza jeżeli chodzi o górnictwo, energetykę, leśnictwo. Płace cały czas nam rosną, natomiast myślę, że możemy cały czas patrzeć na ten trend średnioterminowy w tym kontekście, że jednak presja płacowa nam w gospodarce stopniowo się zmniejsza.
5: Zmniejsza się też siła nabywcza podwyżek, bo sporą ich część zjada znów rosnąca inflacja. Kolejny dziś atak dronowy na Kijów przepuściły siły rosyjskie. Wojska zaatakowały stolicę Ukrainy już po raz szósty w ciągu doby. Tym razem szczątki drona spadły na budynek centrum biznesowego. Zginęły dwie osoby, trzy zostały ranne. Trwa gaszenie kolejnych pożarów. Specjaliści pracują nad przywróceniem uszkodzonej infrastruktury. W sumie dziś w Kijowie zginęło blisko 20 osób, a blisko 40 jest rannych. W nowych miejscach w Polsce zostały rozmieszczone wyrzutnie Patriot i inne systemy obrony powietrznej, potwierdził minister obrony narodowej. O wyrzutniach, które pojawiły się w okolicach Płocka i Lublina, od kilku dni informowali w platformach społecznościowych sami mieszkańcy, mówi szef MON Władysław Kośniak-Kamysz.
7: Ochrona przestrzeni, jaką jest rafineria w Płocku, całej aglomeracji, ludności, ochrona infrastruktury krytycznej, ochrona wojsk własnych. Podobne systemy są rozmieszczone pod Lublinem, gdzie też 37 Dywizjon Rakietowy Obrony Powietrznej pełni swoją służbę.
5: Do tej pory systemy i wyrzutnie Patriot były ustawione w okolicach lotniska w Jasionce. Syn króla Wielkiej Brytanii postanowił wrócić do własnego kraju razem z całą rodziną, ale jak podkreślił brytyjski premier, zapewnienie kwestii bezpieczeństwa i ochrony małżeństwu i ich dzieciom to ich własna, prywatna sprawa. Harry i Meghan mają wrócić z dziećmi z Kalifornii do Wielkiej Brytanii w najbliższych tygodniach. Prawdopodobnie zamieszkają poza Londynem i nie powrócą do oficjalnych obowiązków królewskich. Polscy kibice tenisa szykują się do nieprzespanej nocy. O pierwszej na korcie w Cincinnati rozpocznie się mecz Igi Świątek. Jej rywalką będzie urodzona w Moskwie reprezentująca od kilku lat Kazachstan Jelena Rybakina. Tenisistki spotkają się w ćwierćfinale, ale stawka meczu będzie wysoka. O tym dlaczego Błażej Kulesza.
8: Polka broni 1000 punktów wywalczonych przed rokiem, a ewentualna porażka oznaczałaby spadek w rankingu WTA. Z kolei Rybakina po sensacyjnym odpadnięciu Sabalenki z turnieju pierwszy raz może być na szczycie zestawienia, ale musi dojść do finału. Świątek i Rybakina zmierzą się ze sobą już 17 raz. 10 zwycięstw ma na koncie Polka.
5: W półfinale zwyciężczyni zagra z Amerykanką Jessica Pegolą, która wygrała dziś z inną reprezentantką USA Amandą Anisimową.
4: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.
9: Summer Time
4: w Radio Centrum.
3: 4 minuty po 22.

0: To było Lionel Richie i Hello.
1: Kropla wieczności.
2: Czy to działa? Przez lata traktowałem całe to chrześcijaństwo jak coś, co jest grubymi nićmi szyte. No bo wystarczy spojrzeć na te wielkie katedry, organy, szaty, kwiecisty język. Co to ma wspólnego z życiem zwykłych ludzi? Owszem, ceremonie są piękne, ale ceremonie to nie codzienność. Tu obowiązuje prawo dżungli i byt określa świadomość. Nie owijajmy w bawełnę. Święty Franciszek z Asyżu, Albert Schweitzer czy Matka Teresa z Kalkuty to wyjątki od reguły. Gdybym miał potraktować chrześcijaństwo serio, to musiałbym zrezygnować z paru trików i nawyków. Ale musiałbym mieć pewność, że, mówiąc trywialnie, gra jest warta świeczki. Od tamtych rozważań minęło kilkanaście lat. Nie zamierzam używać wielkich słów, ale przekonałem się, że to działa. Wiem jednak, że taką decyzję każdy musi podjąć samodzielnie. A w dodatku, jak to ujął poeta, uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę. Nie marnuj swojego życia. Znajdź, sprawdź, doświadcz i przeżyj to sam.
3: Henryk Dedo, Kropla Wieczności.
1: Była to audycja Fundacji Głos Ewangelii. www.gospel.pl

0: Radio Centrum. Fakty warte uwagi.
1: Wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w wielu województwach. Nasz region, taka niespokojna pogoda tym razem ominęła. Wiadomości już za kilka minut i wtedy właśnie będzie nie tylko o pogodzie, a po 23 już muzyka do samego rana. Marzanna Frysiak, do usłyszenia, pa, pa.

0: Sponsorem programu jest salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl. Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
1: Pogoda na jutro.
2: Ciepło, ale może pokropić się. Dokładnie na południowym wschodzie województwa możliwe burze z przelotnymi opadami deszczu, dlatego zachmurzenie umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego, więc jest szansa na słońce. My jutro pozostajemy pod wpływem układu niżowego z nad Skandynawii. Będzie napływać ciepłe powietrze zwrotnikowe, wiatr słaby, początkowo południowo-zachodni i zachodni, później zmienny, biometr obojętny.
0: Sponsorem programu był salon i serwis BMW Premium Arena w Kaliszu. www.premiumarena.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu Volvo Grupa Lis, posiadający w ofercie nowy model SUV-a Volvo XC90. Kalisz, ulica Wrocławska 2.
2: Właśnie minęła 23. Radio
1: Centrum. 24 godziny. Serwis informacyjny. Świat i Polska.
4: Grzmi i mocno pada w południowo-wschodniej Polsce. Warto zachować czujność. Lekarze i pacjenci liczą na przełom. Są nowe dane o szczepionce naczelniaka. 14-letni Rosjanin oskarżony o terroryzm przez własne państwo. Chłopiec musi siedzieć w domu. To już kolejny taki przypadek. Agnieszka Trojanowska, BIS. Trwają burze i gwałtowne ulewy na południu i południowym wschodzie Polski. Burzom towarzyszy gwałtowny wiatr. Wciąż obowiązują ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia w trzystopniowej skali w 8 województwach. Przed burzami alerty są ważne do rana, do około godziny 8 w województwach małopolskim, podkarpackim, lubelskim, a także świętokrzyskim, śląskim, opolskim, łódzkim i mazowieckim. Sądzimy, że to przełom w onkologii, tak o nowej szczepionce na czerniaka, czyli groźnego raka skóry, mówią lekarze. Preparat może już niedługo zostać dopuszczony do obrotu, bo wyniki międzynarodowych badań klinicznych są bardzo obiecujące. O ich szczegółach mówi onkolog kliniczny z Narodowego Instytutu Onkologii dr Paulina Jagodzińska-Mucha.
5: To rzeczywiście jest bardzo ważny moment w onkologii i nie dlatego, że nagle mamy tutaj szczepionkę, która leczy wszystkie nowotwory, ale dlatego, że po raz pierwszy w dużym badaniu trzeciej fazy pokazano, że ta spersonalizowana terapia mRNA może poprawić wyniki leczenia czerniaka, kiedy dołączymy ją do immunoterapii.
4: Preparat może być skuteczny w leczeniu innych nowotworów. Badania już są prowadzone pod kątem leczenia raka płuc. 14-letni chłopiec w Rosji oskarżony o terroryzm i aresztowany. Rosyjskie służby oskarżają go o rzekomą próbę podpalenia radiowozu. Do zdarzenia miało dojść w mieście Barnaul w stolicy kraju altajskiego na Dalekim Wschodzie. Chłopiec jest jedną z najmłodszych osób, która trafiła na listę Federalnej Służby Monitoringu zawierającą nazwiska osób oskarżonych o terroryzm i działalność ekstremistyczną. Obecnie 14-latek pozostaje w domu, ale rodzice dostali zakaz wypuszczenia dziecka. Dotychczas najmłodszą osobą na liście Federalnej Służby był inny nastolatek z Petersburga, oskarżony także o podpalenie, tym razem jednak na kolei. On także ma zakaz opuszczania domu. Dzieła polskich twórców mają polecieć na Księżyc. Chodzi o zachowanie dorobku ludzkości rozpoczęte kilka lat temu międzynarodowe przedsięwzięcie pod nazwą Lunar Codex. Na Księżyc trafiły już 3 transporty, a kolejny jest w planach, o czym Bartosz Kądziołka.
6: Pomysłodawcą jest kanadyjski milioner, fizyk i pisarz Samuel Peralta, mówi zaangażowana w przedsięwzięcie łódzka malarka Daria Solar.
7: Postanowił uwiecznić swoje książki i wysłać je na Księżyc podczas pandemii, kiedy siedział zamknięty w domu, ale stwierdził, że jak musi wydać tak ogromne pieniądze, żeby wysłać swoje książki, to jeszcze przy okazji wyśle sztukę.
6: Na Księżyc trafić ma w sumie przynajmniej około 250 tysięcy kopii prac od kilkudziesięciu tysięcy twórców sztuki, literatury czy muzyki z całego świata. Niewielkie i specjalnie oznaczone pojemniki z kopiami ludzkiego dorobku przy współpracy m.in. z NASA mocowane są na księżycowych łazikach, które po wykonaniu swojej pracy po prostu zostają na Księżycu. Kolejna misja z takim ładunkiem może mieć miejsce na przełomie roku.
4: Wystawę związaną z polskimi pracami na Księżycu Daria Solar planuje zorganizować w przyszłym roku w Łodzi.
1: Radio Centrum. Słuchasz, więc wiesz.

0: gra muzyka.
1: Ofiaruję mojej dziewczynie z kwiatów Holandii utkany szlafrok, w którym utonie całkiem niezły posiłek, jaki